0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio

i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę

jedzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. W te witaminy przebogate.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.

0: dam, myśli dam, myśli dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Myśli dam.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Tadeusz Woźniakowski, kłaniam się.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać. It was

ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie brakuje.

0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Marta Kaźmierowska, witam i zapraszam. Na początek zaglądamy do stołecznej estrady, która widziała już niejedno przez przeszło 70 lat, a właściwie nie tyle estrada, co jej pracownicy, na której grały światowej sławy gwiazdy, ale nie tylko światowej. O tym, kogo gościliśmy w stolicy, mówi zastępczyni dyrektora stołecznej estrady Anna Wojtkowiak.
2: Stołeczna estrada jest już panią w średnim wieku, ale ciągle żywotną i patrzącą w przyszłość. Organizujemy od lat koncerty, a także inne wydarzenia, widowiska dla mieszkańców Warszawy. Początków to, jak państwo możecie się domyślać, nie pamiętam, ale była to od początku instytucja kultury związana z miastem stołecznym Warszawa, czyli tak jak teatr, można powiedzieć, podobnie, przygotowująca program dla mieszkańców. Bardzo wiele imprez organizowanych przez Stołeczną Estradę to wydarzenia w plenerze, w przestrzeni miasta, wychodzące do mieszkańców i nieodpłatne z uwagi na to, że są finansowane przez miasto stołeczne Warszawa. Początki. Początki były takie, że mieliśmy jeszcze salę kongresową wtedy, w latach 50. Sala kongresowa to była ta przestrzeń koncertowa zamknięta, która była najczęściej wykorzystywana przez Stołeczną Estradę. Sprowadzaliśmy wtedy artystów za żelaznej kurtyny, można powiedzieć. Wystąpili w sali kongresowej przy udziale właśnie Stołecznej Estrady tacy artyści jak Yves Montand, Marlene Dietrich, Gilbert Bécaud, ale też w roku 67 odbył się tam kultowy już, legendarny we wspomnieniach, koncert zespołu The Rolling Stones. I to było mega wydarzenie, bo to był tylko ten jeden raz. Wszyscy wspominają do dzisiaj ten koncert, powstają na ten temat książki, wspomnienia i bardzo nam jest miło, że mogliśmy w swojej historii mieć taki właśnie moment. Oglądamy zresztą zdjęcia przez wielu polskich znanych fotografików robione z tegoż koncertu i naprawdę było to wyjątkowe wydarzenie też dla mieszkańców stolicy. Ale realizowaliśmy tam też koncerty, między innymi pierwszy koncert zespołu Depeche Mode odbył się w sali kongresowej i też przy naszym udziale, zespołu Iron Maiden i wiele, wiele innych. Później przez lata realizowaliśmy tam projekty we współpracy z Telewizją Polską. Chociażby przez wiele, wiele lat finał takiego programu telewizyjnego Szansa na sukces, bardzo znanego. Wtedy jeszcze nie było w telewizji programów w ogóle tego typu. To był pierwszy i wymyślony właśnie w Polsce. Nie był format zagraniczny i my realizowaliśmy co roku w kongresowej właśnie galę tejże Szansy na sukces. Ale też wiele takich koncertów benefisowych, benefisów poświęconych znanym polskim artystom i też z ich udziałem, chociażby Wojciecha Młynarskiego, że przywołam, albo też Wiesław Gołas tam się pojawiał, no wielu, wielu artystów. Warto dodać, że Stołeczna Estrada przed laty była też związana z kabaretem Dudek, z tym kultowym kabaretem tworzonym przez Edwarda Dziwońskiego i pod auspicjami estrady ten kabaret funkcjonował. Także bardzo długa historia. W chwili obecnej mogę powiedzieć, że realizujemy około 300 wydarzeń rocznie. Z takich najbardziej...
3: To jesteście państwo bardzo zapracowani.
2: Jesteśmy zapracowani, to prawda. No ale ta praca to jest też przyjemność. Praca w instytucji kultury to nie jest tylko praca, tylko trzeba powiedzieć, że to jest misja. Nasi pracownicy czasem kosztem nawet czasu prywatnego realizują te projekty, ponieważ tak jak powiedziałam, no to jest pasja i praca w taki sposób, że pracujemy też w weekend, wtedy, kiedy nie odpoczywają, to trzeba to po prostu bardzo lubić.
0: Zmieniamy temat.
1: I zaglądamy do stacji metra w dzielnicy Targówek, gdzie schowała się biblioteka. Choć trudno mówić o tym, żeby ta konkretna biblioteka się schowała w czeluściach metra, bo stała się atrakcją turystyczną. Po pierwsze z uwagi na swoje położenie, po drugie na to, że stała się odpowiedzią na nasz życiowy pęd, bo kiedy nie mamy czasu, żeby pójść i oddać książkę, to możemy to zrobić biegnąc na przykład do pracy albo do szkoły. Biblioteka jest wyjątkowa również z uwagi na swój wygląd, bo wygląd jest kosmiczny. A więcej na ten temat w rozmowie z zastępczynią dyrektora biblioteki, Aniką Strzelczak-Batkowską. I w metrotece się znajdujemy i właściwie stoimy przed taką przecudowną zieloną ścianą, która myślę przykuwa od razu uwagę wchodzących tutaj czytelników.
4: Przykuwa uwagę, dlatego że działa na zmysły. Szum wody, zapach roślin. To jest edukacyjna instalacja ścianki hydroponicznej, którą wymyśliliśmy głównie po to, żeby wspierać projekty ekologiczne, żeby z młodzieżą, z dziećmi, także z dorosłymi rozmawiać o tym, jak mogą powstawać takie całe plantacje i jak można hodować rośliny bez gleby i bez słońca.
1: I tutaj mamy akurat bazylię. Udało mi się chwilę wcześniej porozmawiać z panią kierownik tego miejsca, która powiedziała, że rzeczywiście w domach mamy tak, że z tą bazylią bywa różnie, że ciężko ją utrzymać przy życiu, a tutaj jednak to wszystko jakoś działa.
4: Ja nawet teraz nie mogę uwierzyć, bo byłam tutaj wczoraj i przez noc tutaj się bardzo dużo zadziało. Proszę sobie wyobrazić, że te roślinki przywiezione zostały na tydzień przed. Na pewno w domu trudniej jest nam hodować taką roślinność, bo nie potrafimy tego robić. Stąd też pomysł na to, żeby u nas były prowadzone warsztaty przez wykwalifikowane osoby. Nawet robimy błędy zrywając listki. Pani dr Kamila Rak, która nam tą ściankę projektowała i która jest odpowiedzialna w ogóle za to, żeby takie instalacje w Polsce wprowadzać, mówiła, że najpierw od góry odrywamy roślinki, a nie od dołu i nie patrzymy, czy one są duże czy małe, tylko ścinamy je jakby. Co jest też istotne, wszystkie te roślinki to są albo zioła, albo kwiaty jadalne, więc nie tylko będziemy prowadzić warsztaty hydroponiczne, ale także kulinarne. Jak pani zobaczy, dzisiaj mamy już tyle bazylii, że możemy kilka sałatek z pomidorami zrobić. Mamy też już pomysł na pesto. Zatem kuchnia śródziemnomorska nie będzie nam obca.
1: I będzie kwitła w podziemiach metra. Tak jak pani słucham, to dochodzę do wniosku, że biblioteka już bardzo dawno temu wyszła z książek i rzeczywiście chwytacie się państwo zupełnie innych aktywności, warsztatów, żeby tego czytelnika przyciągnąć.
4: To jest też pomysł na to, żeby biblioteki stawały się takimi centrami kulturalno-edukacyjnymi. Oczywiście my nie będziemy konkurować z domami kultury czy z różnymi innymi formami, ale biblioteka to jest takie miejsce, gdzie właściwie mamy literaturę na każdy temat i dla każdej grupy docelowej. W związku z czym z tą książką łatwiej nam wyjść, jeżeli ten czas poświęcony w bibliotece będzie dłuższy niż tylko obejrzenie półek z książkami. Na pewno też warto pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach takie są wymogi rynku. Każda instytucja, każde przedsiębiorstwo potrzebuje marketingu. My tych potrzeb na szczęście nie musimy kreować, bo ta potrzeba rynku jest. Tutaj przychodzą osoby, które są związane z różnymi kółkami zainteresowań, mają kluby, nie tylko kluby czytelnicze, ale to są osoby, które mają konkretne zainteresowania, a my na półce do tych zainteresowań dostosowujemy literaturę i publikacje. Więc to jest też pomysł na to, żebyśmy współdziałali, żebyśmy szukali różnego sposobu na to, żeby zatrzymać naszego użytkownika.
1: Właściwie od tego powinniśmy zacząć, czyli od początku, od tego, skąd w ogóle pomysł, żeby z biblioteką zejść do podziemi.
4: Dołączamy w ten sposób do światowych aglomeracji. Już jest kilka bibliotek na świecie w metrze. To jest Londyn, Singapur, nawet Czechy. Dzisiaj nie mamy czasu na to, żeby poświęcać się kulturze. Świat tak pędzi i jesteśmy tak mocno przebodźcowani. Biegniemy, ciągle gdzieś biegniemy. Nie potrafimy skoncentrować uwagi. Jeżeli biegniemy, to też nie mamy czasu na to, żeby w normalnych godzinach działania instytucji skorzystać z jej zasobów. Stąd też nasza biblioteka od razu wprowadziła innowacyjny system RFID i self-checki. Głównie polega to na tym, że każda książka ma taką wlepkę jak produkty w sklepie, w związku z czym kilka naraz możemy położyć zarówno na ladę, jak i na self-check i biec dalej. Mało tego, te osoby, które przechodzą korytarzami, a są to tłumy, bo korzystają z metra, zobaczą, że coś innego powstało. Nie sklep, tylko takie miejsce, gdzie przykuwa się jednak tą uwagę. Na pewno też naszym pomysłem był ten węzeł komunikacyjny. Znajdujemy się w bardzo dobrym węźle komunikacyjnym. Tutaj przyjeżdżają osoby spoza Warszawy, a także z innych dzielnic, żeby przesiąść się i jechać dalej metrem do pracy, do szkoły, na studia. Na górze mamy książkomat, więc wszystko razem połączyliśmy. W bibliotece naszej można szybko wypożyczyć książkę, a jeżeli nie mamy czasu, poza godziną godzinami pracy, także w weekend, możemy oddać ją do książkomatu i odwrotnie, możemy zamówić w książkomacie, a potem przyjść spokojnie ją tutaj oddać.
1: Czy macie Państwo właśnie feedback od czytelników, że rzeczywiście jest łatwiej?
4: Feedback mamy. Ludzie mówią, że bali się tej infrastruktury innowacji. W pandemii wszyscy nauczyli się korzystać z internetu, więc są osoby, które bardzo dobrze obsługują aplikacje. Przez aplikacje mogą się zapisać, mogą też zamówić książkę, a teraz uczą się tego, że w błyskawiczny sposób mogą ją oddać. Oddanie książki polega tylko na położeniu na self-check. Ona się skanuje sama. Skanuje się kilka książek naraz. To samo, jeżeli chodzi o książkomat. Potrafią korzystać z paczkomatów, a książkomat jest jeszcze bardziej intuicyjny. Nawet jeżeli by pani miała teraz książkę przy sobie i zbliżyła się do książkomatu, to on ją zeskanuje. Mówi się o tym, że Polacy mniej czytają. Tego nie możemy powiedzieć ani o Targówku, ani o Warszawie, bo tutaj przyjeżdżają też osoby z różnych dzielnic i okolic. Więc jeżeli byśmy mówili o statystykach, to na pewno Targówek czyta, na pewno Warszawa rozpoczęła czytanie z metroteką, biblioteką w metrze.
5: Jestem z Białęki i jakby ja ogółem dużo jeżdżę po bibliotekach, mam chyba 6 kart do różnych dzielnic Warszawy i no to jest fajna rzecz, że jest biblioteka w metrze, więc to taka ciekawostka.
1: Jak oceniasz tą przestrzeń, jak oceniasz tą bazylię, która tam kwitnie?
5: Bazylia jest świetna, jakby. Wydaje mi się, że to jest takie miejsce 10 na 10 zrobione, wszystko tutaj jest super i...
1: Top of the top w Warszawie.
5: Trochę tak, jakby pod względem bibliotek wygląda bardzo fajnie, jest super ciekawostką.
6: W wielu miejscach byliśmy na świecie, ale czegoś takiego nie widzieliśmy. Robi wrażenie niesamowite. Mam nadzieję, że będzie więcej takich miejsc, bo jest to super pomysł. No właśnie się zastanawiałam, czy rośliny lepiej się czują w artystycznym środowisku, czy lepiej kwitną, czy się z nimi rozmawiać.
1: A czy to jest dobry pomysł, żeby właśnie kultura schodziła do podziemi, żeby biblioteki czy domy kultury otwierać w podziemiach?
6: Kultura powinna być tam, gdzie ludzie. Ludzie jeżdżą metrem i bardzo dobrze, że jest przy okazji, jak się idzie do metra. Bardzo dobre miejsce. Nie konkuruje z jakimiś komercyjnymi, więc puste przestrzenie, nie wszystkie są wykorzystane.
1: Właśnie, bo metro zazwyczaj te przestrzenie kojarzyły się z handlem, a tutaj mamy zupełnie coś nowego.
6: No i tak powinno być, żeby była konkurencja kultury, żeby można było wybrać, że nie tylko handel i komercja i konsumpcja, ale również i kultura. I więcej będzie takich placówek, tym będzie, mam nadzieję, ludzie będą więcej czytać.
1: Pani dyrektor, opowiedzmy trochę o przestrzeni, w której się znajdujemy, bo no, w przestrzeni internetowej pojawiają się takie tytuły, takie hasła, że jest to kosmiczna biblioteka.
4: Niektórzy mówią, że czują się jakby oglądali statek kosmiczny, inni mówią, że to statek podwodny. Mają też skojarzenia ze starożytną Grecją albo z książkami, które są ułożone, bo te półki nie są równe. Każda przechodzi, mamy luki i to tak wygląda, jakby rzeczywiście kartka na kartkę została położona albo książka na książkę. Takie skojarzenia są. To też jest bardzo ciekawe dla młodych, bo przyciąga ich to miejsce samym wyglądem. Jak pani widzi, Grzegorz Kłoda, projektant, zaprojektował kosmiczną, futurystyczną, parametryczną aranżację. To też jest pierwsza biblioteka w całości zaaranżowana parametrycznie. To jest taka ciekawostka zarówno dla architektów, jak i dla zwykłych ludzi, którzy przychodzą i patrzą, jak kosmiczne jest to wnętrze, jak ono się różni od innych. Mamy drzewa, pod które można usiąść. To nie jest ogromna przestrzeń, to dzięki parametrycznej aranżacji udało nam się wygospodarować dużo przestrzeni na zajęcia, na warsztaty, na spotkania, bo jak pani widzi, książki są dookoła, one nas otaczają, a mnóstwo tych siedzisk, miejsc, w których możemy spokojnie pracować, uczyć się.
1: To była zastępczyni dyrektora biblioteki na Targówku Anika Strzelczak-Chybatkowska, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko zachęcić Was do oglądania tych kosmicznych przestrzeni.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Do czegoś Wam się przyznam. biegam. I odkąd zaczęłam biegać, zaczęłam zastanawiać się, jak można zacząć szybko biegać. Ale jak wiecie, w przypadku biegania jest tak, że nie ma dróg na skróty i trzeba po prostu regularnie trenować, ale również trenować z głową. Ale odkąd zaczęłam również biegać, zaczęłam podglądać biegaczki i biegaczy, na przykład tych na trasie maratonu i półmaratonu warszawskiego. I kiedy zobaczyłam biegaczkę, rekordzistkę Polski, Elę Glinkę, od razu wiedziałam, że chcę ją zaprosić do studia, tym bardziej, że Elę można wypatrzeć w Warszawie na różnych trasach biegowych, na stadionach lekkoatletycznych, ale na przykład również na Skaryszaku, gdzie bardzo często trenuje i biega. Ela, jak dowiecie się z rozmowy, uwielbia biegać po Warszawie, do tego serdecznie zachęca i tutaj zaczęła się też jej zawodowa droga, bo Ela nie zawsze zawodowo biegała, zawodowo biega od niedawna i jest dowodem na to, że determinacja, ale też regularne treningi przynoszą rezultaty i przynoszą zamierzone efekty. A teraz zapraszam na rozmowę z polską, warszawską biegaczką długodystansową, rekordzistką Polski na 10 km, mistrzynią i reprezentantką Polski Elą Glinką. A przed mikrofonem i do rozmowy serdecznie zaprasza Marta Kaźmierowska.
7: Chciałam zapytać o twoje początki, o siostry Glinki. Jak to w ogóle wyglądało? Czy od zawsze miałaś takie predyspozycje do długich dystansów, do szybkiego biegania?
8: Tego się całej tej historii pewnie tak krótko nie da opowiedzieć. Natomiast,
7: mamy trochę czasu.
8: Tak, natomiast jeśli chodzi o początki, to ja na pewno miałam od zawsze predyspozycję do sportu. Ja byłam bardzo sportowym dzieckiem. Od biegania na przełajach, gdzie zajmowałam pierwsze miejsca, po jakieś różne sporty zespołowe. Siostry Glinki, czyli historia o tym, że nas było cztery. Moja siostra rodzona i dwie siostry cioteczne, które właśnie były takie sportowe i zasilały drużyny, czy piłkarskie, siatkówka ręczna, czy nożna, właśnie reprezentacji szkoły. Więc no, ten talent czy predyspozycje zawsze były, natomiast no, nigdy nie trenowałam profesjonalnie. Jakby nie miałam takich możliwości. Chodziłam do takiej szkoły, gdzie jakby ten sport, no nie mieliśmy jakby sekcji lekkoatletycznej, tak? Jakby to nie było wtedy ważne, oczywiście szkoda, no ale tak jest życie, tylko po prostu bardziej tak dostawaliśmy piłkę i graliśmy, czy właśnie były jakieś zawody, to nie przygotowywaliśmy się za bardzo, bo nie tylko biegaliśmy. No i nie trenowałam, tak? Także natomiast już nawet w życiu dorosłym zawsze ten sport był dla mnie bliski. Mnie nie trzeba namawiać na żadne aktywności. Jeśli tylko, nie wiem, ktoś mi zaproponował, czy żeby, nie wiem, rowerem objechać Tatry dookoła, czy żeby właśnie się gdzieś tam spinać, czy żeby pobiec jakiś bieg górski, czy po prostu żeby pobiegać, jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, zawsze ten sport był dla mnie ważny, zawsze ruch był dla mnie ważny. A zaczęłam szybko biegać, ponieważ dołączyłam do grupy Adidas Runners Warsaw, gdzie dotknęłam tych treningów szybkościowych, profesjonalnych, które po prostu zaczęły mnie rozwijać. I tak pokrótce mogę to powiedzieć. Na pewno nie jest tak, że wstałam z biurka i zaczęłam tak szybko biegać. Nie, nie. Tutaj jednak mówię, ten sport zawsze był blisko, tylko on nie był tak sprofesjonalizowany, ale kondycję zawsze miałam bardzo dobrą i zawsze o nią dbałam.
7: To uproszczenie, że wstałaś z biurka i zaczęłaś nagle szybko biegać, to się gdzieś tam przewija w internecie, właśnie w bardzo wielu wywiadach. Przewija się też taka historia mówiąca o tym, że no, w pewnym sensie twój kierownik, twój przełożony namówił cię do szybkiego biegania?
8: Znaczy, może nie do szybkiego. Mój kierownik budowy, jeszcze w poprzedniej pracy, on mnie namówił do powrotu do biegania, żeby po prostu sobie wychodzić kilka razy w tygodniu, żeby biegać. A głównie dlatego, że no, jestem magistrem inżynierem budownictwa, pracuję w generalnym wykonawstwie. Jest to dość stresująca praca i główny zamysł był taki, żeby po prostu też biegać w ramach takiego odstresowania dla głowy, dla tego lepszego samopoczucia psychicznego. No i właśnie później wkręciłam się na nowo w to bieganie. Później przyjaciółka mnie zabrała właśnie do Adidas Runners Warsaw i tak poszło.
7: I tak poszło. I tak mamy teraz do dzisiaj, że biegasz i to tak no, dosyć szybko biegasz. Jak można tak szybko biegać?
8: Trzeba trenować. No, nie mam jakiegoś... Znaczy, jest to na pewno ciężka praca. Tutaj nie ma dróg na skróty, choć może moja historia wygląda tak, że to się tak szybko da. Natomiast nikomu nie chcę podcinać skrzydeł, absolutnie. No, ale naprawdę, jak patrzę wstecz i widzę i analizuję tą drogę, która mnie doprowadziła do takich wyników, to było to naprawdę wymagająca i trudna droga.
0: Jeszcze dziś w programie.
1: powrócimy do rozmowy z biegaczką Elą Glinką. Dowiecie się na przykład, co jest jej tak zwanym totemem, czyli co przynosi jej szczęście podczas zawodów, ale powiemy również o trasach biegowych na terenie Warszawy i o running clubach, które pojawiają się jak grzyby po deszczu. To są takie specjalne grupy biegowe, które motywują, wspierają i które szlifują naszą formę. A tych w Warszawie, na terenie Warszawy jest całkiem sporo, ale zanim do tego przejdziemy, pomyślałam, że warto powiedzieć również o jednej z największych imprez biegowych na terenie Warszawy, największej z uwagi na skalę zawodników, która co roku zapisuje się na ten bieg, a mowa o maratonie warszawskim. Z roku na rok tych biegaczy przybywa i z roku na rok coraz więcej osób chce się sprawdzić na tym dystansie. Przypomnę, oficjalny dystans maratonu wynosi dokładnie 42 i 195 km. A kiedy maraton warszawski miał swój początek w Warszawie? Ano w 1979 roku. I jak się okazuje, to jeden z największych maratonów w Europie Środkowej. A wszystko zaczęło się 50 lat temu, kiedy na trasę pierwszego w stolicy maratonu pokoju wyruszyło ponad 2000 biegaczy. Od tamtej pory co roku setki, a później tysiące biegaczy piszą historię najważniejszego polskiego biegu ulicznego. I tutaj zajrzyjmy do annałów historii. Trasa pierwszego maratonu biegła sprzed stadionu dziesięciolecia, przez Wawer, Anin, Międzylesie, Radość, Falenice, po czym z powrotem przez Wał Międzyszyński do stadionu dziesięciolecia. Sygnał do startu dał biegaczom Zdzisław Krzyszkowiak, a inauguracyjny maraton ukończyło wówczas 1861 osób. Zarówno zwycięzca Kazimierz Pawlik, jak i drugi na mecie Józef Stefanowski uzyskali rezultaty lepsze od ówczesnego rekordu Polski, a wielu biegaczy, jak to zwykle przy maratonach bywa, poprawiło wówczas swoje rekordy życiowe. Maraton z reguły odbywa się w ostatnią niedzielę września, jest częścią korony maratonów polskich i złotej serii od 2025 roku. W 2000 roku bieg mężczyzn, a w 2012 kobiet miały rangę Mistrzostw Polski. W 2025 roku z kolei status ten nadano zarówno biegowi męskiemu, jak i kobiecemu. A teraz powróćmy do rozmowy z polską warszawską biegaczką długodystansową, rekordzistką Polski na 10 km i reprezentantką Polski. Porozmawiamy między innymi o tym, o czym wspominałam, czyli o tym, co przynosi jej szczęście i gdzie w Warszawie najlepiej się biega. No i gdzie możemy spotkać w Warszawie na trasie biegowej Elżbietę Glinkę. Całkiem fajną rzecz i wysłuchałam, i wyczytałam, że masz pewne jakieś takie rytuały, zwyczaje przed takimi biegami?
8: Tak, mam ich bardzo dużo i na pewno przede wszystkim dzień przed startem, i to polecam każdemu biegaczowi, który startuje w zawodach, odpoczywamy. Nie chodzimy po expo, raczej jest to odpoczynek. My się śmiejemy też z moim trenerem, że ja biegam z odleżyn, czyli po prostu ja sobie poza tym, że muszę oczywiście, wiecie, znudzić śniadanie, iść na rozruch i na przykład na odprawę elity, no to staram się odpoczywać i jest to jakby taki jeden z moich rytuałów. A drugim rytuałem, że po rozruchu zawsze idę do swojej ulubionej piekarni i kupuję swoją ulubioną cynamonkę, także muszę zawsze zjeść cynamonkę przed biegiem i uwielbiam ten rytuał. Nawet dzisiaj byłam w piekarni i myślałam sobie, że kupię sobie cynamonkę, ale mówię, nie, to jest zachowane na okres przed samym startem. To jest mój drugi rytuał. Też słucham muzyki, staram się odstresować, takiej muzyki, którą lubię. Uwielbiam sobie słuchać Queen i Don't Stop Me Now i to jest mój rytuał od 3-4 lat. Co start słucham właśnie, różnych kawałków, ale tego słucham zawsze przed wyjściem na start. No też mam takie rzeczy, że nie wiem, śpię w jednej konkretnej piżamie. Staram się prosić mojego partnera, żeby ze mną potańczył, żeby mnie odstresował, no bo wiem, że im bardziej będę wyluzowana, no bo wiadomo, też jest presja, każdy się stresuje biegiem na swoją życiówkę, to staram się po prostu tak wyluzować na ile mogę, żeby skupić się, żeby ten organizm nie był przebodźcowany, tylko zrobił to, co do niego należy, kiedy wystrzeli starter.
1: Słyszałam też, że masz pewien totem, tak? Pewną osobę, którą spotykasz przed takimi dużymi startami regularnie, całkiem przypadkowo. Mhm.
8: Tak, ale właśnie kurczę, jak się pochwaliłam w wywiadzie o tym, to od tamtego momentu nie widziałam. Nie widziałam tej osoby, nie widziałam pana Więckiewicza. To prawda. Bo
1: panie Robercie, gdzie pan się ukrywa, panie Robercie?
8: Tak, panie Robercie, gdzie pan jest? No ale jak widać też bez pana Roberta, choć naprawdę miło byłoby go zobaczyć, bo ja od razu pamiętam, za każdym razem wpadałam w taką fajną fajną wewnętrzną euforię, że mówię, kurczę, to nie przypadek. Jakby nie nastawiam się na to, że jak go nie zobaczę, to mi nie pójdzie. Absolutnie też nie ma się co tak, jak czasami z któryś z rytuałów się nie odbędzie, bo jest różnie, to nie ma się co fiksować, po prostu przygotowanie jest, to będzie dobrze.
7: Wspomniałaś wcześniej o tych running clubach. Tego mamy chyba coraz więcej w Warszawie, prawda?
8: Tak.
7: One rzeczywiście jakoś tak motywują bardziej do biegania. Właśnie jak wolisz biegać? Wolisz biegać w zespole, w grupie ludzi czy w pojedynkę?
8: Ja nie ukrywam, że jeśli chodzi o Run Club i no tutaj z mojej historii, no to jest Adidas Runners Warsaw. Jest super opcja, żeby właśnie dotknąć tego treningu tempowego, ale nawet nie tempowego, żeby po prostu wpaść i poznać ludzi, którzy mają taką samą zajawkę.
7: I tam normalnie macie dostęp do trenerów.
8: Tak. Tam zresztą mój trener, z którym współpracuję, jest właśnie z Adidas Runners Warsaw i my się tam poznaliśmy i tam właśnie też zaczęła się nasza, w sumie nasze kumpelstwo na początku, bo mój trener jest też takim moim kumplem i bardzo się cieszę, że akurat razem współpracujemy. Więc tak, jest dostęp do trenerów, jest dostęp przede wszystkim do super społeczności. Ja też bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie znaleźć taką grupę, żeby spróbować przejść się na zorganizowany trening, bo naprawdę można nawiązać super relacje. Ja do dzisiaj mam świetne relacje z Adidas Runners Warsaw, z ludźmi stamtąd. Mieliśmy dużo fajnych historii, dużo fajnych eventów. Zawierał się tam przyjaźnie na całe życie, fajne znajomości. Bardzo polecam. Jeśli ktoś się zastanawia, to niech się nie zastanawia, tylko po prostu dołączy i zobaczy na własnej skórze, jak to wygląda. W ogóle Adidas Runners Warsaw też ma na przykład dedykowany dla samych kobiet. Są teraz takie speed składy dla kobiet. Byłam na jednym z pierwszych. Wspomagałam w prowadzeniu i no, atmosfera jest niesamowita. Więc no jest tych treningów bardzo dużo do wyborów, są od luźnych wybiegań, takich bardziej biegów właśnie społecznościowych, luźnych, po treningi tempowe.
7: Czyli nie ma się czym przejmować i stresować, jeżeli byśmy na przykład odstawali jeszcze stawę, prawda?
8: Absolutnie, jest bardzo dużo grup. W ogóle nie zastanawiajcie się, że nie wiem, biegacie wolno, nie myślcie o tym, jest, poziomy są zróżnicowane. Każdy tak naprawdę dostanie właśnie jakoś tipa od trenera, znajdzie osobę, która biega w podobnym tempie i zrobi trening w grupie. Naprawdę tempo nie jest problemem.
7: A Warszawa jest dobrym miejscem do biegania?
8: No ja uwielbiam biegać po Warszawie. No zresztą też wybrałam bieg półmaraton w Warszawie. Mogłam oczywiście jechać za granicę na biegi, które mają na przykład troszeczkę szybszą trasę, ale no ja chciałam biegać w Warszawie, jeśli chodzi o sam półmaraton. Natomiast jeśli mamy takie biegi, treningi codzienne, to ja myślę... Tak, ja myślę, że kurczę, czy Skaryszak, czy Las Kawacki, czy Pole Mokotowskie, czy Ścieżka nad Wisłą. Mamy tyle bieżni. Teraz właśnie byłam... bieżni lekkoatletycznych. Byłam w tym Rzymie i kurczę, jak ja miałam problem, żeby zrobić trening na bieżni lekkoatletycznej i tak sobie pomyślałam, że my w Polsce naprawdę mamy z tym luksus i okej, czasami nie można biegać po pierwszym torze, bo jest włączony z ruchu, ale możesz wejść na tą bieżnię i zrobić tak naprawdę każdy trening, nawet po tym drugim. Więc mamy super infrastrukturę, super tereny do biegania w Warszawie, no nic tylko biegać.
7: I miejmy nadzieję, do zobaczenia na biegowym szlaku, a moim i waszym gościem była biegaczka, rekordzistka Polski na 10 kilometrów, Ela Glinka. Ale odnosząc się jeszcze do running clubów, tych w Warszawie mamy ponad 10. I bardzo często dziwi widok grupy, takiej dużej grupy biegaczy. I wtedy warszawiacy zachodzą w głowę, z jakim biegiem znowu w Warszawie mamy do czynienia i dlaczego blokują nam ulice. Otóż nie, ulic nie blokują, a po prostu trenują. I mowa oczywiście o uczestnikach tych running clubów. I tak jak wspominała Ela, można trenować pod okiem trenerów, można podkręcać swoje czasy, ale przede wszystkim chodzi również o wzajemną motywację i integrację, bo po takim biegu zazwyczaj biegacze spotykają się na przykład na coś pysznego do zjedzenia albo po prostu na kawę, żeby porozmawiać, no już wtedy niekoniecznie i nie wyłącznie o bieganiu.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: Do czegoś wam się przyznam. Biegam. I odkąd zaczęłam biegać, zaczęłam zastanawiać się, jak można zacząć szybko biegać. Ale jak wiecie, w przypadku biegania jest tak, że nie ma dróg na skróty i trzeba po prostu regularnie trenować, ale również trenować z głową. Ale odkąd zaczęłam również biegać, zaczęłam podglądać biegaczki i biegaczy, na przykład tych na trasie maratonu i półmaratonu warszawskiego. I kiedy zobaczyłam biegaczkę, rekordzistkę Polski, Elę Glinkę, od razu wiedziałam, że chcę ją zaprosić do studia, tym bardziej, że Elę można wypatrzeć w Warszawie na różnych trasach biegowych, na stadionach lekkoatletycznych, ale na przykład również na Skaryszaku, gdzie bardzo często trenuje i biega. Ela, jak dowiecie się z rozmowy, uwielbia biegać po Warszawie, do tego serdecznie zachęca i tutaj zaczęła się też jej zawodowa droga, bo Ela nie zawsze zawodowo biegała, zawodowo biega od niedawna i jest dowodem na to, że determinacja, ale też regularne treningi przynoszą rezultaty i przynoszą zamierzone efekty. A teraz zapraszam na rozmowę z polską, warszawską biegaczką długodystansową, rekordzistką Polski na 10 km, mistrzynią i reprezentantką Polski Elą Glinką. A przed mikrofonem i do rozmowy serdecznie zaprasza Marta Kaźmierowska.
9: Chciałam zapytać o twoje początki, o siostry Glinki. Jak to w ogóle wyglądało? Czy od zawsze miałaś takie predyspozycje do długich dystansów, do szybkiego biegania?
8: Tego się całej tej historii pewnie tak krótko nie da opowiedzieć. Natomiast,
9: mamy trochę czasu.
8: Tak, natomiast jeśli chodzi o początki, to ja na pewno miałam od zawsze predyspozycję do sportu. Ja byłam bardzo sportowym dzieckiem. Od biegania na przełajach, gdzie zajmowałam pierwsze miejsca, po jakieś różne sporty zespołowe. Siostry Glinki, czyli historia o tym, że nas było cztery. Moja siostra rodzona i dwie siostry cioteczne, które właśnie były takie sportowe i zasilały drużyny, czy piłkarskie, siatkówka ręczna, czy nożna, właśnie reprezentacji szkoły, więc no ten talent czy predyspozycje zawsze były, natomiast no nigdy nie trenowałam profesjonalnie, jakby nie miałam takich możliwości. Chodziłam do takiej szkoły, gdzie jakby ten sport, no nie mieliśmy jakby sekcji lekkoatletycznej, tak? Jakby to nie było wtedy ważne, oczywiście szkoda, no ale tak jest życie, tylko po prostu bardziej tak dostawaliśmy piłkę i graliśmy, czy właśnie były jakieś zawody, to nie przygotowywaliśmy się za bardzo, bo nie tylko biegaliśmy. No i nie trenowałam, tak? Także natomiast już nawet w życiu dorosłym zawsze ten sport był dla mnie bliski. Mnie nie trzeba namawiać na żadne aktywności, jeśli tylko, nie wiem, ktoś mi zaproponował, czy żeby, nie wiem, rowerem objechać Tatry dookoła, czy żeby właśnie się gdzieś tam spinać, czy żeby pobiec jakiś bieg górski, czy po prostu, żeby pobiegać, jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, zawsze ten sport był dla mnie ważny, zawsze ruch był dla mnie ważny, a zaczęłam szybko biegać, ponieważ dołączyłam do grupy Adidas Runners Warsaw, gdzie dotknęłam tych treningów szybkościowych, profesjonalnych, które po prostu zaczęły mnie rozwijać i tak pokrótce mogę to powiedzieć. Na pewno nie jest tak, że wstałam za biurka i zaczęłam tak szybko biegać. Nie, tutaj jednak mówię, ten sport zawsze był blisko, tylko on nie był tak sprofesjonalizowany, ale kondycję zawsze miałam bardzo dobrą i zawsze o nią dbałam.
7: To uproszczenie, że wstałaś za biurka i zaczęłaś nagle szybko biegać, to się gdzieś tam przewija w internecie, właśnie w bardzo wielu wywiadach. Przewija się też taka historia mówiąca o tym, że no w pewnym sensie twój kierownik, twój przełożony namówił cię do szybkiego biegania?
8: Znaczy, może nie do szybkiego. Mój kierownik budowy, jeszcze w poprzedniej pracy, on mnie namówił do powrotu do biegania, żeby po prostu sobie wychodzić kilka razy w tygodniu, żeby biegać. A głównie dlatego, że no jestem magistrem inżynierem budownictwa, pracuję w generalnym wykonawstwie. Jest to dość stresująca praca i główny zamysł był taki, żeby po prostu też biegać w ramach takiego odstresowania dla głowy, dla tego lepszego samopoczucia psychicznego. No i właśnie później wkręciłam się na nowo w to bieganie. Później przyjaciółka mnie zabrała właśnie do Adidas Runners Warsaw i tak poszło.
7: I tak poszło. I tak mamy teraz do dzisiaj, że biegasz i to tak no dosyć szybko biegasz. Jak można tak szybko biegać?
8: Trzeba trenować. No, nie mam jakiegoś... Znaczy, jest to na pewno ciężka praca. Tutaj nie ma dróg na skróty, choć może moja historia wygląda tak, że to się tak szybko da. Natomiast nikomu nie chcę podcinać skrzydeł, absolutnie. No, ale naprawdę, jak patrzę wstecz i widzę i analizuję tą drogę, która mnie doprowadziła do takich wyników, to była to naprawdę wymagająca i trudna droga.
0: Jeszcze dziś w programie...
1: powrócimy do rozmowy z biegaczką Elą Glinką. Dowiecie się na przykład, co jest jej tak zwanym totemem, czyli co przynosi jej szczęście podczas zawodów, ale powiemy również o trasach biegowych na terenie Warszawy i o running clubach, które pojawiają się jak grzyby po deszczu. To są takie specjalne grupy biegowe, które motywują, wspierają i które szlifują naszą formę. A tych w Warszawie, na terenie Warszawy jest całkiem sporo, ale zanim do tego przejdziemy, pomyślałam, że warto powiedzieć również o jednej z największych imprez biegowych na terenie Warszawy, największej z uwagi na skalę zawodników, która co roku zapisuje się na ten bieg, a mowa o maratonie warszawskim. Z roku na rok tych biegaczy przybywa i z roku na rok coraz więcej osób chce się sprawdzić na tym dystansie. Przypomnę, oficjalny dystans maratonu wynosi dokładnie 42 i 195 km. A kiedy maraton warszawski miał swój początek w Warszawie? Ano w 1979 roku. I jak się okazuje, to jeden z największych maratonów w Europie Środkowej. A wszystko zaczęło się 50 lat temu, kiedy na trasę pierwszego w stolicy maratonu pokoju wyruszyło ponad 2000 biegaczy. Od tamtej pory co roku setki, a później tysiące biegaczy piszą historię najważniejszego polskiego biegu ulicznego. I tutaj zajrzyjmy do annałów historii. Trasa pierwszego maratonu biegła sprzed stadionu dziesięciolecia, przez Wawer, Anin, Międzylesie, Radość, Falenice, po czym z powrotem przez Wał Miedzeszyński do stadionu dziesięciolecia. Sygnał do startu dał biegaczom Zdzisław Krzyszkowiak, a inauguracyjny maraton ukończyło wówczas 1861 osób. Zarówno zwycięzca Kazimierz Pawlik, jak i drugi na mecie Józef Stefanowski uzyskali rezultaty lepsze od ówczesnego rekordu Polski, a wielu biegaczy, jak to zwykle przy maratonach bywa, poprawiło wówczas swoje rekordy życiowe. Maraton z reguły odbywa się w ostatnią niedzielę września, jest częścią korony maratonów polskich i złotej serii od 2025 roku. W 2000 roku bieg mężczyzn, a w 2012 kobiet miały rangę mistrzostw Polski. W 2025 roku z kolei status ten nadano zarówno biegowi męskiemu, jak i kobiecemu. A teraz powróćmy do rozmowy z polską warszawską biegaczką długodystansową, rekordzistką Polski na 10 kilometrów i reprezentantką Polski. Porozmawiamy między innymi o tym, o czym wspominałam, czyli o tym, co przynosi jej szczęście i gdzie w Warszawie najlepiej się biega, i gdzie możemy spotkać w Warszawie na trasie biegowej Elżbietę Glinkę. Całkiem fajną rzecz i wysłuchałam, i wyczytałam, że masz pewne jakieś takie rytuały, zwyczaje przed takimi biegami.
8: Tak, mam ich bardzo dużo i na pewno przede wszystkim dzień przed startem, i to polecam każdemu biegaczowi, który startuje w zawodach, odpoczywamy. Nie chodzimy po expo, raczej jest to odpoczynek. My się śmiejemy też z moim trenerem, że ja biegam z odleżeń, czyli po prostu ja sobie poza tym, że muszę oczywiście, wiecie, znudzić śniadanie, iść na rozruch i na przykład na odprawę elity, to staram się odpoczywać i jest to jakby taki jeden z moich rytuałów. A drugim rytuałem, że po rozruchu zawsze idę do swojej ulubionej piekarni i kupuję swoją ulubioną cynamonkę, także muszę zawsze zjeść cynamonkę przed biegiem i uwielbiam ten rytuał. Nawet dzisiaj byłam w piekarni i myślałam sobie, że kupię sobie cynamonkę, ale mówię, nie, to jest zachowane na okres przed samym startem. To jest mój drugi rytuał. Też słucham muzyki, staram się odstresować, takiej muzyki, którą lubię. Uwielbiam sobie słuchać Queen i Don't Stop Me Now i to jest mój rytuał od 3-4 lat, co start słucham właśnie, różnych kawałków, ale tego słucham zawsze przed wyjściem na start. Też mam takie rzeczy, że nie wiem, śpię w jednej konkretnej piżamie. Staram się prosić mojego partnera, żeby ze mną potańczył, żeby mnie odstresował, bo wiem, że im bardziej będę wyluzowana, bo wiadomo, też jest presja, każdy się stresuje biegiem na swoją życiówkę, to staram się po prostu tak wyluzować na ile mogę, żeby skupić się, żeby ten organizm nie był przebodźcowany, tylko zrobił to, co do niego należy, kiedy wystrzeli starter.
1: Słyszałam też, że masz pewien totem, tak? Pewną osobę, którą spotykasz przed takimi dużymi startami regularnie, całkiem przypadkowo. Mhm.
8: Tak, ale właśnie jak się pochwaliłam w wywiadzie o tym, to od tamtego momentu nie widziałam. Nie widziałam tej osoby, nie widziałam pana Więckiewicza. To prawda. Bo
1: panie Robercie, gdzie pan się ukrywa, panie Robercie?
8: Tak, panie Robercie, gdzie pan jest? Ale jak widać też bez pana Roberta, choć naprawdę miło byłoby go zobaczyć, bo ja od razu pamiętam, za każdym razem wpadałam w taką fajną fajną wewnętrzną euforię, że mówię, kurczę, to nie przypadek. Jakby nie nastawiam się na to, że jak go nie zobaczę, to mi nie pójdzie. Absolutnie też nie ma się co tak, jak czasami z którychś z rytuałów się nie odbędzie, bo jest różnie, to nie ma się co fiksować, po prostu przygotowanie jest, to będzie dobrze.
7: Wspomniałaś wcześniej o tych running clubach. Tego mamy chyba coraz więcej w Warszawie, prawda?
8: Tak.
7: One rzeczywiście jakoś tak motywują bardziej do biegania. Właśnie jak wolisz biegać? Wolisz biegać w zespole, w grupie ludzi czy w pojedynkę?
8: Ja nie ukrywam, że jeśli chodzi o Run Club i no tutaj z mojej historii, no to jest Adidas Runners Warsaw. Jest super opcja, żeby właśnie dotknąć tego treningu tempowego, ale nawet nie tempowego, żeby po prostu wpaść i poznać ludzi, którzy mają taką samą zajawkę.
7: Tam normalnie macie dostęp do trenerów.
8: Tak. Tam zresztą mój trener, z którym współpracuję, jest właśnie z Adidas Runners Warsaw i my się tam poznaliśmy i tam właśnie też zaczęła się nasza, w sumie nasze kumpelstwo na początku, bo mój trener jest też takim moim kumplem i bardzo się cieszę, że akurat razem współpracujemy. Więc tak, jest dostęp do trenerów, jest dostęp przede wszystkim do super społeczności. Ja też bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie znaleźć taką grupę, żeby spróbować przejść się na zorganizowany trening, bo naprawdę można nawiązać super relacje. Ja do dzisiaj mam świetne relacje z Adidas Runners Warsaw, z ludźmi stamtąd. Mieliśmy dużo fajnych historii, dużo fajnych eventów. Zawierał się tam przyjaźnie na całe życie, fajne znajomości. Bardzo polecam. Jeśli ktoś się zastanawia, to niech się nie zastanawia, tylko po prostu dołączy i zobaczy na własnej skórze, jak to wygląda. W ogóle Adidas Runners Warsaw też ma na przykład dedykowany dla samych kobiet. Są teraz takie speed składy dla kobiet. Byłam na jednym z pierwszych. Wspomagałam w prowadzeniu i no, atmosfera jest niesamowita. Więc no, jest tych treningów bardzo dużo do wyborów, są od luźnych wybiegań, takich bardziej biegów właśnie społecznościowych, luźnych, po treningi tempowe.
7: Czyli nie ma się czym przejmować i stresować, jeżeli byśmy na przykład odstawali jeszcze z tempem,
8: absolutnie,
7: prawda?
8: Jest bardzo dużo grup. W ogóle nie zastanawiajcie się, że nie wiem, biegacie wolno, nie myślcie o tym, jest, poziomy są zróżnicowane. Każdy tak naprawdę dostanie właśnie jakoś tipa od trenera, znajdzie osobę, która biega w podobnym tempie i zrobi trening w grupie. Naprawdę tempo nie jest problemem.
7: A Warszawa jest dobrym miejscem do biegania?
8: No ja uwielbiam biegać po Warszawie. No zresztą też wybrałam bieg półmaraton w Warszawie. Mogłam oczywiście jechać za granicę na biegi, które mają na przykład troszeczkę szybszą trasę, ale no ja chciałam biegać w Warszawie, jeśli chodzi o sam półmaraton. Natomiast jeśli mamy takie biegi, treningi codzienne, to ja
7: Skaryszak.
8: Ja myślę, że kurczę, czy Skaryszak, czy Las Kawacki, czy Pole Mokotowskie, czy Ścieżka nad Wisłą. Mamy tyle bieżni. Teraz właśnie byłam bieżni lekkoatletycznych. Byłam w tym Rzymie i kurczę, jak ja miałam problem, żeby zrobić trening na bieżni lekkoatletycznej i tak sobie pomyślałam, że my w Polsce naprawdę mamy z tym luksus i okej, czasami nie można biegać po pierwszym torze, bo jest wyłączony z ruchu, ale możesz wejść na tą bieżnię i zrobić tak naprawdę każdy trening, nawet po tym drugim, więc mamy super infrastrukturę, super tereny do biegania w Warszawie, no nic, tylko biegać.
7: I miejmy nadzieję, do zobaczenia na biegowym szlaku, a moim i waszym gościem była biegaczka, rekordzistka Polski na 10 km, Ela Glinka. Ale odnosząc się jeszcze do running clubów, tych w Warszawie mamy ponad 10. I bardzo często dziwi widok grupy, takiej dużej grupy biegaczy. I wtedy warszawiacy zachodzą w głowę, z jakim biegiem znowu w Warszawie mamy do czynienia i dlaczego blokują nam ulice. Otóż nie, ulic nie blokują, a po prostu trenują. I mowa oczywiście o uczestnikach tych running clubów. I tak jak wspominała Ela, można trenować pod okiem trenerów, można podkręcać swoje czasy, ale przede wszystkim chodzi również o wzajemną motywację i integrację, bo po takim biegu zazwyczaj biegacze spotykają się na przykład na coś pysznego do zjedzenia albo po prostu na kawę, żeby porozmawiać, no już wtedy niekoniecznie i nie wyłącznie o bieganiu.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: tej części programu powracamy do rozmowy o alternatywnym, demokratycznym klubie piłkarskim, który z powodzeniem od kilku dobrych lat działa na warszawskiej Pradze. W telegraficznym skrócie, jak to się zaczęło? Ano tak, że grupa kibiców, która nieszczególnie przepadała za agresją na trybunach na warszawskich stadionach, postanowiła założyć swój klub, który będzie stronił od agresji. Jak to wygląda w praktyce? O tym mogliście już usłyszeć na antenie radia, a w tej części programu zapytam o demokrację i o to, czy klub byłby w stanie sprzedać swoje wartości. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a moim gościem jest prezes AKS Zły Praga, Jan Dziubecki. Chciałabym jeszcze nawiązać do kobiecej piłki nożnej, która jest mi też szczególnie bliska. 2015 rok. No to był jeszcze czas, kiedy kobieca piłka nożna nie była tak popularna, a wy jednak postawiliście na to, że będziecie prowadzić dwie drużyny jednakowo. Chyba to nie było proste, prawda?
10: Nie było. I właśnie, bo z dzisiejszej perspektywy to może się na przykład to zdanie o tym, że staramy się te sekcje traktować je tak samo, może brzmieć już nie aż tak rewolucyjnie, jak to brzmiało w 2015. My w 2015 klub powstał, w 2016 to pierwszy raz przystąpił do rozgrywek, sezon 2016-17, od najniższych klas rozgrywkowych, czyli my tam wtedy graliśmy w czwartej lidze kobiet i w B-klasie mężczyzn. I to było dla nas bardzo ważne właśnie i to było naszym zdaniem zupełnie rewolucyjne, że staraliśmy się traktować te dwie drużyny tak samo. I nadal tak jest i chociaż oczywiście też zawsze jest tak, że często ktoś uważa, że jednak jedną drużynę faworyzujemy przez lata, jednak tam osoby bardziej jakoś tam związane na co dzień, czy nie wiem, kierownik drużyny uważał, że nie, no tym facetom to tam więcej dajecie, bo oni grają, na przykład graliśmy w męskich rozgrywkach takich europejskich, tylko nie było kobiecy, które mogliśmy zagrać, to z tym było związane. Teraz z kolei czasami niektórzy mówią, no nie, jednak to teraz to bardziej ta żeńska drużyna jest preferowana. Ja nie mam takiego poczucia, naprawdę staramy się je traktować w nożę. Nie? A że akurat w tej chwili nasza kobieca drużyna grana w poziomie ogólnopolskim, a męska dalej w niskich klasach, no to już tak po prostu jest. No, w kobiecej piłce też trochę łatwiej się ciągle wybić, a w męskiej no to bez dużych pieniędzy się nie da w zasadzie. Też z tego wynika. Natomiast tak, traktujemy te drużyny równorzędnie i w 2026 może nie brzmi to aż tak dziwnie, jak brzmiało w 2015. Chociaż nadal jest tak, że kobieca piłka jest traktowana jednak gorzej, mam wrażenie.
1: Tak, ja przyznaję, tak jest. Chciałam jeszcze dopytać o Pragę. Dlaczego akurat Praga, a nie inne miejsce w Warszawie?
10: Klub powstał na Pradze. To spotkanie założycielskie akurat tak się złożyło, że takie miejsce spotkań, gdzie te osoby, które ten klub założyły, tam się spotkały, żeby go założyć, ale one stamtąd się trochę znały. To był klub Offside, który zresztą ciągle na Pradze działa, tylko zmienił adres, wtedy był na Brzeskiej, teraz jest na Wileńskiej. I tam się spotkali, ja nie. I to jakoś tak od razu to chyba przyszło naturalnie. Że wydało nam się też, że właśnie Praga, jeżeli zmieniać w ogóle polską piłkę, to w ogóle zacząć, wiesz, że się z Warszawy zaczynać od Pragi, to w ogóle jest jeszcze
1: trudniej.
10: Jeszcze chyba trudniej, ale też trzeba powiedzieć, że ta dzielnica jakoś tam też jest bardziej zaniedbana. Myślę, że jednak też przez lata, jak ludzie, którzy myślą, nie wiem, zarządzają Warszawą, myślę, że lewa strona Wisły była zawsze traktowana troszkę lepiej, więc tym bardziej wydawało nam się, że warto założyć taki klub na Pradze, gdzie na pewno było trudniej zaczynać, bo pewnie gdybyśmy go próbowali założyć na Mokotowie, Bożu, to może byłoby łatwiej, nie wiem, ściągnąć kibiców, ale my nie chcieliśmy chyba, żeby było łatwiej. Chodziło nam, żeby robić coś fajnego i coś dobrego i ta Praga nam się wydała miejscem do tego stworzonym. Tam też udało nam się znaleźć boisko, na którym mogliśmy grać i na którym gramy do dziś, na ulicy Kawęczyńskiej,
1: tak, tak.
10: Więc tym bardziej się związaliśmy już na zawsze chyba z tą dzielnicą.
1: A AKS jest klubem mieszkańców Pragi, czy klubem wszystkich mieszkańców Warszawy?
10: Myślę, że jest wszystkich mieszkańców Warszawy, a nawet wszystkich mieszkańców Polski. Znaczy wiemy, że mamy kibiców także poza Warszawą, ale tak, jesteśmy warszawskim klubem. Zależy nam na tym, żeby podkreślać naszą lokalność i zawsze się cieszymy, jak ludzie mieszkający na Pradze i związani z Pragą przychodzą na nasze mecze, ale jesteśmy otwarci też na osoby z innych dzielnic. Ja sam zresztą nie mieszkam na Pradze.
1: Co jest ciekawe, AKS Zły Praga to nie jest tylko klub piłkarski, bo z tego, co czytałam, wy też działacie społecznie. To jest też taki klub, no właśnie, i demokratyczny, i społeczny, czyli nie jako przyczyniacie się do tego, że zmieniacie jednak otoczenie Pragi.
10: Tak, zawsze na tym też zależało, żeby... Nadal jesteśmy głównie klubem sportowym, ale zależało nam na tym, żeby po pierwsze się jakoś

0: znaleźć kogoś, kto za nich zapłaci, albo klub po prostu sam zwalnia taką osobę z części lub całości składek, więc na przykład w taki sposób też staramy się działać. I też bierzemy udział w różnych, jesteśmy często zapraszani do różnych innych inicjatyw na Pradze.
1: Inicjatywy społeczne to jest jedno, a z drugiej strony lokalna historia, wydarzenia kulturalne, koncerty, to również organizujecie.
0: Tak, tak, tak. Czasem organizujemy, no bo też mówię czasem, z tego, że to nie jest nasza główna forma działalności, ale tak, zdarza nam się, współpracujemy z klubami nie tylko z Pragi, ale nie tylko, i organizowaliśmy też koncerty po prostu, zwłaszcza w początkach, jak klub powstał, to było jedno z ważnych dla nas takich źródeł w ogóle dochodu, żeby ten klub mógł istnieć, to organizowaliśmy takie koncerty benefitowe, które polegały na tym, że zespoły, które na nich grały, dla sprawy grały za darmo, że tam za zwrot kosztów, a cały dochód był przeznaczany na klub. Wtedy z kolei to trochę było też z jednej strony inicjatywa kulturalna, która mogła za kogoś zainteresować, ale z drugiej strony jednocześnie no, dla nas źródło dochodu.
1: Tak się zastanawiam z perspektywy czasu, jak spoglądacie na AKS Zły Praga, wszystko się udało? Te wszystkie zamierzenia, cele, idee, które były na początku?
0: Nie wiem, ja myślę, że jesteśmy w takim też trochę trudnym momencie, bo i też nie będę tak ukrywał, że mam wrażenie, że w pierwszych latach, jak ja też do klubu się zapisałem, to więcej osób tak naprawdę się włączało w jego działalność.
1: No początki to jest zawsze
0: tak,
1: taka euforia,
0: początek,
1: prawda?
0: Początek i tam taki wiatr w żagle, ta nagroda od UEFA jeszcze, drużyny awansowały tam do A-klasy, mężczyźni, kobiety do trzeciej ligi. Jakieś takie było bardzo dużo osób, które chciały się włączać w życie klubu, a teraz niestety tych osób jest zdecydowanie mniej, więc tutaj mamy teraz taki trochę problem, że my wszyscy, członkowie zarządu, działamy pro bono, znaczy nikt z nas nie pobiera wynagrodzenia za to, za swoją pracę. Mamy swoje inne zajęcia, tutaj to robimy w wolnym czasie i tego zauważamy, że tego wolnego czasu mamy coraz mniej, bo właśnie działanie na rzecz klubu nas bardzo angażuje i tutaj myślę, że tutaj mamy taki kłopot. Natomiast ja, to, że ten klub już istnieje 10 lat, a nawet 11, no to jest już samo to jest dużym sukcesem, uważam. I mam nadzieję, że będzie istnieć dalej. Natomiast czy wszystkie się zamierzenia udało? Trudno mi powiedzieć, no zależy co kto sobie wyobrażał. Ja nie wyobrażałem sobie, że AKS-u będzie grał w Lidze Mistrzów i to się jeszcze nie zdarzy, myślę, nie tylko za 10 lat, ale i pewnie za 50, ale
1: kto wie. No kto wie, kto wie. Ale też zadałam to pytanie dlatego, że powiedziałeś, że kobiety grają na wyższym poziomie rozgrywkowym. Wiemy, że granie na tak wysokim poziomie to są jednak potrzeby finansowe. Pytanie, jak teraz pogodzić potrzebę profesjonalizacji z tą niezależnością i demokracją?
0: No to jest bardzo duży problem, na pewno. I jeszcze my gramy w drugiej lidze kobiet i ciągle jest to liga totalnie amatorska. Ale myślę, że większość drużyn, które gra w drugiej lidze, to jeszcze gra na poziomie zupełnie amatorskim. Znaczy, że nasze zawodniczki też nie pobierają wynagrodzenia za grę. Po prostu.
1: Tak, druga liga dumnie brzmi, ale tak. W rzeczywistości wiemy, jak jest.
0: Więc są to studentki, czy też czasem nawet jeszcze uczennice liceum, czy dziewczyny, które gdzieś tam pracują już i muszą godzić ze swoje obowiązki z grą w piłkę nożną, ale nadal wydatki są bardzo duże, bo ponosimy wydatki na choćby wyjazdy po całej Polsce, znaczy po całej północnej Polsce, ponieważ druga liga jest podzielona na grupę północną i południową, no ale nadal mamy na przykład mecz w Szczecinie raz w sezonie, tak, i trzeba pojechać do Szczecina. To są duże koszty. Koszty wynajmu boisk w Warszawie na treningi są bardzo wysokie, na mecze, bo tych boisk jest mało, więc ceny są bardzo, bardzo wysokie i musimy na to znajdować pieniądze i dla nas też tutaj, jeśli chodzi o drugą ligę kobiet, tam dostajemy też jakieś środki z miasta, ale to są tak naprawdę niewielkie środki, znaczy niewielkie. Są to środki, które nam dużo dają, ale nadal to nie pokrywają, myślę, nawet 1/5 budżetu drużyny.
1: No tak, ale to są pieniądze, które i tak musicie zwrócić, żeby tak. Pokryć koszty funkcjonowania.
0: Tak, my w zasadzie
1: obiektów.
0: Je wydajemy natychmiast tak. Na wynajem boisk, które też należą do miasta.
1: Tak.
0: Ale tak, ponosimy koszty pensji trenerów, no bo już tutaj za pracę trenerów musimy płacić. Mamy sponsora, mamy kilku sponsorów, w tym jednego głównego i to są dla nas bardzo ważne środki. Bez sponsora w tej chwili właściwie nie moglibyśmy działać, natomiast no, mamy sponsora, nie wiem czy mogę wymienić jego nazwę w radio, ale widać na naszych koszulkach logo sponsora. Jest to firma, która działa w branży, która nam bardzo odpowiada, znaczy chodzi o kolej. Zrównoważony transport jest to coś, co jest dla nas też ważne, więc cieszymy się, że mamy sponsora, którego logo możemy dumnie nosić na piersiach i który też wspiera nas, bo uważa, że jesteśmy inicjatywą wartą wsparcia, nie wtrąca się zupełnie w żadne sprawy organizacyjne klubu. No i to jest dla nas właśnie ważne, że oczywiście potrzebujemy sponsorów i zawsze będziemy i potrzebujemy pewnie też więcej sponsorów, jeżeli mamy się rozwijać, a chcielibyśmy się rozwijać, ale ważne jest, żeby to byli sponsorzy, którzy jakoś będą czuli też, na czym ten klub polega i wiedzieli, że my będziemy oczywiście zawsze wdzięczni, będziemy ich

0: reklamować, gdzie się da, no ale nie mogą się tutaj wtrącać w to, jak my zarządzamy.
1: A właśnie chciałam zadać to pytanie. No załóżmy, że przychodzi sponsor, który mówi, dam wam 10 milionów, no ale jakby respektuje zupełnie inne wartości niż wy. Przyjmujecie czy nie?
0: No, bardzo bym chciał zobaczyć to spotkanie nasze, na którym byśmy podejmowali te decyzje. Myślę, że byłoby, że nie byłoby to możliwe.
1: Znaczy... Nawet 10 milionów nie przekonuje.
0: 10, no... Bo to jest takie pytanie, za ile jesteśmy w stanie się sprzedać, tak? Za ile jesteśmy w stanie sprzedać nasze idee? No nie, nie. Znaczy, jeżeli była to firma, która otwarcie wiadomo, że jest, nie respektuje naszych idei, to byśmy się nie zgodzili. Pytanie oczywiście, bo mieliśmy, to były zresztą teoretyczne dyskusje w ogóle, ale tam, żeby jakiś bank, zdaje się, rozważany był jako nasz sponsor i część co bardziej ortodoksyjnych członków uważała, że to już jest za daleko. Myślę, że jednak bez przesady, ale tak, ale jeżeli ktoś, jest to firma, która otwarcie głosi rzeczy, które są dla nas nie do przyjęcia, to się nie zgodzili.
1: No i to są właśnie te cienie i blaski demokratycznego klubu. Na koniec jeszcze chciałam zapytać, jeżeli jest ktoś, kto nie był jeszcze na waszym meczu, w tym sektorze, na trybunach, w sektorze kibica, dlaczego miałby przyjść właśnie na Złego?
0: Zachęcam do przyjścia także osoby, które na przykład uważają, że nie lubią piłki nożnej, bo ja mam dużo znajomych, których często zapraszam na mecze, żeby wpadli i oni mówią, no nie, ale ja nie lubię piłki nożnej, po co będę przychodził. Na meczach Złego mamy dużo osób, które na początku uważały, że nie lubi piłki nożnej, a jednak się jakoś kręciły w
1: to. I przychodzą regularnie?
0: Regularnie, tak. I część z nich nawet rzeczywiście może tego meczu nie oglądać, ale przychodzi tam towarzysko. No myślę, że tam jest naprawdę fajna atmosfera na trybunach. Można dosyć szybko w to się poznać z różnymi ciekawymi ludźmi. Poprzeżywać ten sport, ale właśnie bez jakiejś takiej nadmiernej agresji, która często ludzi odrzuca od przychodzenia na mecze. Ale nadal jest to kibicowanie. Śpiewamy prześpiewki i myślę, że to jest dobry sposób, żeby spędzić miło popołudnie. Zwykle gramy w jakichś takich godzinach popołudniowych, weekendy i właśnie zobaczyć coś nowego, poznać nowych ludzi. Zachęcam, żeby się nie zniechęcać tym, że to jest piłka nożna, jeżeli się nie lubi piłki nożnej. Natomiast jak ktoś lubi piłkę nożną, to tym bardziej zapraszam, bo naprawdę to nadal są rozgrywki na wcale nie takim niskim poziomie, jak się może wydawać. Ja też czasem myślę, że albo się ogląda, nie wiem, Ligę Mistrzów, Mistrzostwa Świata, albo się ogląda właśnie już swój lokalny klub, bo Ekstraklasa to też nie jest najwyższy poziom przecież, więc oczywiście może nie jest to poziom taki jak w Ekstraklasie, ale nadal mecze są bardzo emocjonujące i nasi zawodnicy i nasze zawodniczki wkładają dużo serca w to i emocji jest co niemiara.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Moim i Waszym gościem był prezes, nie prezes AKS Zły Praga, Jan Dziubecki. Dzięki.
0: Dziękuję.
1: Tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o Złego. O Złego na warszawskiej Pradze. Niemniej zachęcam do tego, żeby wspierać lokalny sport. Niekoniecznie musi to być piłka nożna, ale może to być tenis, mogą to być biegacze, mogą to być wioślarze i mnóstwo innych dyscyplin sportowych, które są uprawiane na terenie stolicy. Niemniej, jeżeli chcecie przyjść, pokibicować Złemu, no to warto wybrać się na obiekt przy ulicy Kawęczyńskiej. A jeżeli znudzi Wam się mecz, bo i tak bywa i mam nadzieję, że o tym również będę mogła opowiedzieć Wam na antenie radia, to warto i tak przejść ulicą Zabytkową, ulicą Kawęczyńską, której układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków. Na co warto zwrócić uwagę? No teraz podpowiem, że na pewno na zajezdnię tramwajową, która działa do dzisiaj, a która rozpoczęła swoją działalność w 1908 roku. A takich ciekawostek i takich rozmów mam dla Was zdecydowanie więcej, tym bardziej zachęcam do słuchania radia.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda, najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Została ostatnia reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
7: Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego 1 stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
8: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
7: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację, kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
9: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
10: No pewnie, że jest lepiej.
7: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
11: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
7: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Radio
4: Pogoda. Pogoda.
7: Przed południem w wielu regionach gęste mgły, potem dużo słońca, jedynie na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może miejscami pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy, przez 19 na przeważającym obszarze, do 22 na południu kraju.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Po nocy fatalnie spędzonej Rzecki obudził się dopiero o 7:45. Własnym oczom nie chciał wierzyć, patrząc na zegarek, ale w końcu uwierzył. Uwierzył nawet w to, że wczoraj był nieco podchmielony, o czym zresztą wymownie świadczył lekki ból głowy i ogólna ociężałość członków. Wszystkie te jednak chorobliwe objawy mniej trwożyły pana Ignacego, aniżeli jeden straszny symptom, oto nie chciało mu się iść do sklepu. Co gorsze, nie tylko czuł lenistwo, ale nawet zupełny brak ambicji. Zamiast bowiem wstydzić się swego upadku i walczyć z próżniaczymi instynktami, on, Rzecki, wynajdywał sobie powody do jak najdłuższego zatrzymania się w pokoju. To zdawało mu się, że Ir jest chory, to, że rdzewieje nigdy nieużywana dubeltówka, to znowu, że jest jakiś błąd w zielonej firance, która zasłaniała okna, a nareszcie, że herbata jest za gorąca i trzeba ją pić wolniej niż zwykle. W rezultacie pan Ignacy spóźnił się o 40 minut do sklepu i ze spuszczoną głową przekradł się do kantorka. Zdawało mu się, że każdy z panów, a jak na złość wszyscy przyszli dziś na czas, że każdy z najwyższą wzgardą patrzy na jego podsiniałe oczy, ziemistą cerę i lekko drżące ręce. Gotowi jeszcze myśleć, że oddawałem się rozpuście, westchnął nieszczęsny pan Ignacy. Potem wydobył księgi, umaczał pióro i niby to zaczął rachować. Był przekonany, że cuchnie piwem jak stara beczka, którą już wyrzucono z piwnicy, i zupełnie serio począł rozważać, czy nie należało podać się do dymisji po spełnieniu całego szeregu tak haniebnych występków. Spiłem się, późno wróciłem do domu, późno wstałem, o 40 minut spóźniłem się do sklepu. W tej chwili zbliżył się do niego Klein z jakimś listem. Było na kopercie napisane bardzo pilno, więc otworzyłem, rzekł mizerny subjekt, podając papier Rzeckiemu. Pan Ignacy otworzył i czytał. Człowieku głupi czy nikczemny, pomimo tylu życzliwych ostrzeżeń kupujesz jednak dom, który stanie się grobem twego w tak nieuczciwy sposób zdobytego majątku. Pan Ignacy rzucił okiem na wiersz ostatni, ale nie znalazł podpisu. List był anonimowy. Spojrzał na kopertę. Miała adres Wokulskiego. Czytał dalej. Jaki zły los postawił cię na drodze pewnej szlachetnej damy, której o mało nie zabiłeś męża, a dziś chcesz jej wydrzeć dom, gdzie zmarła jej ukochana córka. I po co to robisz? Dlaczego płacisz, jeżeli prawda, aż 90 000 rubli za kamienicę niewartą 70 000? Są to sekreta twojej czarnej duszy, które kiedyś sprawiedliwość boska odkryje, a zacni ludzie ukarzą pogardą. Zastanów się więc póki czas. Nie gub swej duszy i majątku i nie zatruwaj spokoju zacnej damie, która w nietulonym żalu po stracie córki tę jedną ma dziś pociechę, że może przesiadywać w pokoju, gdzie nieszczęśliwe dziecię oddało Bogu ducha. Upamiętaj się, zaklinam cię, życzliwa. Skończywszy czytanie, pan Ignacy potrząsnął głową. Nic nie rozumiem, rzekł, chociaż bardzo wątpię o życzliwości tej damy. Klein lękliwie obejrzał się dookoła sklepu, a widząc, że ich nikt nie śledzi, zaczął szeptać. Bo to, uważa pan, nasz stary podobno kupuje dom Łęckiego, który właśnie jutro mają wierzyciele sprzedać przez licytację. Stach, to jest pan Wokulski, kupuje dom? Tak, tak, potakiwał Klein głową. Ale kupuje nie na własne imię, tylko za pośrednictwem starego szlangbauma. Tak przynajmniej mówią w domu, bo i ja tam mieszkam. Za 90 000 rubli? Właśnie, a że baronowa Krzeszowska chciałaby kupić tę kamienicę za 70 000 rubli, więc anonim zapewne pochodzi od niej. Nawet założyłbym się, że od niej, bo to piekielna baba. Gość przybyły do sklepu z zamiarem kupienia parasola oderwał Klejna od Rzeckiego. Panu Ignacemu zaczęły krążyć po głowie bardzo szczególne myśli. Jeżeli ja, mówił do siebie, przez zmarnowanie jednego wieczora narobiłem tyle zamętu w sklepie, to niby jakiego zamętu w interesach narobi Stach, który marnuje dziś dnie i tygodnie na teatry włoskie i zresztą nawet nie wiem na co. W tej chwili przypomniał sobie jednak, że w sklepie z jego winy zamęt jest niewielki, prawie go nie ma i że interes handlowy w ogóle idzie świetnie. Nawet co prawda to i sam Wokulski, pomimo dziwnego trybu życia, nie zaniedbuje obowiązków kierownika instytucji. Ale po co on chce uwięzić 90 tysięcy rubli w murach? Skąd się i tu znowu biorą ci Łęccy? Czyliżby... Stasiek taki głupi nie jest. Swoją drogą niepokoiła go myśl kupna kamienicy. Zapytam się Henryka Szlangbauma, rzekł wstając od kantorka. W oddziale tkanin mały, zgarbiony Szlangbaum z czerwonymi oczyma i wyrazem zajadłości na twarzy kręcił się jak zwykle, skacząc po drabince albo nurzając się między sztukami perkalu. Tak już przywykł do swojej gorączkowej roboty, że choć nie było interesantów, on ciągle wydostawał jakąś sztukę, odwijał i zawijał, ażeby następnie umieścić ją na właściwym miejscu. Zobaczywszy pana Ignacego, Szlangbaum zawiesił swoją jałową pracę i otarł pot z czoła. Ciężko, co? Rzekł. Bo po co pan przekładasz te graty, skoro nie ma gości w sklepie? Odparł Rzecki. Ba, gdybym tego nie robił, zapomniałbym, gdzie co leży. Stawy zaś nie działyby w członkach, zresztą jużem przywykł. Pan ma jaki interes do mnie? Rzecki stropił się na chwilę. Nie, tak chciałem zobaczyć, jak panu tu idzie, odpowiedział pan Ignacy, rumieniąc się, o ile to było możliwe w jego wieku. Czyżby i on mnie posądzał i śledził? Błysnęło w głowie Szlangbaumowi i gniew go ogarnął. Tak, ma ojciec rację, dziś wszyscy huzia na Żydów. Niedługo już trzeba będzie zapuścić pejsy i włożyć jarmułkę. On coś wie, pomyślał Rzecki i rzekł głośno. Podobno szanowny ojciec pański kupuje jutro kamienicę pana Łęckiego. Nic o tym nie wiem, odpowiedział Szlangbaum, spuszczając oczy. W duchu zaś dodał, mój stary, kupuje dom dla Wokulskiego, a oni myślą i pewnie mówią, odpatrzajcie, znowu Żyd lichwiarz zrujnował jednego katolika i pana z panów. Coś wie, tylko gadać nie chce, myślał Rzecki. Zawsze Żyd. Pokręcił się jeszcze po sali, co Szlangbaum uważał za dalszy ciąg posądzeń i śledzenia go i wrócił do siebie wzdychając. To jest okropne, że Stach ma więcej zaufania do Żydów aniżeli do mnie. Po co on jednak kupuje ten dom? Po co wdaje się z Łęckimi? A może nie kupuje? Może to tylko pogłoski? Tak się lękał uwięzienia w murach 90 tysięcy rubli gotówki, że cały dzień tylko o tym myślał. Była chwila, że chciał wprost zapytać Wokulskiego, ale zabrakło mu odwagi. Stach, mówił w sobie, wdaje się dziś tylko z panami, a ufa Żydom. Co jemu po starym Rzeckim? Więc postanowił pójść jutro do sądu i zobaczyć, czy naprawdę stary Szlangbaum kupi dom Łęckich i czy, jak mówił Klein, dolicytuje go do 90 tysięcy rubli. Jeżeli to się sprawdzi, będzie znakiem, że wszystko inne jest prawdą. W południe wpadł do sklepu Wokulski i zaczął rozmawiać z Rzeckim, wypytując go o wczorajszy teatr i o to, dlaczego uciekł z pierwszego rzędu krzeseł, a album kazał doręczyć Rossiemu przez Piwkego. Ale pan Ignacy miał w sercu tyle żalów i tyle wątpliwości co do swego kochanego Stacha, że odpowiadał mu półgębkiem i z nachmurzoną twarzą. Więc i Wokulski umilknął i opuścił sklep z goryczą w duszy. Wszyscy odwracają się ode mnie, mówił sobie, nawet Ignacy, nawet on. Ale ty mi to wynagrodzisz, dodał już na ulicy, patrząc w stronę Alei Ujazdowskiej.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: wszystko cieszy.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Została ostatnia reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Po wyjściu Wokulskiego ze sklepu Rzecki ostrożnie wypytał się panów, w którym sądzie i o której godzinie odbywają się licytacje domów. Potem uprosił Lisieckiego o zastępstwo na jutro, między 10 z rana a 2 po południu, i z podwójną gorliwością zabrał się do swoich rachunków. Machinalnie, choć bez błędu, dodawał długie jak nowy świat kolumny cyfr, a w przerwach myślał: dzisiaj zmarnowałem blisko godzinę, jutro zmarnuję z 5 godzin, a wszystko dlatego, że Stach więcej ufa szlangbaumom aniżeli mnie. Na co jemu kamienica? Po jakiego diabła wdaje się z tym bankrutem Łęckim? Skąd mu strzeliło do łba latać na włoski teatr i jeszcze dawać kosztowne prezenta temu przybłędzie Rossiemu? Nie podnosząc głowy od ksiąg, siedział przy kantorku do 6, a tak był zatopiony w robocie, że już nie tylko nie przyjmował pieniędzy, ale nawet nie widział i nie słyszał gości, którzy roili się i hałasowali w sklepie jak olbrzymie pszczoły w ulu. Nie spostrzegł też jednego, najmniej spodziewanego gościa, którego panowie witali okrzykami i głośnymi pocałunkami. Dopiero gdy przybysz, stanąwszy nad nim, krzyknął mu w ucho: panie Ignacy, to ja! Rzecki ocknął się, podniósł głowę, brwi i oczy w górę i zobaczył Mraczewskiego. E? Spytał pan Ignacy, przypatrując się młodemu elegantowi, który opalił się, zmężniał, a nade wszystko utył. No co słychać? Ciągnął pan Ignacy, podając mu rękę. Co z polityki? Nic nowego, odparł Mraczewski. Kongres w Berlinie robi swoje, Austriacy wezmą Bośnię. No, żarty. A o małym Napoleonku co słychać? Uczy się w Anglii w szkole wojskowej i podobno kocha się w jakiejś aktorce. Zaraz kocha się, powtórzył drwiąco pan Ignacy. A do Francji nie wraca? Jakże się pan miewasz? Skądeś się tu wziął? No, gadaj prędko, zawołał Rzecki, wesoło uderzając go w ramię. Kiedy żeś przyjechał? A, to cała historia, odpowiedział Mraczewski, rzucając się na fotel. Przyjechaliśmy tu dziś z Suzinem o 11:00. Od 1:00 do 3:00 byliśmy z nim u Wokulskiego, a po 3:00 wpadłem na chwilę do matki i na chwilę do pani Stawskiej. Pyszna kobieta, co? Stawska? Przypominał sobie Rzecki, trąc czoło. Znasz ją pan przecie, ta piękna, co to ma córeczkę. Co to się tak podobała panu? A ta, wiem, nie mnie się podobała, westchnął Rzecki. Tylko myślałem, że dobra byłaby z niej żona dla Stacha. Paradny pan jesteś, roześmiał się Mraczewski. Przecież ona ma męża. Męża? Naturalnie, zresztą znane nazwisko. Przed 4 laty uciekł biedak za granicę, bo posądzili go o zabicie tej... Ach, pamiętam, więc to on. Dlaczegoż nie wrócił? Boć przecie okazało się, że nie winien. Rozumie się, że nie winien, prawił Mraczewski, ale swoją drogą, jak dmuchnął do Ameryki, tak po dziś dzień nie ma o nim wiadomości. Pewnie biedak gdzieś zmarniał, a kobieta została ani panną, ani wdową. Okropny los. Utrzymywać cały dom z haftu, z gry na fortepianie, z lekcji angielskiego, pracować cały dzień jak wół i jeszcze nie mieć męża. Biedne te kobiety. My byśmy, panie Ignacy, tak długo nie wytrwali w cnocie, co? Ach, wariat stary. Kto wariat? Spytał Rzecki, zdumiony nagłym przejściem w rozmowie. Któż by, jeżeli nie Wokulski? Odparł Mraczewski. Suzin jedzie do Paryża i chce go gwałtem zabrać, bo ma tam robić jakieś ogromne zakupy towarów. Nasz stary nie zapłaciłby grosza za podróż. Miałby książęce życie, bo Suzin im dalej od żony, tym szerzej rozpuszcza kieszeń. I jeszcze zarobiłby z 10 000 rubli. Stach, to jest nasz pryncypał, zarobiłby z 10 000? Spytał Rzecki. Naturalnie, ale cóż, kiedy tak już zgłupiał. No, panie Mraczewski, zgromił go pan Ignacy. Ale słowo honoru, że zgłupiał, bo przecież wiem, że jedzie na wystawę do Paryża i to lada tydzień. Tak? Więc nie wolałby jechać z Suzinem, nic nie wydać i jeszcze tyle zarobić? Przez 2 godziny błagał go Suzin, jedź ze mną, Stanisławie Piotrowiczu. Prosił, kłaniał się i na nic. Wokulski nie i nie. Mówił, że ma tutaj jakieś interesa. No, ma, wtrącił Rzecki. No tak, ma, przedrzeźniał go Mraczewski. Największy jego interes jest nie zrażać Suzina, który pomógł mu zrobić majątek, dziś daje mu ogromny kredyt i nieraz mówił do mnie, że nie uspokoi się, dopóki Stanisław Piotrowicz nie odłoży sobie choć z milion rubli. I takiemu przyjacielowi odmawiać tak drobnej usługi, zresztą bardzo dobrze opłaconej. Oburzał się Mraczewski. Pan Ignacy otworzył usta, lecz przygryzł je. O mało, że się nie wygadał w tej chwili, iż Wokulski kupuje dom Łęckiego i że tak wielkie prezenta daje Rossiemu. Do kantorka zbliżył się Klein z Lisieckim. Mraczewski, spostrzegłszy, że są niezajęci, zaczął rozmawiać z nimi, a pan Ignacy znowu został sam nad swoją księgą. Nieszczęście, myślał. Dlaczego pan Stach nie jedzie darmo do Paryża i jeszcze zniechęca do siebie Suzina? Jaki zły duch spętał go z tymi Łęckimi? Czyżby... Ech, przecież on aż tak głupim nie jest. A swoją drogą szkoda tej podróży i 10 000 rubli. Mój Boże, jak się to ludzie zmieniają. Schylił głowę i posuwając palcem z dołu do góry albo z góry na dół, sumował kolumny cyfr długich jak Nowy Świat i krakowskie przedmieście. Sumował bez błędu, nawet z cicha mruczał, a jednocześnie myślał sobie, że jego Stach znajduje się na jakiejś fatalnej pochyłości. To darmo, szeptał mu głos ukryty na samym dnie duszy. To darmo. Stach wklepał się w grubą awanturę i z pewnością w polityczną awanturę, bo taki człowiek jak on nie wariowałby dla kobiety, choćby nawet była nią sama panna... Ach, do diabła, omyliłem się. Wyrzeka się. Gardzi 10 000 rubli, on, który 8 lat temu musiał pożyczać ode mnie po 10 rubli na miesiąc, ażeby za to wykarmić się jak nędzarz. A teraz rzuca w błoto 10 000 rubli, pakuje w kamienicę 90 000, robi aktorom prezenta po 50 rubli. Jak mi Bóg miły, nic nie rozumiem. I to niby jest pozytywista? Człowiek realnie myślący. Mnie nazywają starym romantykiem, ale przecież takich głupstw nie robiłbym. No, chociaż jeżeli zabrną w politykę. Na tych medytacjach upłynął mu czas do zamknięcia sklepu. Głowa go trochę bolała, więc wyszedł na spacer, na nowy zjazd i wróciwszy do domu wcześnie spać się położył. Jutro, mówił do siebie, zrozumiem ostatecznie, co się święci. Jeżeli Szlangbaum kupi dom Łęckiego i da 90 000 rubli, to znaczy, że go naprawdę Stach podstawił i już jest skończonym wariatem. A może też Stach nie kupuje kamienicy? Może to wszystko plotki? Zasnął i śniło mu się, że w oknie jakiegoś wielkiego domu widzi pannę Izabelę, do której stojący obok niego Wokulski chce biec. Na próżno zatrzymuje go pan Ignacy, aż pot oblewa mu całe ciało, Wokulski wyrywa mu się i znika w bramie kamienicy. Stachu, wróć się! Krzyczy pan Ignacy, widząc, że dom poczyna się chwiać. Jakoż dom zawala się, panna Izabela uśmiechnięta wylatuje z niego jak ptaka, Wokulskiego nie widać. Może wbiegł na podwórko i ocalał, myśli pan Ignacy i budzi się z mocnym biciem serca. Nazajutrz pan Ignacy budzi się na kilka minut przed 6, przypomina sobie, że to dziś właśnie licytują kamienicę Łęckiego, że ma przypatrzeć się temu widowisku i zrywa się z łóżka jak sprężyna. Biegnie boso do wielkiej miednicy, oblewa się cały zimną wodą i patrząc na swoje patykowate nogi mruczy: zdaje mi się, że trochę utyłem. Przy skomplikowanym procesie mycia się pan Ignacy robi dziś taki zgiełk, że budzi Ira. Brudny pudel otwiera jedyne oko, jakie mu pozostało i snać, dostrzegłszy niezwykłe ożywienie swego pana, zeskakuje z kufra na podłogę. Przeciąga się, ziewa, wydłuża w tył jedną nogę, potem drugą nogę, potem na chwilę siada naprzeciw okna, za którym słychać bolesny krzyk zarzynanej kury i zmiarkowawszy, że naprawdę nic się nie stało, wraca na swoją pościel. Jest przy tym tak ostrożny, czy może rozgniewany na pana Ignacego za fałszywy alarm, że odwraca się grzbietem do pokoju, a nosem i ogonem do ściany, jak gdyby panu Ignacemu chciał powiedzieć: już ja tam wolę nie widzieć twojej chudości. Rzecki ubiera się w okamgnieniu i z piorunującą szybkością wypija herbatę, nie patrząc ani na samowar, ani na służącego, który go przyniósł. Potem biegnie do sklepu jeszcze zamkniętego, przez 3 godziny rachuje bez względu na ruch gości i rozmowy panów i punkt o 10 mówi do Lisieckiego: panie Lisiecki, wrócę o 2. Koniec świata, mruczy Lisiecki. Musiało trafić się coś nadzwyczajnego, jeżeli ten Safanduła wychodzi o takiej porze do miasta.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Reklama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Stanąwszy na chodniku przed sklepem, pan Ignacy dostaje ataku wyrzutów sumienia. Co ja dziś wyrabiam, myśli. Co mnie obchodzą licytacje choćby pałaców, nie tylko kamienic. I waha się, czy iść do sądu, czy wracać do sklepu. W tej chwili widzi na krakowskim przejeżdżającą dorożkę, a w niej damę, wysoką, chudą i mizerną w czarnym kostiumie. Dama właśnie patrzy na ich sklep, a Rzecki w jej zapadłych oczach i lekko posiniałych ustach spostrzega wyraz głębokiej nienawiści. Dalibóg, że to baronowa Krzeszowska, mruczy pan Ignacy. Oczywiście jedzie na licytację. A awantura? Budzą się w nim jednak wątpliwości. Kto wie, czy baronowa jedzie do sądu? Może to wszystko plotki? Warto sprawdzić. Myśli pan Ignacy, zapomina o swoich obowiązkach dysponenta i najstarszego subiekta i poczyna iść za dorożką. Nędzne konie wloką się tak powoli, że pan Ignacy może obserwować wehikuł na całej przestrzeni do kolumny Zygmunta. W tym miejscu dorożka skręca na lewo, a Rzecki myśli, rozumie się, że jedzie baba na miodową. Taniej kosztowałaby ją podróż na miotle. Przez dom Rezlera, który przypomina mu onegdajszą pijatykę i część senatorskiej, pan Ignacy dostaje się na miodową. Tu przechodząc obok składu herbaty Nowickiego, wstępuje na chwilę, ażeby powiedzieć właścicielowi dzień dobry i szybko ucieka dalej, mrucząc, co on sobie pomyśli, zobaczywszy mnie o tej godzinie na ulicy. Naturalnie pomyśli, że jestem najpodlejszy dysponent, który zamiast siedzieć w sklepie, łajdaczy się po mieście. Oto los. Przez pozostałą część drogi do sądu trapi pana Ignacego sumienie. Przybiera ono postać olbrzyma, z brodą, w żółtym, jedwabnym kitlu i takichże spodniach, który dobrodusznie, a zarazem ironicznie, patrząc mu w oczy, mówi: powiedz mi pan, panie Rzecki, jaki to porządny kupiec wałęsa się o tej porze po mieście? Pan jesteś taki kupiec jak ja, baletnik. I pan Ignacy czuje, że nie może nic odpowiedzieć surowemu sędziemu. Rumieni się, potnieje i już chce wracać do swoich ksiąg, w taki jednakże sposób, ażeby go zobaczył Nowicki, gdy nagle widzi przed sobą dawny pałac Paca. Tu będzie licytacja, mówi pan Ignacy i zapomina o skrupułach. Olbrzym, z brodą, w żółtym, jedwabnym kitlu, rozpływa się przed oczyma jego duszy jak mgła. Rozejrzawszy się w sytuacji, pan Ignacy przede wszystkim spostrzega, że do gmachu sądowego prowadzą dwie olbrzymie bramy i dwoje drzwi. Następnie widzi cztery różnej wielkości gromady starozakonnych z minami bardzo poważnymi. Pan Ignacy nie wie, dokąd iść. Idzie jednak do tych drzwi, przed którymi stoi najwięcej starozakonnych, domyślając się, że tam właśnie odbywa się licytacja. W tej chwili przed gmach sądu zajeżdża powóz, a w nim pan Łęcki. Pan Ignacy nie może pohamować czci dla jego pięknych, siwych wąsów i podziwu dla jego humoru. Pan Łęcki bowiem nie wygląda tak jak bankrut, któremu licytują kamienice, ale jak milioner, który przyjechał do rejenta, ażeby podnieść drobną sumę 100 kilkudziesięciu tysięcy rubli. Pan Łęcki wysiada uroczyście z powozu, triumfalnym krokiem zbliża się do drzwi sądowych, a jednocześnie z drugiej strony ulicy przybiega do niego dżentelmen, mający wszelakie pozory próżniaka, który jednakże jest adwokatem. Po bardzo krótkim, a nawet niedbałym powitaniu pan Łęcki pyta dżentelmena: cóż, kiedyż? Za godzinkę, może trochę dłużej, odpowiada dżentelmen. Wyobraź pan sobie, mówi z dobrotliwym uśmiechem pan Łęcki, że przed tygodniem jeden mój znajomy wziął dwakroć za dom, który go kosztował 150 tysięcy, a że mój kosztował mnie 100 tysięcy, więc powinienem wziąć w tym stosunku ze 125. Mruczy adwokat. Będzie się pan śmiał, ciągnie pan Tomasz, z tego co powiem, bo wy lubicie żartować z przeczuć i snów, a jednak dziś śniło mi się, że mój dom poszedł za 120 tysięcy. Mówię to panu przed licytacją, uważasz? Za parę godzin przekonasz się, że nie należy śmiać się ze snów. Są rzeczy na niebie i ziemi, odpowiada adwokat i obaj panowie wchodzą w pierwsze drzwi gmachu. Chwała Bogu, myślał pan Ignacy. Jeżeli Łęcki weźmie 120 tysięcy za swój dom, to znaczy, że Stach nie zapłaci za niego 90 tysięcy rubli. Wtem ktoś lekko dotyka jego ramienia. Pan Ignacy ogląda się i widzi za sobą starego szlangbauma. Czy może pan mnie szuka? Pyta sędziwy Żyd, bystro patrząc mu w oczy. Nie, nie, odpowiada zmieszany pan Ignacy. Pan nie ma do mnie żaden interes? Powtarza szlangbaum, mrugając czerwonymi powiekami. Nie, nie. Git! Mruczy szlangbaum i odchodzi między swoich współwyznawców. Panu Ignacemu robi się zimno. Obecność szlangbauma w tym miejscu budzi w nim nowe podejrzenie. Aby je rozproszyć, pan Ignacy pyta stojącego przy drzwiach woźnego, gdzie odbywają się licytacje. Woźny wskazuje mu schody. Pan Ignacy biegnie na górę i wpada do jednej sali. Uderza go tłum starozakonnych, słuchających z największym skupieniem jakiejś mowy. Rzecki poznaje, że w tej chwili toczy się tu sprawa przed sądem, że przemawia

0: Jednak adwokat, o czym świadczy srebrny znaczek przypięty do klapy bardzo wytartego fraka. Szaraczkowe zaś spodnie kapłana sprawiedliwości są na kolanach tak wytłoczone, jak gdyby ich właściciel, zamiast bronić swoich klientów, nieustannie oświadczał się bogini Temidzie. Więc jeżeli dopiero za godzinę, mówi jękliwym głosem pani Krzeszowska, w takim razie pójdę teraz do kapucynów. Nie sądzi pan? Nie sądzę, ażeby wizyta pani u kapucynów wpłynęła na przebieg licytacji, odpowiada znudzony adwokat. Gdyby jednak pan mecenas szczerze chciał, gdyby pobiegał... Mecenas w wytłoczonych spodniach niecierpliwie potrząsa ręką. Ach, pani dobrodziejko, mówi. Ja już tyle nabiegałem się w sprawie tej licytacji, że choćby dzisiaj należy mi się spoczynek. W dodatku mam za kilka minut urzędówkę o zabójstwo. Widzi pani te piękne damy? Wszystkie idą słuchać mojej obrony. Efektowna sprawa. Więc pan mecenas opuszcza mnie? Wykrzykuje baronowa. Ależ będę na sali, przerywa jej adwokat. Będę przy licytacji, tylko niech mi pani zostawi choć parę minut do pomyślenia o moim zabójcy. I wpada w otwarte drzwi, nakazując woźnemu, ażeby nikogo nie wpuszczał. O Boże, mówi baronowa na cały głos. Nędzny zabójca ma obrońcę, ale biedna, samotna kobieta na próżno szuka człowieka, który by ujął się za jej honorem, za jej spokojem, za jej mieniem. Ponieważ pan Ignacy nie chce być tym człowiekiem, więc spiesznie ucieka na dół, potrącając młode, piękne i eleganckie kobiety, które przypędziła tu żądza wysłuchania sławnego procesu o zabójstwo. To lepsze aniżeli teatr, aktorzy bowiem urzędowego widowiska grają, jeżeli nie lepiej, to z pewnością realniej od dramatycznych. Na schodach wciąż rozlegają się lamentacje pani Krzeszowskiej i śmiechy młodych, pięknych i eleganckich kobiet, śpieszących na oglądanie zabójcy, pokrwawionej odzieży, siekiery, którą zabił swoją ofiarę i spoconych sędziów. Pan Ignacy ucieka z sieni aż na drugą stronę ulicy. Na rogu Kapitulnej i Miodowej wpada do cukierni i kryje się w tak ciemnym kącie, w którym nie mogłaby już poznać go nawet pani Krzeszowska.
1: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
6: Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
8: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
6: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
9: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
6: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17:30 trening, a jutro o 20:45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
10: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
6: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub niewielkie zachmurzenie. W północnej połowie kraju może padać deszcz. Na termometrach od 16 do 23 stopni.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
2: Rzecki każe sobie podać filiżankę pienistej czekolady, zasłania się podartą gazetą i widzi, że w tym małym pokoiku znajduje się drugi, jeszcze ciemniejszy kąt, w którym mieści się pewien okazałej tuszy jegomość i jakiś zgarbiony Żyd. Pan Ignacy myśli, że okazały jegomość jest co najmniej hrabią i właścicielem wielkich dóbr na Ukrainie, a Żyd jego faktorem. Tymczasem zaś słucha toczącej się między nimi rozmowy. Panie dobrodzieju, mówi zgarbiony Żyd, żeby nie to, że pana dobrodzieja nikt nie zna w Warszawie, to ja bym panu za ten interes nie dał nawet 10 rubli. A tak zarobi pan dobrodziej 25. I wystoje się z godzinę w dusznej sali, odmrukuje jegomość. Prawda, ciągnie dalej Żyd, że w naszym wieku ciężko stoić, no ale takie pieniądze to też nie chodzą piechotą. A jaką pan będzie miał reputację, kiedy się dowiedzą, że pan dobrodziej chciał kupić kamienicę za 80 tysięcy rubli? Niech będzie, ale 25 rubli gotówką na stół. Niech Bóg zabroni, odpowiada Żyd. Pan dobrodziej dostanie do ręki 5 rubli, a 20 pójdzie na dług tego nieszczęśliwego Seliga Kupferman, co już przez 2 lata grosza od pana nie widział, choć ma wyrok. Okazały pan uderza ręką w stół marmurowy i chce wychodzić. Zgarbiony Żyd chwyta go za połę surduta, znowu sadza na krześle i ofiaruje 6 rubli gotówką. Po kilkuminutowym targu strony godzą się na 8 rubli, z których 7 będą wypłacone po licytacji, a rubel natychmiast. Żyd opiera się, ale majestatyczny pan jednym argumentem rozcina jego wahania. Przecież do diabła muszę oddać za herbatę i ciastka. Żyd wzdycha, z zatłuszczonej portmonetki wydobywa najbardziej podarty papierek i wyprostowawszy go kładzie na marmurowym stole. Następnie wstaje i leniwie opuszcza ciemny pokoik, a pan Ignacy przez dziurkę gazety poznaje w nim starego szlangbauma. Pan Ignacy spiesznie dopija czekoladę i ucieka z cukierni na ulicę. Już obrzydła mu licytacja, której ma pełne uszy i pełną głowę. Chce w jakiś sposób przepędzić zbywający mu czas i spostrzegłszy otwarty kościół kapucynów, kieruje się do niego, będąc pewnym, że w świątyni znajdzie spokój, przyjemny chłodek, a nade wszystko, że tam przynajmniej nie usłyszy o licytacji. Wchodzi do kościoła i istotnie znajduje ciszę i chłód, a nadto nieboszczyka na katafalku, otoczonego świecami, które się jeszcze nie palą i kwiatami, które już nie pachną. Od pewnego czasu pan Ignacy nie lubi widoku trumny, więc skręca na lewo i widzi klęczącą, na posadzce, w czarnym stroju, kobietę. Jest to baronowa Krzeszowska. Kornie zgięta ku ziemi, bije się w piersi i co chwilę podnosi chustkę do oczu. Jestem pewny, iż modli się o to, ażeby dom Łęckiego poszedł za 60 tysięcy rubli, mówi pan Ignacy. Lecz, że i widok pani Krzeszowskiej nie wydaje mu się ponętnym, więc cofa się na palcach i przechodzi na prawą stronę kościoła. Tu znajduje się tylko parę kobiet. Jedna półgłosem odmawia różaniec, druga śpi. Zresztą nikogo więcej, tylko spoza filaru wychyla się średniego wzrostu mężczyzna, energicznie wyprostowany, pomimo siwych włosów, i szepczący modlitwę z zadartą głową. Rzecki poznaje w nim pana Łęckiego i myśli, jestem pewny, że ten prosi Boga, ażeby jego dom poszedł za 120 tysięcy rubli. Potem spiesznie opuszcza kościół, zastanawiając się, w jaki też sposób dobry Bóg zadowolni sprzeczne żądania pani baronowej Krzeszowskiej i pana Tomasza Łęckiego. Nie znalazłszy, czego szukał, ani w cukierni, ani w kościele, pan Ignacy zaczyna spacerować po ulicy niedaleko sądowego gmachu. Jest bardzo zmieszany. Zdaje mu się, że każdy przechodzień patrzy mu drwiąco w oczy, jakby mówił, nie wolałbyś to, stary łobuzie, pilnować sklepu? I że z każdej dorożki wyskoczy który z panów, donosząc mu, że sklep spalił się lub zawalił. Więc znowu myśli, czy by nie lepiej było dać za wygraną licytację, a wrócić do swoich ksiąg i kantorka, gdy nagle słyszy rozpaczliwy krzyk. To to jakiś Żydek wychylił się przez okno sali sądowej i coś wrzasnął do gromady swoich współwyznawców, którzy na to hasło rzucili się do drzwi, tłocząc się, potrącając spokojnych przechodniów i tupiąc niecierpliwie nogami, jak spłoszone stado owiec w ciasnej owczarni. Aha, już zaczęła się licytacja, mówi do siebie pan Ignacy, idąc za nimi na górę. W tej chwili czuje, że ktoś pochwycił go z tyłu za ramię i odwróciwszy głowę widzi owego majestatycznego pana, który od szlangbauma dostał w cukierni rubla zadatku. Okazały pan widocznie bardzo się spieszy, gdyż obu pięściami toruje sobie drogę pośród zbitej masy ciał starozakonnych, wołając: na bok parchy, kiedy ja idę na licytację. Żydzi wbrew swoim zwyczajom usuwają się i patrzą na niego z podziwem. Jakie on musi mieć pieniądze, mruczy jeden z nich do owego sąsiada. Pan Ignacy, który jest nieskończenie mniej śmiałym, aniżeli okazały jegomość, zamiast pchać się jak on, zdaje się na łaskę i niełaskę losu. Prąd starozakonnych ogarnia go ze wszystkich stron. Przed sobą widzi zatłuszczony kołnierz, brudny szalik i jeszcze brudniejszą szyję. Za sobą czuje zapach świeżej cebuli. Z prawej strony jakaś szpakowata broda opiera mu się na obojczyku, a z lewej silny łokieć uciska mu rękę aż do ścierpnięcia. Gniotą go, popychają, szarpią za odzież. Ktoś chwyta go za nogi, ktoś sięga do kieszeni, ktoś uderza go między łopatki. Nadchodzi chwila, w której pan Ignacy sądzi, że połamią mu klatkę piersiową. Podnosi oczy do nieba i widzi, że jest we drzwiach. Już zaduszą go. Nagle czuje przed sobą puste miejsce. Uderza głową w czyjeś wdzięki, niedosyć starannie zasłonięte połą surduta i jest w sali. Odetchnął. Za nim rozlegają się krzyki i wymyślania licytantów, a od czasu do czasu upomnienia woźnego. Czego panowie tak się tłoczą? Cóż to panowie, są bydło czy co? Nie wiedziałem, że tak trudno dostać się na licytację, wzdycha pan Ignacy. Mija dwie sale, tak puste, że nie widać w nich ani krzesła na podłodze, ani gwoździa w ścianie. Sale te tworzą przysionek jednego z wydziałów sprawiedliwości, lecz są widne i wesołe. Przez otwarte okna wlewają się tu potoki słonecznych blasków i gorący lipcowy wiatr nasycony warszawskimi pyłami. Pan Ignacy słyszy świergot wróbli i nieustanny turkot dorożek i doznaje dziwnego uczucia dysharmonii. Czy podobna, mówi, ażeby sąd wyglądał tak pusto jak niewynajęte mieszkanie i tak wesoło? Zdaje mu się, że zakratowane okna i szare ściany, połyskujące wilgocią, a obwieszone kajdanami, nierównie lepiej odpowiadałyby sali, w której skazują ludzi na wieczne lub doczesne więzienia. Ale otóż i sala główna, do której biegną wszyscy starozakonni i gdzie skupia się cały interes licytacji. Jest to pokój tak rozległy, że można by w nim tańcować we 40 par mazura, gdyby nie niska bariera, która dzieli go na dwie części. Cywilną i licytacyjną. W części cywilnej znajduje się kilka wyplatanych kanap, w części licytacyjnej estrada, a na niej duży stół mający formę rogala pokrytego zielonym suknem. Za stołem spostrzega pan Ignacy trzech dygnitarzów, mających łańcuchy na szyi i senatorską powagę na obliczach. Są to komornicy. Na stole przed każdym dygnitarzem leży stos papierów, reprezentujących wystawione na sprzedaż nieruchomości. Zaś między stołem i barierą, tudzież przed barierą, tłoczy się ciżba interesantów. Wszyscy oni mają zadarte głowy i patrzą na komorników ze skupieniem ducha, którego mogliby im pozazdrościć natchnieni asceci przypatrujący się świętym wizjom.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja. Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
1: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
0: Tak.
1: Nie.
0: Tak.
1: Tak?
0: Tak.
1: To ja już puszczam sobie.
0: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Została ostatnia reklama.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Reklama.

0: Lalka w Radiu Pogoda.
1: W sali, pomimo otwartych okien, unosi się woń środkująca między zapachem hiacyntu i starego kitu. Pan Ignacy domyśla się, że jest to woń hałatów. Wyjąwszy turkotu dorożek, w sali jest dosyć cicho. Komornicy milczą, zatopieni w swoich aktach, licytanci również milczą, zapatrzeni w komorników, reszta zaś publiczności, zebrana w cywilnej połowie izby i podzielona na grupy, wprawdzie szemrze, ale po cichu. Nie mają interesu, ażeby ich słyszano. Tym więc głośniej rozlega się jęk baronowej Krzeszowskiej, która trzymając swego adwokata za klapy fraka, mówi z gorączkowym pośpiechem: „Błagam pana, nie odchodź, no dam panu wszystko, co zechcesz”. „Tylko pani baronowo bez żadnych pogróżek”, odpowiada adwokat. „Ja przecież nie grożę, ale nie opuszczaj mnie pan”, deklamuje z prawdziwym uczuciem baronowa. „Przyjdę na licytację, ależ teraz muszę iść do mego zabójcy”. „Tak, więc nędzny morderca więcej budzi w panu współczucia, aniżeli opuszczona kobieta, której mienie, honor, spokój”. Nagabany adwokat ucieka tak szybko, że jego spodnie wydają się jeszcze bardziej wytłoczonymi na kolanach, aniżeli są w istocie. Baronowa chce za nim biec, lecz w tej chwili pada w objęcia jakiegoś jegomości, który używa bardzo szafirowych okularów i ma fizjonomię zakrystiana. „O co pani chodzi, droga pani?” mówi słodko jegomość w szafirowych okularach. „Żaden adwokat nie podbije pani ceny domu. To ja jestem od tego. Desz pani 1% od każdego 1000 rubli wyżej nad sumę początkową i 20 rubelków na koszta”. Baronowa Krzeszowska odskakuje od niego i wygiąwszy się w tył jak artystka grająca tragiczną rolę, odpowiada mu jednym tylko wyrazem: „Szatanie!”. Jegomość w okularach poznaje, że źle trafił i cofa się skonsternowany. Jednocześnie zabiega mu drogę inny jegomość, mający minę skończonego łajdaka i coś mu szepcze przez kilka minut z bardzo ożywioną gestykulacją. Pan Ignacy jest pewny, że ci dwaj panowie pobiją się, oni jednak rozchodzą się bardzo spokojnie, a jegomość z miną łajdaka zbliża się do baronowej Krzeszowskiej i mówi półgłosem: „Jeżeli pani baronowa coś zaryzykuje, możemy nie dopuścić nawet do 70 000 rubli. „Zbawco!” woła baronowa. „Widzisz przed sobą kobietę skrzywdzoną i osamotnioną, której mienie, honor i spokój”. „Co mi tam honor?” mówi jegomość z łajdacką fizjonomią. „Da pani 10 rubli zadatku”. Odchodzą oboje w najdalszy kąt sali i przed oczyma pana Ignacego kryją się za grupą starozakonnych. W tej grupie znajduje się stary szlangbaum i młody Żydek bez zarostu, tak blady i wycieńczony, że pan Ignacy sądzi, iż bardzo niedawno musiał wstąpić w związki małżeńskie. Stary szlangbaum coś wykłada wycieńczonemu Żydkowi, któremu coraz więcej baranieją oczy. Co by mu jednak wykładał? Pan Ignacy nie może się domyśleć. Odwraca się więc w drugą stronę sali i spostrzega o parę kroków od siebie pana Łęckiego z jego adwokatem, który widocznie nudzi się i chciałby gdzieś iść. „Gdyby choć 115, no 110 000, mówi pan Łęcki. „Przecież pan adwokat, musisz znać, jakie sposoby”. „Hum, hum”, mówi adwokat, tęsknie spoglądając na drzwi. „Pan żąda zbyt wysokiej ceny. 120 000 za dom, za który dawano 60. „Ależ panie, on kosztował mnie 100 000. „Tak, hum, hum, trochę pan przepłacił”. „Ja też”, przerywa mu pan Łęcki, „żądam tylko 110 i zdaje mi się, że kiedy jak kiedy, ale w tym razie powinien by mi pan adwokat dopomóc. Są przecież jakieś sposoby, których ja nie znam, nie będąc prawnikiem”. „Hum, hum”, mruczy adwokat. Na szczęście jeden z kolegów, odziany również we frak ze srebrnym znaczkiem, wywołuje go z sali. W minutę zaś później zbliża się do pana Łęckiego jegomość w szafirowych okularach z miną zakrystiana i mówi: „O co panu chodzi, panie hrabio? Żaden adwokat nie podbije panu ceny domu. Od tego ja jestem. Dasz pan hrabia 20 rubli na koszta i 1% od każdego 1000 nad 60 000. Pan Łęcki patrzy na zakrystiana z wielką pogardą, kładzie nawet obie ręce w kieszenie spodni, co jemu samemu wydaje się dziwnym, i mówi: „Dam 1% od każdego 1000 wyżej nad 120 000 rubli”. Zakrystian w szafirowych okularach kłania się, poruszając przy tym lewą łopatką i odpowiada: Przepraszam, pana hrabiego? Stój! Przerywa pan Łęcki. Wyżej nad 110. Przepraszam. Nad 100. Przepraszam. Niech was pioruny, więc ile chcesz? 1% od sumy wyższej nad 70 i 20 rubelków na koszta. Mówi, kłaniając się do ziemi, zakrystian. 10 rubli weźmiesz? Pyta fiołkowy z gniewu pan Łęcki. Ja i rubelkiem nie pogardzę. Pan Łęcki wydobywa wspaniały pugilares, z niego cały pęk szeleszczących 10 rublówek i jedną z nich daje zakrystianowi, który schyla się do ziemi. Zobaczy, jaśnie wielmożny pan, szepcze zakrystian. Obok pana Ignacego stoi dwóch Żydów. Jeden wysoki, śniady, z brodą tak czarną, że wpada w kolor granatowy, drugi łysy, z tak długimi faworytami, że walają mu klapy surduta. Dżentelmen z faworytami na widok 10 rublówek pana Łęckiego uśmiecha się i mówi półgłosem do pięknego bruneta. Pan widzisz te pieniądze u ten szlachcic? Pan słyszysz, jak one klaskają? One tak cieszą się, że mnie widzą. Pan to rozumiesz, panie cynader? Łęcki jest pański klient? Pyta piękny brunet. Dlaczego on nie ma być mój? Co on ma? Mówi brunet. On ma siostrę w Krakowie, która, rozumiesz pan, zapisała dla jego córki... A jeżeli ona nic nie zapisała? Dżentelmen z faworytami na chwilę tropi się. Tylko my pan nie mów takie głupie gadanie. Dlaczego siostra z Krakowa nie ma im zapisać, kiedy ona jest chora? Ja nic nie wiem, odpowiada piękny brunet. Pan Ignacy przyznaje w duchu, że tak pięknego mężczyzny nigdy jeszcze nie widział. Ale on ma córkę, panie cynader, mówi niespokojnie właściciel bujnych faworytów. Pan zna jego córkę, tę pannę Izabelę, panie cynader? Ja sam dałbym jej, no bez targu, 100 rubli. Ja bym dał 150, mówi piękny brunet. Ale swoją drogą Łęcki to niepewny interes. Niepewny? A pan Wokulski to co? Pan Wokulski, no, to jest wielki interes, odpowiada brunet. Ale ona jest głupia i Łęcki jest głupi i oni wszyscy są głupi. I oni zgubią tego Wokulskiego, a on im nie da rady. Panu Ignacemu pociemniało w oczach. Jezus Maria, szepcze. Więc już nawet przy licytacjach mówią o Wokulskim i o niej i jeszcze przewidują, że go zgubi. Jezus Maria! Około stołu zajętego przez komorników robi się mały zamęt. Wszyscy widzowie pchają się w tamtym kierunku. Stary Szlangbaum również zbliża się do stołu, a po drodze kiwa na zniszczonego Żydka i nieznacznie mruga na okazałego pana, z którym niedawno rozmawiał w cukierni. Współcześnie wbiega adwokat pani Krzeszowskiej, nie patrząc na nią, zajmuje miejsce przed stołem i mruczy do komornika: Prędzej, panie, prędzej, bo dalibóg nie ma czasu. W kilka minut zaś po adwokacie wchodzi do sali nowa grupa osób. Jest tam para małżonków, należących, zdaje się, do profesji rzeźniczej, jest stara dama z kilkunastoletnim wnukiem i dwóch panów. Jeden czerstwy i siwy, drugi kędzierzawy, wyglądający na suchotnika. Obaj mają potulne fizjonomie i podniszczone odzienia, lecz na ich widok Żydzi poczynają szemrać i pokazywać palcami z wyrazem podziwu i szacunku. Obaj stają tak blisko pana Ignacego, że ten mimowoli musi wysłuchać rad, jakich siwy jegomość udziela kędzierzawemu. Rób, mówię tobie, Ksawery, jak ja. Ja nie spieszę się, jak Boga kocham. Już 3 lata, mówię tobie, chcę kupić niewielki domik, od taki sobie za 100, za 200 tysięcy na stare lata, ale nie spieszę się. Wyczytuję ja sobie, które chaty idą na licytację, ogląduję ja ich sobie powoli, kalkuluję ja sobie w głowie, a potem zachodzę ja sobie tu i słucham, co ludzie dają. I kiedy, mówię tobie, już nabrałem doświadczenia i w tym roku chciałem już co kupić, ceny jak raz w niepraktykowany sposób skoczyły psia krew i muszę na nowo kalkulować. Ale jak we dwu poczniem się przysłuchiwać, to mówię tobie, ubijemy interes. Cicho! Zawołano od stołu.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
2: Oceniam go 10 na 10.
1: Z serwisem od ręki?
2: I to 10 na 10.
1: I 50 różnymi autami do testowania?
2: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
1: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
2: Zapraszam, Kuba Przygoński.
1: Otwarcie 10 października.
2: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
3: Została ostatnia reklama.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W sali ucichło, a pan Ignacy słucha opisu kamienicy, położonej tu i tu, mającej 3 oficyny i 3 piętra, plac, ogród i tak dalej. W trakcie tego ważnego aktu pan Łęcki robi się na przemian blady i fioletowy, a pani Krzeszowska co chwilę podnosi do nosa kryształowy flakonik w złotej oprawie. Znam ten dom! Wykrzykuje nagle jegomość w szafirowych okularach z miną zakrystiana. Znam ten dom z zamkniętymi oczami wart 120 tysięcy rubli. Co pan zawracasz? Odzywa się stojący obok baronowej Krzeszowskiej pan z fizjonomią łajdaka. Co to za dom, rudera, trupiarnia? Pan Łęcki robi się bardzo fioletowy. Kiwa na zakrystiana i pyta go szeptem, kto jest tamten łotr? Tamten? Pyta zakrystian. To szubrawczyna, niech pan hrabia nie zważa na niego. I mówi na cały głos. Słowo honoru, za ten dom śmiało można dać 130 tysięcy. Kto jest ten nikczemnik? Pyta baronowa jegomościa z łajdacką miną. Kto jest ten w niebieskich okularach? Tamten? Odpowiada zapytany. To znany szubrawiec, niedawno siedział na pawiaku. Niech pani na niego nie zważa. Plunąć nie warto. Cicho tam! Woła urzędowy głos od stołu. Zakrystian mruga na pana Łęckiego, uśmiechając się familiarnie i pcha się do stołu między licytantów. Jest ich czterech. Adwokat baronowej, okazały pan, stary szlangbaum i zniszczony Żydek, obok którego staje zakrystian. 60 500 rubli, mówi cicho adwokat pani Krzeszowskiej. Dali Bóg, więcej nie warto, wtrąca jegomość z miną łajdaka. Baronowa triumfalnie spogląda na pana Łęckiego. 65, odzywa się majestatyczny pan. 65 100 rubli, bełkocze blady Żydek. 66, dodaje szlangbaum. 70 000, wrzeszczy zakrystian. Ach, ach, ach, wybucha płaczem baronowa, upadając na wyplataną kanapkę. Jej adwokat szybko odchodzi od stołu i biegnie bronić zabójcy. 75 000, woła okazały pan. Umieram, jęczy baronowa. W sali robi się ruch. Stary Litwin chwyta pod rękę baronową, którą odbiera mu Maruszewicz, nie wiadomo skąd przybyły na ten uroczysty wypadek. Zanosząca się od płaczu baronowa, sparta na Maruszewiczu, opuszcza salę, złorzecząc przy tym swemu adwokatowi, sądowi, licytantom i komornikom. Pan Łęcki uśmiecha się blado, a tymczasem zniszczony Żydek mówi 80 100 rubli. 85, wtrąca szlangbaum. Pan Łęcki cały zamienia się we wzrok i słuch. Wzrokiem dostrzega już tylko trzech licytantów, a słuchem chwyta wyrazy otyłego pana. 88 000. 88 100 rubli, mówi mizerny Żydek. Niech będzie 90, kończy stary szlangbaum, uderzając ręką w stół. 90 000, mówi komornik. Po raz pierwszy? Pan Łęcki, zapomniawszy o etykiecie, pochyla się do zakrystiana i szepcze mu, licytujże pan. Co się pan tak skrobiesz? Pyta zakrystian zniszczonego Żydka. A co się pan rozbijasz? Odzywa się do zakrystiana drugi komornik. Kupisz pan dom, czy co? Wynoś się pan. 90 000 po raz drugi? Woła komornik. Pan Łęcki robi się szary na twarzy. 90 000 rubli po raz trzeci, powtarza komornik i uderza małym młotkiem o zielone sukno. Szlangbaum kupił, odzywa się jakiś głos na sali. Pan Łęcki toczy dokoła błędnym wzrokiem i teraz dopiero spostrzega,

0: trójkątnych doradców, łotrów z Pawiaka. — O, bardzo proszę — odpowiada obrażony zakrystian. — Nie każdy jest łotrem, kto siedział na Pawiaku. A co do udzielania rad? — Tak, dom był wart 120 tysięcy — odzywa się całkiem nieoczekiwanie sprzymierzeniec w osobie jegomościa z łajdacką miną. Pan Łęcki patrzy na niego szklanymi oczyma, ale jeszcze nie może zorientować się w sytuacji. Nie żegna się z adwokatem, nakłada w sali kapelusz i wychodząc mruczy: straciłem przez Żydów i adwokatów ze 30 tysięcy rubli. Można było dostać 120 tysięcy. I stary Szlangbaum już wychodzi. Wtem zastępuje mu drogę pan Cynader, ów piękny brunet, któremu równego nigdy nie widział pan Ignacy. Co to pan za interesa robi, panie Szlangbaum? Mówi piękny brunet. Ten dom można było kupić za 71 tysięcy. On dziś więcej nie wart. Dla jednego nie wart, dla drugiego wart. Ja zawsze robię tylko dobre interesa, odpowiada zamyślony Szlangbaum. Nareszcie i Rzecki opuszcza salę, w której odbywa się inna licytacja i gromadzi się nowa publiczność. Pan Ignacy zwolna schodzi ze schodów i myśli: a więc dom kupił Szlangbaum i to za 90 tysięcy, jak przepowiedział Klein. No, ależ Szlangbaum to przecie nie Wokulski. Stach nie zrobiłby takiego głupstwa. Nie. I z tą panną Izabelą farsa. Plotki. Była pierwsza w południe, kiedy pan Ignacy zbliżał się do sklepu, zawstydzony i niespokojny. Jak można zmarnować tyle czasu w porze największego ruchu interesantów? A nuż w dodatku stało się jakie nieszczęście? I co za satysfakcja włóczyć się po ulicach w upał, wśród kurzu i zapachu prażonych asfaltów. Istotnie, dzień był wyjątkowo gorący i jaskrawy. Chodniki i kamienie ziały żarem, blaszanych szyldów ani latarniowych słupów nie można było dotknąć ręką, a z nadmiaru światła panu Ignacemu zachodziły łzami oczy i czarne płatki zasłaniały mu pole widzenia. Gdybym był panem Bogiem, myślał, połowę lipcowych upałów zachowałbym na grudzień. Nagle spojrzał na wystawę sklepową, właśnie mijał okna i osłupiał. Wystawa już drugi tydzień nieodnowiona. Te same brązy, majoliki, wachlarze, te same neseserki, rękawiczki, parasole i zabawki. Czy widział kto podobne zgorszenie? Ależ ja jestem podły człowiek, mruknął do siebie. Onegdaj spiłem się, dziś włóczę się. Diabli wezmą budę jak amen w pacierzu.
1: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku zamąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: powiedz mi, może trudna rada na widok wszystkich twoich fantastycznych cot, aż ubliewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!

0: Mary, w tym wieku za mąż czas. Ty się masz maniery, jak sztubak z niższych klas.
1: Ada, nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie pogląda? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szał.

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
6: Dzień dobry, proszę Państwa, jest 10, niedziela, zaczynamy koncert życzeń w Radiu Pogoda. Właściwie zaczniemy go zaraz po wiadomościach, co? I po prognozie pogody.
7: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie.
3: Radio Pogoda, wiadomości o 10.
7: Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
8: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
7: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
9: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
10: Padły dawno powinny spalić, jakby rząd opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
7: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Aleksem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5 tysięcy zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
0: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
7: Najpogodniej na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju z kolei może pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie.
0: Radio Pogoda.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
6: Zaczynamy koncert życzeń, czyli program wypełniony po brzegi tylko i wyłącznie dobrymi słowami, wzruszeniami, wyznaniami miłości, przyjaźni. Jeśli chcecie dołączyć do naszego programu, to piszcie do mnie na robert@radiopogoda.pl. Możecie do mnie dzwonić 22 444 4004. Ja nie odbiorę, Albasia odbierze i tam trzeba się nagrać. No i już, mam jeszcze formularz na naszej stronie. Różne są możliwości, więc korzystajcie. Zaczynamy, nie wierzę, piosence. Śpiewa Hanna Skarżanka.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do babci Heni spróbujemy zadzwonić.
2: Słucham.
1: Panie Heniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń, panie Heniu, bo były pani urodzinki ostatnio.
2: Tak.
1: Akurat nie zdążyłem zadzwonić, bo no, nie wszystko się zmieści, ale tu mam takie piękne życzenia od pani wnuków z okazji tych urodzin. Chciałem pani przeczytać.
2: Proszę bardzo.
1: Napisała, podpisała Karolinka, Agatka, Michał, Damian i Piotruś.
2: Wnuczki wszystkie.
1: Wszystkie, dokładnie. Kochana babciu, piszą. W dniu urodzin życzymy ci dużo zdrówka, spokoju, długich lat życia, pełnych pociechy z bliskich, dobrego humoru, energii i dziękujemy ci za twoją miłość, którą zawsze wyrażasz, robiąc dla nas od dziecka przepyszne pierożki, zupę zacierkową, szarlotki, makowce, ciasta drożdżowe, kruche ciasteczka, dżemiki, soczki malinowe na przeziębienie, racuszki, naleśniczki, frytki i wiele innych pysznych dań. Wiedz, że nigdzie tak wszystko nie smakuje jak u ciebie i nikt tak nie wysłucha i nie doda otuchy jak ty. Kochamy cię bardzo, twoje wnuczęta.
2: Dziękuję.
1: Proszę, takie krótkie dziękuję, ale to dużo to znaczy, prawda? Pięknie napisały dzieci. Kochają panią, to najważniejsze. Pozdrawiam pani Heniu bardzo.
2: Dziękuję.
1: Bardzo proszę. Ja czuję, że pani Henia się wzruszyła i może tak po prostu tylko to dziękuję, ale takie strasznie dużo znaczące. Dziękuję. Saragossa Band teraz za badak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio. Jestem.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basia, co u ciebie?
2: Sławek, kochanej mamusi Teresie w dniu jej 77 urodzin wszystkiego naj od kochających synów Sławka i Mareczka.
1: No, widzisz, mamusiu, Tereska? Synkowie nie zapominają. Nie, bo to są synkowie mamusi. Mamusia zawsze ma synków, a tatusiowie mają córeczki, nie? Tu się mówi córeczka tatusia, bo synek mamusi. Może tak to było. No w każdym razie nieważne. Ważna jest pamięć i słowo. Bo to są rzeczy, które zostają w naszej głowie na długo, na zawsze. Dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do kuzyneczki Beatki teraz zadzwonię.
2: Halo?
1: Pani Beato, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń, bo były twoje urodzinki.
2: Były.
1: Gratuluję.
2: Dziękuję. A
1: jakie fajne te urodziny.
2: Wieku.
1: No super. Jakie fajne. Słuchaj, wreszcie. Beata, wreszcie. Czekałaś na to, czy co? Czekałaś, czy nie chciałaś do tego dopuścić?
2: Nie, no nie mam wpływu, nie masz wpływu. Muszę dopuścić.
1: No tak.
2: Fajnie jest i myślę, że będzie jeszcze fajnie.
1: No to pewnie, dobrze,
2: że... Teraz wszystko już mogę.
1: Absolutnie, bo ja też dopuściłem to szóstkę z przodu. Mówię, kurczę, ale czad jest w ogóle.
2: Tak jest.
1: Naprawdę.
2: Cieszmy się chwilą.
1: Absolutnie tak. Wiesz, kto wymyślił życzenia dla ciebie, nie?
2: Nie.
1: Jest was pięć.
2: Jest.
1: No właśnie, no.
2: Super. Tu,
1: no, poczekaj, kto tu?
2: Fajna.
1: Ela, Sylwia, Beatka i Kinga. To dwie Beaty są w waszej piątce.
2: Tak, mamy taką grupkę. Nie, pięć.
1: I one piszą tak. Dzień dobry, panie Robercie. Zaczniemy od tego, że jest nas pięć. Pięć kuzynek, bo nasi ojcowie to bracia.
2: Tak.
1: Razem zwiedzamy Polskę, chodzimy do teatru, jeździmy rowerami i właśnie w poniedziałek jedna z nas, Beatka, obchodzi szóstkę z przodu i chcemy jej zrobić niespodziankę, żeby pan zadzwonił i złożył życzenia od nas, żebyś się dalej spełniała i swoje marzenia i robiła wszystko to, co ci przynosi radość i szczęście. Elżbietka, Sylwia, Beatka i Kinga. A, fajną paczkę macie.
2: Pięknie, wczoraj żeśmy piękny dzień miałam. Piękny z moją grupą, między innymi też. No. Trudny dzień.
1: Słuchaj,
2: trudny, także
1: ale,
2: naprawdę.
1: A jesteście trochę rozrzucone, domyślam się, po Polsce, czy nie?
2: Nie, właśnie mieszkamy w jednej miejscowości pod Poznaniem.
1: Co ty powiesz?
2: I dlatego myślę, ten kontakt jest łatwiejszy i łatwiej nam cokolwiek
1: zrobić
2: zorganizować.
1: Razem. Mhm.
2: Tak, robić no razem, dokładnie tak.
1: No to tak musiało być.
2: Tak, i to jest bezcenna wartość, myślę.
1: Absolutnie.
2: Bezcenna.
1: Boże, ale czad.
2: Każdemu życzę takiej grupki, żeby można było realizować takie swoje małe marzenia.
1: Dobrze, ja ci gratuluję szóstki z przodu, bo jest pięknie. Jest pięknie, tak Beatko.
2: Jest. Dziękuję.
1: Pa.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pa, pa. Odrobinę szczęścia w miłości. Zaśpiewa Bogdanowa z Łukasz. Szkoda, że nie ja.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kochana Agnieszko, tutaj teraz czytam coś fajnego. Życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, powodów do uśmiechu każdego dnia. Niech się spełniają twoje marzenia, niech nigdy nie brakuje ci energii do realizowania tego, co lubisz, oraz czasu na małe i duże przyjemności. Życzymy ci spokoju, radości, samych dobrych ludzi, jak najwięcej pięknych chwil. Bądź zawsze taka, jaka jesteś, wyjątkowa. Poczekajcie, wszystko, tylko kto to pisze? Paweł, Martyna i Artur, kochana Agnieszko. I też nie wiem, z jakiej okazji, ale po prostu może tak, bez okazji, że jesteś taka super. No to świetnie. No to przeczytaliśmy, jesteśmy zadowoleni i czekamy na kolejne dedykacje.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm. Reklama.

0: reklama.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Reklama. Jest niedzielna jeszcze przed południem, proszę Państwa. Dopiero godzinka przed nami, to teraz szybko wiadomości i prognozę pogody poproszę.
11: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
11: Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
12: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
11: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
13: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
11: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1:00 finał singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w 3. rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6. Radio Pogoda.
14: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Pogoda.
11: Maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 19 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu. No i tam najwięcej słońca, na północnym wschodzie może padać deszcz.
14: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: Dzień dobry Państwu, koncert życzeń, godzinka kolejna rozpoczęta. Od razu zacznę od wiadomości, który napisał Sylwester dla Renatki, mojej kochanej żonie, z okazji 60. urodzin. Proszę, pięknie. Dużo zdrowia, żebyś była taka, jaka jesteś od lat. Taka czuła, taka wyrozumiała. Wow. Pomocną dłoń w każdym aspekcie naszego życia będę wyciągał do ciebie. Zawsze kocham cię. Od naszych dzieci, wnusi. Renatko, ale jesteś wspaniała. Sylwester zwariował na twoim punkcie. Już tyle lat to trwa. Niech trwa. A zaśpiewa dla was Cliff Richard, The Young Ones.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenia dla pani Jadzi, dla babci Jadzi, które przesyłają wnuczka Ola i prawnuczka Zuzia. Dzisiaj szczególne pozdrowienia, panie Robercie, kierujemy dla naszej babci, która obchodziła swoje urodziny niedawno. Babciu, przepraszamy, że nie mogłybyśmy być z tobą wtedy, ale oczywiście pamiętałyśmy i mocno cię ściskamy. Życzymy ci przede wszystkim dużo zdrówka, dużo radości, spokoju, samych pięknych dni, jak najwięcej powodów do uśmiechu. Niech każdy kolejny rok będzie pełen miłych chwil, rodzinnego ciepła i powodów do dumy ze swoich wnuczek i prawnuczek. Z pewnością tak jest. Ola, Zuśka, czyli wnuczka Ola i prawnuczka Zuzia się podpisały. Z najlepszego, Jadziu, wszystkiego dla ciebie. 100 lat, 100 lat. A zaśpiewa Andrzej Rybiński. Od jutra już.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basia chciała coś powiedzieć ustami czyimi i o czym?
2: Dzień dobry, serdecznie witam panie Robercie. I za pana pośrednictwem pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia mojej córce Katarzynie. Jeżeli to jest tylko możliwe, chciałam złożyć również dużo buziaków dla Szymona, wnuków moich i Dawidka, zięcia Daniela. Serdecznie pozdrawiam, babcia Ania.
1: No, dziękujemy bardzo. Pięknie, że się państwo tak nagrywacie. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Została ostatnia reklama.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Reklama.

sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pana Michała. Będziemy dzwonić. Panie Michale, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Same niespodzianki dzisiaj, panie Michale. Bo a propos pańskich urodzin, tutaj mam życzenia dla pana. Oraz jeszcze dodatkową niespodziankę, ale to powiem na końcu. Napisały Aga i Zuzia, czyli żona i córka, dobrze kombinuje?
2: Bardzo dobrze.
1: Dobrze. Także,
2: jestem bardzo zaskoczony, bo myślałem, że to nie pan, ale tak słucham dalej.
1: A że po głosie pan mnie jednak poznał.
2: Nie, poznałem pana po głosie, ale myślałem, że to jakiś automat dzwoni.
1: No super, nie automat. Możemy się uszczypnąć, panie Michał.
2: Nie, wierzę.
1: Drogi mężu i tato, życzymy ci samych pogodnych dni, wszystkich spędzonych z nami. Oby te urodziny były lepsze od poprzednich, a następne jeszcze lepsze i tak dalej. Kochamy cię bardzo, ale też wiemy, że kochasz Andrzeja Rosiewicza. Jak nam przykro, że nigdy nie został puszczony twój ulubiony utwór. Może na te 41 urodziny się uda. Zjadłem sąsiada, czyli dobry apetyt. Słuchaj, ja odkopałem dziś tę piosenkę specjalnie dla ciebie do tych życzeń, żeby ona się znalazła jednak z tym. Ale Michał, 41, no jak ci? Bo to już masz, nie, już się przyzwyczaiłeś, co, że 40, że masz czwórkę z przodu.
2: Tak, wie pan, ja myślę, że dużo za mną ma jeszcze więcej przede mną, więc jak patrzę na starszych kolegów, znajomych, to myślę, że jeszcze dużo przede mną dobrego.
1: No samo dobre. Słuchaj, wystarczy tylko mieć zawsze pod ręką Radio Pogoda. Tutaj nigdy niczego złego nie usłyszysz na żaden temat, na żaden. To mi się podoba, że jesteśmy takim miejscem, które obdarowuje tylko pozytywną energią ludzi. No i sam przed chwilą dostałeś takiej energii sporo od swojej żony i od swojej córki. Po to wszystko jest wymyślone. Dobrze. A dlaczego ten dobry apetyt?
2: To jest taka piosenka w zasadzie rodzinna, która gdzieś znaleziona przy starych winylach wziętych od rodziny. Znalazła się i bardzo podobała się córce, więc następnie została puszczana i jakoś przez córkę podbierana lekko satyrycznie, więc się to podoba i stąd się bierze, że jest to puszczane.
1: Córka to na Zuzia, tak, Michał?
2: Tak.
1: A Zuśka ile ma lat już?
2: 8 skończone.
1: No więc to teraz Zuśka, cześć. Macham do ciebie z radia, ale to nie widać. Ta piosenka, którą nie wiem, czy ty wymyśliłaś, czy mama, za chwilę dla waszego taty, ukochanego twojego tatusia, zabrzmi. Ja was serdecznie pozdrawiam.
2: Serdecznie dziękuję. Dzięki. Cześć.
1: Cześć. No to ten dobry apetyt, którego ja nie znam, ale chętnie posłucham razem z państwem, śpiewa Andrzej Rosiewicz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Wysoki sądzie, przyznać wypada, owszem zeznaję, zjadłem sąsiada, lecz grzech odpuszczam w sumieniu własnym, bo sąsiad mój był strasznie żelasty, żeby sądowi wyroku prościć, ja powiem

tylko jeden. Czy czekać miałem aż do pierwszego? Czasem zjeść trzeba coś konkretnego. Niech sąd wysoki coś mi poradzi, zanim się nowy sąsiad wprowadzi. Miałem w procesie wiele powodów, by zaspokoić prawo do głodu. Choć nic nie jadłem jeszcze od wczoraj, jednak nie tknąłem prokuratora. Taki był różowiutki.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenia dla Marii i jej męża od przyjaciół. 34. rocznicę ślubu składamy wam najserdeczniejsze życzenia. Wszelkiej pomyślności, spełnienia wspólnych marzeń, zdrowia i sił do pokonywania trudów życia. No jakoś te siły mamy, co? Pokonujemy ciągle te trudy życia, pokonujemy. Człowiek jak Feniks jest. Zgody, jedności wam życzymy i miłości. Wiolka z Jarkiem. Dla Marii i jej męża. Mąż nie dostał imienia dzisiaj w tych życzeniach, tylko Maria. Maria i jej mąż. Życzę Wioletka z Jarkiem. Bo mogła się podpisać Wioleta z mężem. Dla Marii z mężem. No chłopaki, nie dajcie się tak. Dobra, przepraszam bardzo, już za chwilę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
20: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Została ostatnia reklama.
22: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
23: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
22: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
23: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Reklama.
13: Godzina 12, już 12, wow. Za chwilkę wiadomości i prognoza pogody i dalsza część naszego koncertu życzeń.
14: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
14: Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
16: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
14: Uczniowie domagają się między innymi zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
17: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
14: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
18: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
14: Najwięcej słońca na południowym wschodzie i tam też najcieplej 22-23 stopnie. Na przeważającym obszarze kraju 19, na północy 16-17 i tam może pokropić deszcz.
15: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
13: Dzień dobry, proszę Państwa, Robert Janowski. Mam nadzieję, że niedzielny koncert życzeń Państwa satysfakcjonuje dzisiaj. Czekam na Państwa telefony w dalszym ciągu 22 444 4004. Czekam na maile robert@radiopogoda.pl, a nasza strona radiopogoda.pl czeka też na wypełnienie formularzy przez Państwa. Halina Kunicka śpiewa: To były piękne dni.
15: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Elżbiety dzwonię.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Elżbieto.
2: A dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Dzwonię, bo były urodzinki, prawda? Czy nie, będą.
2: Nie, będą.
1: No Boże, co ja gadam.
2: Ale 60 będą... plus.
1: No wiem. Wow.
2: No.
1: To już mu trzeba szarfę szykować, szykować dom, baloniki dmuchać, świeczki kupować. Bo będziesz imprezę robiła, Ela, na pewno.
2: No będę, będę.
1: No będziesz. Wiesz, że się Grzesiu kocha, nie?
2: No wiem.
1: No, ile lat on już cię kocha?
2: 38.
1: Wow, a ty go też, nie?
2: 38 to po ślubie.
1: A wcześniej byliście, jeszcze chodziliście ze sobą.
2: A wcześniej jeszcze prawie dwa, także 40 lat prawie się znamy.
1: Kurczę.
2: No, ten Grzesiu, się kochamy.
1: No wiem, że się kochacie, bo to Grzesiu pisze: kochane Eluniu, w dniu twoich 60 urodzin życzę ci kolejnych tak pięknych, wspólnych dni. Wspominam naszą wspólną czerwcową 60.
2: Tak.
1: No ale wiesz,
2: była.
1: Twoje prawdziwe urodziny są później. Życzę tobie i troszkę sobie, aby kolejne lata mijały nam w zdrowiu, w podróżach, w słuchaniu pięknej muzyki, w wspólnych wyjazdach na koncerty i próbowaniu wspaniałych win. I bardzo cię kocham, Grześ.
2: No właśnie, no. Bardzo mnie kocha. I wina też kochamy.
1: Wiem.
2: Szczególnie węgierskie.
1: Widać z tego, co pisze, że rzeczywiście dużo czasu spędzacie razem. W różnych okolicznościach.
2: Tak,
1: i lubicie
2: tak,
1: to.
2: Tak. Lubimy się pomilczeć razem, lubimy, gadamy, słuchamy muzyki różnej. Radia Pogoda przede wszystkim.
1: No, dziękujemy. Nie musicie przede wszystkim, ale miło, że nas słuchacie. Ale...
2: Nie, no odpalamy tylko Radio Pogoda. Zresztą jesteśmy w klubie Pogodnych Ludzi.
1: O Jezu, jak fajnie.
2: No,
1: a, to jesteśmy rodziną, Elka.
2: Tak jest. I tak trzymać, Robert. Tak trzymać.
1: Tak będziemy trzymać. My po 66 z przodu musimy się trzymać razem.
2: Tak,
1: no.
2: Tak. Tak.
1: Elunia, całuję cię, pozdrów Grzesia i lecę dalej.
2: Dziękuję bardzo. Pa.
1: Marek Grechuta zaśpiewa jeszcze Muzę Pomyślności dla Elżbiety i dla Grzegorza.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
4: To dusza.
3: Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
4: To ciało.
3: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Wiadomość dla pani, od pani Gabrysi, przepraszam. To są życzenia dla wnuczki Mai. Majeczka dzisiaj obchodzi drugie urodziny. Wow. Może ktoś jej nagra, to będzie miała niespodziankę. I z tej okazji życzymy jej z dziadkiem dni pełnych zabawy i śmiechu. Niech każdy twój dzień, Majeczko, będzie kolorowy i wesoły i pełen przygód. Pozdrawiamy babcia Gabrysia i dziadek Zbyś. No właśnie, tak pomyślałem o tym nagrywaniu. Pewnie nie zdążyliście wcisnąć niczego, żeby nagrać teraz to, co mówiłem, ale są przecież takie podcasty na naszej stronie radiopogoda.pl, gdzie wszystkie telefony, które do państwa wykonuję, wszystkie nasze wspólne rozmowy są do znalezienia, do posłuchania jeszcze raz na nowo. Mamy tam naszą wewnętrzną bibliotekę, z której się obecności bardzo, bardzo wiem, że się państwo cieszycie. Ja również. Więc pozdrawiamy Maję w imieniu Gabrysi.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Została ostatnia reklama.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Karoliny dzwonimy, prawda? Prawda.
2: Tu poczta głosowa. Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość.
1: Pani Karolino, Robert Janowski, Radio Pogoda. Mam dla pani życzenia od pana Jakuba, twojego męża, który tutaj pięknie napisał dla ciebie. I czytam. Moja ukochana żono, na wstępie chcę ci podziękować za wsparcie, za ciepło oraz miłość, którą mi ofiarujesz. Są one poparte nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami i gestami, które świadczą o tym, że uczucia z twojej strony są szczere i personalnie skierowane do mnie. Radość i spokój, które wnosisz do mojego życia, sprawiają, że jestem innym człowiekiem. To nasza pierwsza rocznica papierowa, która oznacza delikatność, kruchość, czystą kartkę, ale nasza kartka już nie jest pusta. Zaczynamy na niej pisać własną historię, historię naszej miłości i naszej rodziny. Jesteś kobietą, z którą spędzić chcę resztę życia, moja wybranko. Napisał dla ciebie Jakub. Jak pięknie. Proszę państwa, i do tych życzeń to już dla nas wszystkich Bee Gees, mój ukochany. How deep is your love?
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

proszę cię, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spodziewa.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

na odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją ma wód. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks, i duszy i seks.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Teraz czas na wiadomość z mojego maila. Życzenia dla mamy od córki Joanny z okazji 76. urodzin. Najlepsze życzenia. Składa kochanej mamusi, córka Asia z mężem Adamem. Dużo zdrówka, pogody, ducha, uśmiechu na twarzy. Klasyka, nie? Krótko, węzłowato, po żołniersku. Więc kochana mamusiu, od Asi i Adama. To było dla ciebie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
18: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
17: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
19: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Reklama.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi pół świat.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
8: Reklama.
10: Czas na wiadomości, proszę Państwa, bo jest 13 na zegarze i prognozę pogody i jeszcze mamy godzinkę przed sobą.
11: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
11: Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
13: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
11: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
14: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
11: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem 4-krotnie, wygrał tylko raz.
15: Radio Pogoda.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogoda.
11: Maksymalnie 17 stopni na Podlasiu, 19 w Trójmieście i w Wielkopolsce, 20 na Lubelszczyźnie, 21 w Małopolsce, 22 na Górnym Śląsku. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może padać deszcz. Wieczorem pojawią się gęste mgły.
16: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: Dzień dobry Państwu, przed nami ostatnia godzina koncertu życzeń niedzielnego, w ten pierwszy, piękny, październikowy weekend. Ja zapomniałem troszkę o dzisiejszych solenizantach, już się poprawiam. Dzisiaj najserdeczniejsze życzenia ślemy do Franciszka, do Konrada i do Piotra. A wczoraj były trzy panie, patrzcie, a dzisiaj trzech panów, super. Zaśpiewa dla was Irena Jarocka, piosenka Spod Welonu.
17: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, być

Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Telefon do pani Wandzi wykonuję.
3: Słucham.
2: Dzień dobry, pani Wando.
3: Dzień dobry.
2: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń.
3: Dziękuję bardzo.
2: Z okazji pani urodzin. Piękna cyferka, 80 nadeszła, wspaniała.
3: Dziękuję bardzo.
2: I życzenia są następujące. Kochany Wandeczko, życzymy ci z okazji 80 urodzin zdrowia, morza miłości od rodziny i przyjaciół, nieustającej weny poetyckiej oraz tego, by twój niezwykły czar, piękno i ciepło niezmiennie zachwycały wszystkich wokół. Wandziu, Wandeczko, Wanduniu, żyj nam 100 lat i jeszcze dłużej. A te życzenia, pani Wando, składają pani przyjaciele, pani Krysia i pan Tadeusz.
3: Dziękuję, serdeczne dzięki.
2: O, ale co z tą poezją? To takie rzadkie, pani Wando, teraz.
3: No, tak się zdarza. Akurat teraz już po prostu nie piszę, bo no niestety rękę, mam drżenie.
2: Oj.
3: Ręki, nie piszę, ale to, co napisałam, myślę, że tu wydała już jedna z pani nauczyciele.
2: Masz to,
3: taką
2: swój tomik.
3: Krótką poezję.
2: Aha.
3: 5 moich wierszyków. Mhm. Jednej pani 3, drugiej pani 3. I taką małą książeczkę.
2: To może...
3: Niemniej, no, myślę, że moje dzieci się pewnie tym zajmą. Może kiedyś, jak mi nie braknie.
2: Może wydadzą tomik poezji twoją, a ty pamiętasz
3: pewnie
2: jakiś.
3: Tak,
2: pamiętasz,
3: tak myślę.
2: Pamiętasz jakiś wiersz? Mogłabyś nam kawałek zarecytować?
3: Na przykład taki. Dobrze pamiętam, gdy po raz pierwszy stawiałam kroki w tej szkole. Jak wychowawca uczył mnie wierszy, ja powtarzałam z mozołem. To pierwsza szkoła i nauczyciel, co uczył pierwszych literek. Kiedy dorośniesz, zrozumiesz, jak od nich zależy wiele. No a dalej musiałabym niestety spojrzeć.
2: A jak ładnie. A jak
3: no,
2: ładnie.
3: Takie...
2: Bardzo mi się podobało. No, a wzruszające to było, Wandeczko.
3: No właśnie, to takie w podzięce nauczycielom jeszcze z podstawówki.
2: No ale zrozumiałaś, jak ważna jest ich rola.
3: No, ale dziękuję bardzo. Życzenia bardzo miłe.
2: Dziękuję.
3: Też bardzo serdecznie dziękuję moim dzieciom i panu również.
2: Dziękuję pani Wandeczko i dla pani jeszcze za chwilkę dołączę piosenkę. Ja panią serdecznie pozdrawiam. Zaśpiewa dla pani Eleni Nasz najpiękniejszy dzień.
3: Serdecznie dziękuję.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to teraz ktoś się nagrał, posłuchajmy.
2: Panie Robercie, prosimy o nadanie życzeń dla naszej sąsiadki Heni Amendy, która obchodzi 87. urodziny. Życzymy jej dużo, dużo zdrowia, takiej werwy życiowej i takiego oddania dla ludzi do 100 lat. Wanda, Grażyna, Ala.
1: Wanda, Grażyna i Ala dla pani Heni, co ma 87 lat, ale macie fajną klatkę schodową, bo nie wiem, czy pewnie w bloku mieszkacie. No to nieźle, niezłe z was sąsiadeczki, ale fajnie, trzymajcie się razem, spotykajcie się na kawce, jedzcie sobie ciasteczka, rozpuszczajcie się wzajemnie. My was kochamy, serdecznie was pozdrawiamy, dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Do pani Bandy dzwonimy.
4: Słucham.
3: Pani Beatko, dzień dobry. Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, ponieważ mam życzenia od pani siostry, od Krysi.
4: Ojej.
3: I ona pisze tak, Krysia pisze tak. Panie Robercie, chciałabym złożyć życzenia mojej ukochanej siostrzyczce Beatce w dniu urodzin, której życzę dużo zdrówka, by wszystkie nadchodzące dni dawały jej dużo szczęścia i radości, by udało się znaleźć stałą pracę, która da ci satysfakcję, byśmy mogły się częściej widywać i spędzać razem super wieczorki pełne śmiechu, choć wiem, że to trudne, bo mieszkam daleko. I kochana siostrzyczko, niech się spełniają wszystkie twoje marzenia, te duże i te maleńkie. Życzy twoja siorka z mężem, Krysia.
4: Dziękuję ślicznie.
3: Zaskoczona jesteś?
4: No tak, jestem zaskoczona.
3: O.
4: Nie spodziewałam się tego.
3: No właśnie, to fajnie, że jesteś zaskoczona, ale mile, prawda?
4: Bardzo miło, no. Bardzo miło naprawdę, że tak w sumie siostra pamięta.
3: No a to po raz pierwszy, czy zawsze pamięta?
4: No, zawsze pamięta.
3: No właśnie.
4: Po raz pierwszy po prostu
3: przez
4: tak.
3: Radio?
4: Tak, dokładnie.
3: A może masz jakąś okrągłą rocznicę, czy urodziny, czy nie?
4: Nie, nie. 54.
3: No? Jaka ty młoda jesteś, Boże, Beata.
4: Dziękuję.
3: Bo Krysia pisze, że daleko. Gdzie ona mieszka, gdzie ty?
4: No prawie w Gdańsku, a ja w Małopolsce.
3: A, no to przez całą Polskę trzeba jechać.
4: No dokładnie.
3: No tak.
4: Także
3: no,
4: kawałek.
3: No tak, lecz no, życzę wam, żebyście się spotykały jak najczęściej. Żeby to nie było tak jak w każdych rodzinach, na ślubach albo na pogrzebach, tylko wiesz,
4: no
3: po prostu
4: nie.
3: Też tak. No wiem to po sobie, że jak gdzieś się widujemy z rodzinie, no to zawsze właśnie z takiego powodu, albo radosnego, albo mniej radosnego.
4: No właśnie.
3: Ale Bartko, no to wspaniale, no to wszystkiego dobrego od nas też przyjmij.
4: Dziękuję ślicznie.
3: Niech ci się wiedzie, tobie i twojemu mężowi. I pozdrów Krysię, bo pewnie będziesz do niej dzwonić w tej sprawie.
4: Oczywiście, zaraz właśnie to zrobię.
3: Dobra, to dzwoń. Pa, trzymaj się.
4: No, dziękuję ślicznie.
3: Dziękuję bardzo. Ray Charles zaśpiewa przepięknie. I can't stop loving you.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję za wspólny, piękny weekend. Tych weekendów przed nami jeszcze będzie sporo i w tym roku, i jeszcze w przyszłym. Więc okazji też nie zabraknie. Z pewnością byście przekazywali sobie wzajemnie piękne słowa, a ja będę je z wielką przyjemnością przekazywał. Więc spotkamy się, nie, usłyszymy się już za tydzień, za dzisiaj i za wczoraj. Dziękuję i zapraszam po 14 na moje najpiękniejsze melodie. To oczywiście Asia Kruk będzie rozmawiała z jednym z członków naszego Klubu Pogodnych Ludzi. Miłego dnia, miłego wieczoru. Do usłyszenia. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
6: Oceniam go 10 na 10.
5: Z serwisem od ręki?
6: I to 10 na 10.
5: I 50 różnymi autami do testowania?
6: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
6: Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października.
6: Grupa Cygan.
5: Jedziemy razem.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet.

0: Blastcast Podcast Festival 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Reklama.
6: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk, kłaniam się Państwu, mamy niedzielę, a przy niedzieli pyszne rozmowy o najpiękniejszych melodiach słuchaczy Radia Pogoda. Za chwilę taką rozmowę zaczynamy, ale najpierw wiadomości.
7: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, na strażacy apelują, montujmy w domach czujki czadu.
1: Radio Pogoda, wiadomości o 14:00.
7: Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
8: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 000 000 000 euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
7: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
9: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
7: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
10: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
7: Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może pokropić się deszcz. Na termometrach 19 stopni maksymalnie w Trójmieście i w Wielkopolsce, 21 na Podkarpaciu, 22 na Śląsku.
10: Radio Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
6: Moje najpiękniejsze melodie pierwsze październikowe. Bardzo miło spotkać się z panem Piotrem. Dzień dobry panu.
11: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie.
6: I może pan mówić do mnie pani Asiu albo Asiu, pani redaktor, to tak, dobra?
11: Dobrze, pani Asiu, poprawię się.
6: Świetnie. Panie Piotrze, jest pan oczywiście członkiem Klubu Pogodnych Ludzi, bardzo serdecznie gratuluję. I jest pan z Torunia, z tego co słyszałam.
11: Tak, zgadza się, z Torunia.
6: Muszę panu się do czegoś przyznać, nigdy nie byłam w pana mieście.
11: Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odwiedziła pani nasze miasto, bo naprawdę jest warto i trzeba sobie zarezerwować, skromnie mówiąc, 2-3 dni, żeby te najciekawsze rzeczy zobaczyć i poczuć klimat naszego miasta. Także serdecznie zapraszam już teraz.
6: Powiedział to ambasador swojego miasta, super miasta Torunia, pan Piotr. No fajnie, dobrze, zachęcił mnie pan, na pewno odwiedzę. A co pan w tym Toruniu porabia?
11: Z wykształcenia jestem grafikiem, natomiast również moją specjalnością i pracą, którą wykonywałem jeszcze niedawno i pewnie będę wykonywał, jest praca przy obiektach zabytkowych, czyli konkretnie przy ich remontach, a że Toruń no, słynie z zabytków, tak. I to nie tych tylko tej klasy najwyższej. Mhm. Mamy masę pięknych kamienic, które jeszcze wymagają remontów i inwestycji, bo oczywiście część z nich już jest pięknie odnowiona, szczególnie na Starówce, ale jeszcze jest dużo pracy. No i są firmy, które kupują takie obiekty, remontują je i potem oczywiście sprzedają, więc z racji moich zainteresowań, a od dzieciaka generalnie interesuję się historią, architekturą, nie tylko oczywiście Torunia, no ale z racji tego, że mieszkam w tak pięknym mieście, jest to ze mną od dawna i praktycznie te moje zainteresowania miejscem, w którym żyję i tym wszystkim, co mnie otacza i od dziecka pamiętam, no próbuję gdzieś tam realizować w życiu zawodowym.
6: Zawodowym, no pracy panu na pewno nie zabraknie. Fajnie,
11: tak, to
6: bardzo ciekawe. No, może trochę o historii muzyki, ale nie w taki sposób encyklopedyczny, tylko w sposób bardzo emocjonalny sobie porozmawiamy za chwileczkę w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie z panem Piotrem z Torunia rozmawiamy i pan Piotr wybrał sobie 6 swoich ulubionych piosenek, a numer 1, chociaż nie wiem, czy to ta najlepsza, czy po prostu taka się ułożyła kolejność, Piotr Szczepanik, Goniąc kormorany, panie Piotrze.
2: Rzeczywiście to jest numer 1 tych moich 6 utworów, aczkolwiek nie ukrywam, że kiedy usłyszałem, że ma być ich tylko 6, to naprawdę to była ciężka batalia.
1: Jest problem.
2: Bo mam mnóstwo polskich utworów, które bardzo lubię, z którymi związane są jakieś moje przeżycia, wspomnienia. Natomiast tak, Piotr Szczepanik to zdecydowanie jest numer 1 i nie ukrywam, że ten utwór jest ze mną od dzieciństwa, ponieważ ta przygoda z tym utworem zaczęła się od moich starszych sióstr, które po prostu na adapterze słuchały płyty, gdzie był ten utwór.
1: Pamiętam, dużo starsze siostry?
2: No, 10 i 12 lat.
1: No, więc, to sporo.
2: Więc one już były na tym etapie właśnie gramofonu czy adapteru i płyt muzycznych pocztówek. Ja byłem brzdącym, który namiętnie im na każdym kroku przeszkadzał. Natomiast wiele utworów, które do dziś pamiętam, właśnie usłyszałem po raz pierwszy za pośrednictwem moich sióstr, a ten utwór jakoś szczególnie utkwił mi w pamięci, bo oczywiście mając na uwagę oczywiście piękny głos pana Piotra, to ten utwór, mimo że wiele jest bardzo pięknych jego utworów, to Goniąc kormorany jest moim ulubionym, dlatego że tak naprawdę to jest piękna opowieść o przyrodzie, która otacza w tym wypadku śpiewającego. No ja zawsze sobie wyobrażałem pana Piotra siedzącego na plaży nad jakimś pięknym jeziorem, czy to mazurskim, czy innym. I te wszystkie słowa, które płyną w tej piosence, plus oczywiście świetna muzyka, utożsamiała jakby opowieść o pięknej przyrodzie i o tym, jak wspaniale człowiek się czuje, obcując z nią.
1: A to pięknie pan mówi obrazami, jak to się w radiowym języku nazywa. A proszę mi powiedzieć, panie Piotrze, no bo rozumiem, że Toruń pięknie położony, czy wychodzi pan nad rzekę, no patrzy na kormorany i zamyśla się?
2: Kormoranów niestety w Toruniu nie widziałem, ale jest wiele innych pięknych ptaków i mamy też przyrodę oprócz zabytków i nie ukrywam, że zdarza mi się, kiedy mam chwilę wolnego czasu, a często jeżdżę też rowerem po Toruniu, zdarza mi się usiąść na bulwarach właśnie nad Wisłą i postarać się, bo po to siadam i patrzę na tą Wisłę, żeby się na chwilę wyłączyć od wszystkiego i po prostu popatrzeć, jak ta rzeka płynie.
1: A, widzi pan, to mamy tak samo. Ja też uwielbiam patrzeć na wodę i to też mnie odrywa od wszystkiego. Goniąc kormorany zaśpiewa Piotr Szczepanik specjalnie dla pana dzisiaj. Za chwilę kolejna pana najpiękniejsza melodia, a teraz słuchamy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, za chwilę wracamy do moich najpiękniejszych melodii, a właściwie do najpiękniejszych melodii pana Piotra. Pewnie się państwo zastanawiają, jak pan Piotr słucha najpiękniejszych melodii w Toruniu. Oczywiście, że przez internet. Aplikacja do słuchania Radia Pogoda służy właśnie do tego, żeby odbierać najpiękniejsze melodie, gdziekolwiek państwo są na świecie, pod malutkim waruneczkiem trzeba mieć dostęp do internetu, ale to chyba dzisiaj nie problem.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
1: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
1: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec, jakie licho przyniósł.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Z panem Piotrem rozmawiam dzisiaj o pana Piotra najpiękniejszych melodiach. Tu jest taka piosenka, która jest ważną piosenką z ważnego polskiego filmu. No to pan stawia bardziej na film, czy na to wykonanie Nim wstanie dzień Edmunda Fettinga?
2: Oj, to trudne pytanie, bo w mojej opinii film jest świetny, no, o czym za chwilkę opowiem kilka słów. Natomiast ta ballada to jest coś, co powoduje za każdym razem, kiedy ją słyszę, ciarki, bo pan Edmund Fetting, oczywiście genialny aktor, to jego tembr głosu w momencie, kiedy nie mówi na ekranie, tylko śpiewa, w tym wypadku ten utwór Nim wstanie świt, powoduje, że człowiek naprawdę przez chwilę zatrzymuje się i musi wysłuchać jej do końca.
1: Są to ciarki, to prawda.
2: Są ciarki. A no tylko wystarczy wspomnieć, że muzykę napisał Krzysztof Komeda, mhm, a słowa Agnieszka Osiecka, a wykonanie Edmunda Fettinga, no to po prostu to jest klasa premium, no to całego utworu.
1: To jest trójca premium, nawet bym powiedziała, twórców i wykonawcy. No
2: dokładnie.
1: Fajnie.
2: A co do samego filmu, to nie ukrywam, że jestem też bardzo sentymentalnie z nim związany, ponieważ zdjęcia powstawały w Toruniu, co prawda w 64 roku, gdzie jeszcze mnie na świecie nie było, ale z opowiadań moich rodziców, a szczególnie mojej mamy, która mieszkała wtedy na Starówce i pamiętała kręcenie tego filmu. Trochę informacji mam od mojej mamy, natomiast jako również fan polskiego kina, a szczególnie filmu, który był kręcony w Toruniu, no bardzo dużo gdzieś tam spędziłem czasu na poszukiwaniach różnego typu ciekawostek związanych z kręceniem tego filmu. W tym filmie, który na pewno zarówno pani, jak i słuchacze oglądali, występuje pewien wózek, który główne bohaterki w tym wózku wiozą swój cały dobytek. I ten wózek oczywiście, który znalazł odniesienie, bo w tej chwili stoi postument przedstawiający ten wózek na nowym rynku w Toruniu. Natomiast ja po wielu latach trafiłem na oryginalny wózek, który przetrwał do naszych czasów. Co prawda wymaga generalnego remontu, ale jednak się zachował dzięki kilku osobom, którym też był on bliski. I od kilku lat jestem w jego posiadaniu, natomiast nie dlatego, żeby go mieć, tylko szukam fachowca, który się nim pieczołowicie zajmie, bo chciałbym, żeby przekazać go miastu, żeby wyeksponowało go w jakimś fajnym miejscu z informacją, że jest to rekwizyt z filmu. Wózek w oryginale jest drewniany, z metalowymi detalami, bo to jest taki typowy drewniany wózek do przewożenia kiedyś węgla, kartofli, więc potrzebuje jakiegoś snycerza, czy cieśle, czy stolarza, który no sercem podejdzie.
1: A może się ktoś taki znajdzie wśród słuchaczy Radia Pogoda. Jakby coś, proszę dzwonić 22 444 4004, to ja dam kontakt do pana Piotra. Co za historia niesamowita. Gramy w takim razie Edmunda Fettinga. Za chwilę kolejna pana najpiękniejsza melodia.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spadł.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, w którym słyszymy niesamowite historie od naszych słuchaczy i od pana Piotra dzisiaj też. No i niesamowite, najpiękniejsze melodie. I kolejna jest taka, przy której się zatrzymamy. Ja naprawdę coraz częściej zapowiadam tę piosenkę w pogodnym poranku Radia Pogoda takimi słowami, że to jest bardzo często piosenka wybierana do moich najpiękniejszych melodii. I pan tutaj jest w sporej grupie tych wyborców, można tak powiedzieć. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Już się uśmiechamy, bo będzie za chwilę Zbigniew Wodecki. Co pana łączy z tą najpiękniejszą melodią?
2: Bardzo się cieszę, że inni słuchacze również lubią i cenią ten utwór. Nie ukrywam, że Zbigniew Wodecki to jest skarbnica przepięknych utworów.
1: Tak.
2: Natomiast lubię wracać tam, gdzie byłem. Chyba jest moim ulubionym, mimo że rzeczywiście wybierając ten utwór miałem również dylemat, bo czy zacznie od Bacha, czy chociażby Chłupy zupełnie w innym klimacie, ale też są bardzo mi bliskie. Natomiast lubię wracać, to jest zdecydowanie numer jeden. Zbigniew Wodecki, ubolewam, że tak szybko od nas odszedł. Całe szczęście, że pozostało wiele utworów. A jest też Zbigniew Wodecki związany troszeczkę z moim dzieciństwem, bo no pewnie jak wszyscy pamiętają, on wykonuje utwór Do pszczółki Mai.
1: Ten najważniejszy dla dzieci, tak.
2: To prawda, a ja jestem z tego pokolenia, kiedy tą wieczorynkę czy dobranockę niedzielną oglądałem.
1: Ja
2: i,
1: też.
2: I przygody pszczółki Maje to po prostu była rewelacja.
1: Ja.
2: Więc ten utwór, który rozpoczyna tę bajkę, do dzisiaj gdzieś mi z tyłu głowy gra. Natomiast już jako osoba dorosła lubię wracać. To jest utwór, który rzeczywiście jest bardzo ciepły, dobry, z pięknymi słowami i faktycznie za każdym razem, kiedy go słucham, to staram się skupić na tym, co ten utwór nam chce przekazać. A jeśli jadę samochodem i w naszym ukochanym Radiu Pogoda słyszę tę piosenkę, to bez względu na to, czy jestem już gdzieś u celu, to czekam, żeby wysłuchać go do końca.
1: I pan co, panie Piotrze, ja to sobie chyba wytnę fragment pana wypowiedzi i teraz tę piosenkę, od teraz tę piosenkę będę zapowiadać właśnie pana słowami. Pięknie pan to powiedział. Za chwileczkę
2: bardzo
1: Zbigniew
2: dziękuję.
1: Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. My do naszej rozmowy wracamy po godzinie 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
18: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
0: Reklama.
14: To jest Radio Pogoda. Asia Kruk, kłaniam się państwu. Do 16 w moich najpiękniejszych...

0: W piękniejszych melodiach będzie występował pan Piotr, czyli jeszcze przez godzinkę. A teraz wiadomości o 15.
1: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy, ponad miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
1: Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
3: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
1: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
4: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
1: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Bez gęstych mgieł w nocy, niektóre powiaty na południu i północnym wschodzie kraju. W pozostałej części miejscami widoczność może spaść nawet poniżej 200 metrów. W większości regionów od 6 do 11 stopni.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie w pierwszą niedzielę października. Raz jeszcze dzień dobry, panie Piotrze.
5: Dzień dobry, witam serdecznie panią.
0: Już o panu wiemy, że pracuje pan przy ratowaniu toruńskich zabytków, że na bulwarach toruńskich sobie pan lubi siedzieć i gapić się w wodę, że jeździ pan rowerem. Mamy podobne zainteresowania, się okazuje. No właśnie, jakieś jeszcze kolejne pana zainteresowania?
5: Tak, jest ich trochę. Ta jazda rowerem to też jakby pasja do rowerów, ale takich trochę innych, nazywanych customowymi albo cruiserami. Łatwo je znaleźć w internecie. Są trochę innych kształtów, trochę inaczej się na nich jeździ, ale to mi się od wielu lat bardzo podoba, stąd poruszam się takim rowerem.
0: To musi pan mieć dużo siły, bo ciężko ruszać takimi rowerami. Ja jestem na to trochę za lekka, wiem o jakich modelach pan mówi.
5: To prawda, ale akurat ten, którym jeżdżę, jest bardzo łatwy w prowadzeniu i w ruszaniu, co potwierdziło wiele osób starszych również ode mnie, bo w zasadzie jest wielu chętnych, którzy chcą się na nim przejechać. Więc naprawdę jeździ się bardzo fajnie. Pozycja jest bardzo wygodna, więc można robić kilometry bez większego zmęczenia.
0: Ekstra.
5: I bez względu na pogodę, bo często jeżdżę również, kiedy tej fajnej pogody nie ma.
0: Jasne.
5: Co mi wcale nie przeszkadza.
0: Pewnie. To wystarczy mieć dobrą pelerynę, dobre ubranie. Oczywiście, że tak. To ja do radia też dojeżdżam rowerem, bardzo sobie to chwalę. Czyli rozumiem, że jak już się wybiorę do Torunia, dzwonię do pana i pytam: panie Piotrze, da się pan karnąć na swoim customie? A pan, no jasne.
5: czekam na ten telefon i na taką informację, naprawdę. Serdecznie zapraszam i służę swoją osobą, oczywiście z rowerem.
0: Fantastycznie. To my się jeszcze na ten temat dogadamy. Teraz Państwo, słuchacze Radia Pogoda, na pewno czekają na kolejne Pana najpiękniejsze melodie i one nastąpią już w najbliższym czasie.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pan Piotr opowiada o swoich ulubionych piosenkach i nie tylko na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj Irena Santor, Już nie ma dzikich plaż. Słucham.
2: Irena Santor to chyba dla każdego dźwięk tego nazwiska wywołuje bardzo pozytywne emocje, bo dla mnie jest to ikona polskiej muzyki, polskiej piosenki. Tak wiele przebojów, pięknych utworów, że tu też był bardzo poważny dylemat i tak naprawdę do samego końca zastanawiałem się, czy ma być to utwór Już nie ma dzikich plaż, czy Powrócisz tu, bo oba uwielbiam. Zdecydowałem się na Nie ma dzikich plaż, bo wracam do Piotra Szczepanika. Chyba jestem trochę duszą romantyczną, bo słuchając tego utworu przychodzi jakaś bardzo fajna i miła refleksja. W tym wypadku, w związku ze słowami, które pani Irena śpiewa w tym utworze, ląduję na jakiejś pięknej plaży nad naszym Bałtykiem i patrzę się na to nasze morze. I nie musi to być środek lata, to może być jesień albo wiosna, albo nawet zima. Więc nastraja mnie bardzo pozytywnie ten utwór. No, o głosie pani Ireny pewnie powiedziano już wszystko i podpisuję się pod tym, bo jest po prostu przepiękny, przecudowny. I nie ukrywam, że panią Irenę pamiętam z domu rodzinnego, bo moja mama bardzo ją lubiła i zawsze jak był koncert życzeń w telewizji, czy leciało to w radio, coś pani Ireny, no to było, o, Santorka śpiewa. Więc pani Irena Santor rzeczywiście towarzyszy mi od dzieciństwa i mówię, i było tak wiele przebojów, pięknych utworów, które się nie starzeją, co jest po prostu rzeczą genialną. Minęło tyle lat od ich premiery, a one cały czas po prostu lśnią pełnym blaskiem.
1: No wie pan, klasyka trzyma się mocno, to tak samo jak, nie wiem, z szanelkami czy smokingami. To po prostu jest, było i będzie. Już nie ma dzikich plaż, natomiast taki tytuł ma ta piosenka. Irena Santor przed nami w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Już za chwileczkę będzie kontynuacja naszej rozmowy z panem Piotrem. Chciałabym zwrócić państwa uwagę na to, co będzie się działo od jutra w Radiu Pogoda. Proszę wstać rano i włączyć radio, dlatego że od jutra, oprócz szybkiej piątki naszego takiego tradycyjnego porannego konkursu, będzie też inny, związany z premierą filmu Lalka na podstawie powieści Bolesława Prusa. Premiera w tym tygodniu, 30 konkretnie do tego filmu, czy przy okazji z tego filmu powstała przepiękna książka, właściwie książka-album. Chcemy państwu sprezentować takie albumy w naszym konkursie od jutra. Proszę słuchać Radia Pogoda od samego rana.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

W złotych sierpnia pokojach moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

lata, jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. I ja pana kochałam wtedy latem.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Reklama.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawy trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Spotykamy się dzisiaj z panem Piotrem, klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi w Radiu Pogoda. O, pan Piotr opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Aleja Gwiazd, Zdzisława Sośnicka. To jest dopiero piosenka monument.
2: To prawda. I podobnie jak było z panią Ireną Santo, również pani Zdzisława Sośnicka, no to jest osoba, którą nie sposób pomylić z jakąkolwiek inną naszą wokalistką. Rewelacyjny głos. Nie ukrywam, że pamiętam, bo też tych utworów była cała masa, teledyski do tych utworów. Również mój wybór Alei Gwiazd jest trochę podyktowany tym, że często oglądam ten teledysk, bodajże z 87 roku on jest, więc stylizacja pani Zdzisławy, cały teledysk, oczywiście na tamte czasy, no to był mega nowoczesny, również muzycznie, bo przecież tam są i riffy gitarowe, i syntezatory, takie charakterystyczne z lat 80., ale tempo, jakby dynamika, z jaką śpiewa pani Zdzisława ten utwór, genialny refren, no to jest naprawdę przebój, jeden z po prostu no niesamowitych spośród naszej muzyki rozrywkowej. Nie ukrywam też, że nie jestem osamotniony w sympatii dla pani Sośnickiej, ponieważ moja żona Ania również bardzo ją lubi i ten utwór też jest jednym z jej ulubionych, więc tym bardziej jest mi miło, że zabrzmi on w Radiu Pogoda. To jest coś takiego, co po prostu powoduje szybsze bicie serca za każdym razem.
1: Tak jest. I raz jeszcze poczujemy to szybsze bicie serca. Właściwie to państwo poczują. Serdeczne pozdrowienia dla pani Anny i dla państwa z dedykacją mnóstwa miłości i wszystkiego najlepszego od Radia Pogoda, Aleja Gwiazd.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, z panem Piotrem rozmawiamy o pana Piotra najpiękniejszych melodiach i to było tak dosyć monumentalnie, trochę poważnie, mocno sentymentalnie, a tymczasem na koniec piosenka, której uczą się już kolejne pokolenia, no nie wiem, osób, które wędrują na różnych obozach wędrownych. W każdym razie ja tę piosenkę poznałam właśnie na obozie wędrownym gdzieś tam pod koniec lat 80., chociaż piosenka ma dużo więcej lat, ale wiem też, że dzisiaj bardzo młode osoby ją śpiewają i te starsze też, czyli Halina Kunicka, Lato czeka.
2: To jest utwór, który, jeśli chodzi o mnie, kojarzy mi się zawsze z wakacjami, z latem. To jest taki synonim pięknej pogody. Kiedyś wakacji w szkole, teraz wakacji jako osoba dorosła.
1: Urlopu, no.
2: Ale nie ukrywam, że również ten utwór jest dla mnie ściśle związany z przecudownym filmem, jednym z moich ulubionych z dzieciństwa i takim on pozostał do dziś, czyli Szatanem z siódmej klasy. Wersja z 1960 roku z kreacją Poliraksy.
1: Ale przepraszam, bo tam tę piosenkę wykonywał chór chłopców, tak dobrze pamiętam?
2: Tak. Można odczuć takie wrażenie, że są to harcerze, którzy też występują w tym filmie. Natomiast oczywiście w oryginale pani Halina Kunicka i ten utwór też na końcu filmu się pojawia już w tej oryginalnej wersji. Natomiast sam film, to dziś oglądamy go całą rodziną, jeśli jest taka możliwość. Zaraziłem tą sympatią do tego filmu moje już w tej chwili dorosłe dzieci. Nawet w tym roku moja córka Zuzia podczas gdzieś tam rozmów o filmach stwierdziła, że jeszcze w tym roku nie oglądaliśmy Szatana z siódmej klasy. A biorąc pod uwagę, że... Dokładnie. A biorąc pod uwagę, że mamy ten film oczywiście od dawna w swojej filmotece, to po prostu, jeżeli nie leci w telewizji, a całe szczęście, że pojawia się przynajmniej raz w roku, to po prostu włączamy naszą wersję i oglądamy ten film wspólnie, bo naprawdę bawi nas i cieszy cały czas tak samo, bo w tym filmie jest wszystko, bo są też i piękne krajobrazy, jest przygoda, jest tajemnica, jest skarb, są świetne kreacje aktorskie, no i ta melodia Lato, która jest po prostu niezapomniana.
1: Film do przypomnienia, książka także, ja wolę wersję czytaną, też do przypomnienia, tak. No i muzyka, to akurat cały czas jest na antenie Radia Pogoda. Panie Piotrze, ślicznie panu dziękuję, to była super rozmowa.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło przedstawić niestety tylko 6 tych moich ulubionych utworów. Mam nadzieję, że również słuchaczom spodobały się te moje propozycje.
1: Wszystkiego dobrego, panie Piotrze. Bardzo dziękuję. Życzę panu dużo zdrowia, powodzenia w życiu, pozdrowienia dla rodziny także.
2: Bardzo dziękuję, pani redaktor, pani Asiu. Wszystkich radiosłuchaczy również serdecznie pozdrawiam. Dziękuję serdecznie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Została ostatnia reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Tragedia na pasach, zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
16: Marcin Krzamiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który

0: przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło. 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy. Pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
1: Z zapowiedzi polityków PiS-u i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
2: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę w Izraelu. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
3: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
1: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
0: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. Siedem książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę. Radio
4: Pogoda. Pogoda.
0: W nocy w większości regionów od 6 do 11 stopni, nad samym morzem miejscami nawet 12, ale w kotlinach bieszczadzkich lokalnie tylko 0. W większości kraju gęste mgły, lokalnie widoczność może spaść poniżej 200 metrów.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szum radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosnie.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
4: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.00.
3: Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko poderwało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Władimir Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Władimir Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis.

0: wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
1: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności, niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
2: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
0: O poranku w wielu regionach lokalnie gęste mgły, widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Potem i chmury, i słońce, ale raczej nie powinno padać. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

byliśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
3: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Została ostatnia reklama.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo

0: Kiciu! Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Została ostatnia reklama.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Reklama.
14: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę.
11: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan.
3: Radio Pogoda, wiadomości o 18:00.
2: Marcin Szamiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
4: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
5: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
6: Można było to szybciej zrobić, tak.
4: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
7: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
4: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
2: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł. 98 7,59, a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w

0: pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października. Pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena French i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
0: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami dość gęste mgły. Na termometrach od 15 do 20 stopni, cieplej na krańcach zachodnich oraz lokalnie na południowym wschodzie, tam nawet 22.

Gwiazdy z nieba kraść, pardon, trzeba być idiotą, pardon, trzeba z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja, pardon, czy damara.

Złodziej promień słońc ukradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skradł.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Została ostatnia reklama.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
8: Reklama.

tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

Dzień dobry, nazywam się Juliusz Machulski i pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
7: Oceniam go 10 na 10.
6: Z serwisem od ręki?
7: I to 10 na 10.
6: I 50 różnymi autami do testowania?
7: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
6: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
7: Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października.
7: Grupa Cygan.
6: Jedziemy razem.
5: Reklama. Powieść Radia Pogoda.
8: W pewnej chwili Zabrzydowski roześmiał się tak szczerze, jakby go coś najserdeczniej ubawiło. Korewicini spojrzał na niego zdziwiony. Panika, panika, zawołał Edward głośno i zaśmiał się znowu. Nie widzę tego u pana, rzekł Włoch, bo panika miewa czasem nawet złote oblicze. Zabrzydowski i Korewicini walczyli zapamiętale o snuci chmurą dymu. Złoto barona w rękach wara topniało. Edward opowiedział jakąś wesołą anegdotkę, po czym zamyślił się i nagle zawołał głośno po polsku z akcentem Kromiów idzie! Włoch popatrzył na niego uważnie. Co to oznacza? Magiczne słowo hrabio oznacza wszystko i nic. Jakaś alfa i omega, wybrałbym lepiej wszystko. W tym wypadku słowa te równoważą się. Wszystko zamyka w sobie jednocześnie słowo nic. Nie rozumiem, czyli że osiągnięcie wszystkiego da w rezultacie zero? Pozostanie już zero? Ach, tak. Humor Edwarda wzmagał się w miarę zmniejszania się pożyczonej od barona sumy. Późno było, gdy war, ciągle żartując i szydząc z siebie i z innych i wciąż przegrywając, wygrał nareszcie dużą kwotę, nie wynoszącą wszakże połowy jego długu. A kółko fortuny zaśmiał się i nagle całą wygraną położył na stole. Korowicini zbladł. Rzuca pan złoty most pod kółko fortuny? Niebezpiecznie i dla pana, i dla mnie. Składam hołd jej łaskawemu uśmiechowi, odrzekł war. Ale brwi zadrżały mu jednak i zamrugały prędko powieki. Zaległa cisza jakaś znamienna, tchnąca niepokojem, jaka bywa przed odczytaniem wyroku. Korowicini przetarł dłońmi spocone czoło, w oczach miał ponury błysk. Zabrzydowski spojrzał na niego i wzruszył lekko ramionami. Wyraźny lęk Włocha rozśmieszył go. Jeszcze jeden moment, jeszcze jeden... Zabrzydowski przegrał wszystko. Gra była skończona. War odrzucił karty i skłonił się drwiąco partnerowi. Zadowolony hrabia? No, fortuna przygniotła pana furą złota. Nic dziwnego. Łata złotem swoje starożytne wdzięki. Przechylił się na krześle i śmiał się długo, długo. Podziwiam pańską swobodę, rzekł Korowicini z wypogodzoną twarzą. Na dziś już dość. Rewanż pana zostawmy do jutra. O, dziś nawet nie mam w tej chwili stawki, zawołał war wesoło. Panika, co? Jutro pan o niej zapomni. Spodziewam się, odrzekł lekko. No ale co robimy z resztą nocy? Pójdziemy do jakiej budy? Do Folie Berger, zaproponował ktoś z towarzystwa. Do Moulin Rouge. Czekajcie, krzyknął, skrzywiwszy się potwornie, baron pan. Znam jeden lokal, tak sobie, nieświetny, możliwy, ale kobiety... Cmoknął lubieżnie. O, to, podchwycił Korowicini. Baron się zna, ufamy. Jeśli chodzi o klasycznego eksperta, to tylko Zebrzydowski. War zaśmiał się nerwowo. Nie znam tego lokalu, ale idę. Baron kazał podać szampana. Wypijemy na cześć najpiękniejszej, którą Zebrzydowski oceni. Brawo, zawołał war. Teraz na...

0: na cześć wybranej przez barona. Brawo, brawo, nad tymi zaś dwoma my urządzimy sąd i wydamy wyrok. Kielichy dźwięczały, szampan musował. Ktoś zaczął grać, ktoś inny, stojąc przy pianinie, śpiewał trochę fałszywie. Zebrzydowski krzyknął na lokaja. Atrament i papier. Jest wszystko, jak zwykle, w zielonym gabinecie. Czy mam tu przynieść? Nie, idę tam. Wychylił kielich i zapalił cygaro. Panie Zebrzydowski, panie War, czas na nasz konkurs. Tam zaczną się teraz najlepsze numery, już północ, zawołał baron. Za chwilę, możecie się panowie ubierać, jestem gotowy. Wyszedł. Przy pianinie podpity chór głosów śpiewał swawolne kuplety. Baron, chwiejąc się trochę na nogach, przeglądał butelki. Wreszcie ponalewał kielichy. Panowie, jeszcze po jednym, na szczęśliwą drogę i dobrą zabawę? Słyszycie na ulicy wzmożony ruch. Ludziska jadą się pocieszać po kłopotach dnia. Istotnie, z ulicy dochodziły trzaski motorów i przeraźliwe głosy trąbek samochodowych. Panie Edwardzie, najwyższy czas. Idziemy? Najwyższy czas, idę, odkrzyknął spoza drzwi głos Wara. Brawo, brawo, wrzeszczał pijany Korowicini. Weszli do holu. Lokaje podawali palta. No, Zebrzydowski pewno pisze list miłosny. Baron pchnął drzwi i wszedł do zielonego gabinetu, wołając: oczekiwanie zaostrza pragnienie, ale zbyt długie gasi je. Słusznie, a ja mam pragnienie, huczał czyjś przepity głos. Wtem drzwi otworzyły się gwałtownie. Baron stanął w nich biały na twarzy. Zastrzelił się, krzyknął nie swoim głosem. Dunajec czarny huczał rozgłośnie, zbyrcząc po kamieniach płycin. Wywijał się z głębin leśnych, kapryśny i rozpryskany. Ciskał na większe głazy białą pianę gniewu, że mu tamują pęd. Nabierał w siebie wód z bocznych strumieni i mężniał, nie tracąc swej lekkiej i skocznej ruchliwości. Wody goniły się w mokrym poszumie, chrzęszcząc na żwirowych obrzeżach. Cienkimi źródełkami wżerały się łakomie w gruboziarnisty piasek, jaśniejący szeroką orbitą poza kamienną ramą, która ograniczała rozigrane bałwany, zaborcze i głośne. Wał wody unoszony żywiołem pędu niósł się tanecznie przez zieloną dolinę, rozesłaną płasko u stóp czarnego boru smreków. Z tej wesołej zieleni rzeka wpadała z łoskotem w ciemnie pod cypel skalny, wzniesiony wiszarem nad samą wodą i najeżony gęstym zarostem kosodrzewiny, jeżyn i dzikich malin. Jagody nalane czerwonym winem sypały się tu zewsząd, ściągając ku sobie roje ptactwa wrzaskliwego. Spoza chaszczów wyłoniła się postać Kasi biało ubranej. Stojąc na wiszarze, patrzyła w dół na burzę rozpętanych wód. Napotykały one uparte przeszkody płytkiego dna. Tworzyły się wiry, wypryski pian, kręte jak zwijające się węże, prądy rzeczne, hulaszcze, zamachy wychlustów. Nagły zawrót popod wiszarem upokarzał od razu szalejącą falę. Przyczajała się, skupiona w sobie i kornie, miękkim, zgrabnym pierścieniem owijała cypel. Zatamowana z jednej strony prostopadłą skałą, rozlewała się szerzej na łąkę gwałtownym rzutem, niby odrzucona grzywa z czoła. I dalej parła naprzód pod naporem nadbiegających wód, czyniąc taką samą wrzawę, zamęt i zgiełk w innych już komyszach. Kasia lubiła przedzierać się tu brzegiem urwiska, rwać soczyste, dojrzałe maliny lub siadywać na cyplu skalnym, słuchając Dunajca. Sławohorze odpoczywała duchowo. Zapadła w górach sadyba ludzka, podobna do gniazda sokolego, napawała ją spokojem tak upragnionym. Zaprzyjaźniwszy się ze Strzeleckimi, Kasia bywała tu często i zawsze czuła się najlepiej. Po pierwszym, niewypowiedzianie bolesnym oszołomieniu spowodowanym wieścią żałobną, spadło na nią mnóstwo kłopotów i ciężarów. Krystyn Zachojski z Karolem Kmietowiczem jeździli do Paryża po zwłoki Zebrzydowskiego i uregulowali ostatni dług honorowy Edwarda na wyraźne żądanie Kasi. Pragnęła ona oczyścić opinię męża w środowisku jego triumfów, ale spłacenie olbrzymiej sumy baronowi, prócz innych długów, których jeszcze okazało się bardzo dużo, szarpnęło Kromiłów poważnie. Poszła na to połowa majątku i cały ogromny las. Kromiłów został okrojony bez litości, ale honor Zebrzydowskiego ocalono. Pani Beata Zebrzydowska w swoim mieszkaniu w Krakowie o wiele mniej zmartwiła się samobójstwem syna niż niepewnością własnej sytuacji. Ale dowiedziawszy się, że będzie pobierała nadal nieuszczuploną rentę z Kromiłowa, uspokoiła się od razu. Hrabia August mówił: Herkulesowa baba z Kartaginy Pochlebskiej przeszła na pobojowisko kromiłowskie bez drgnienia kabzy i powiek. Kasia zaprowadziła w Kromiłowie konieczne i duże oszczędności. Żyła cicho, oddana smutnym rozmyślaniom i gospodarstwu. Po ukończeniu budowy gmachu we Lwowie robiła nowe plany, tworzyła projekty architektoniczne, wykonując je z coraz większym powodzeniem. Była czynna. Energię życia wyładowywała w ciągłej pracy i żywotnej ruchliwości umysłu. Tomek uczył się doskonale i był jej wielką pociechą. Opinia artysty o pierwocinach rzeźb chłopca bardzo pochlebna i zachęcająca podnieciła Kasię do tym gorliwszego zajęcia się malcem. Ale z Mocheńskimi i bratem swoim miewała przykre spory o Tomka, jak i o to, że nie słuchając ich namów, nie chciała udzielać się w świecie, nie myśląc o powtórnym małżeństwie. Szczególnie Krystyn Zachojski był dotknięty jej uporem. On i Mocheńscy chcieli, aby Kasia wyszła za człowieka, który od dawna kochał ją i pragnął ją zdobyć. Młody hrabia, starający się o jej rękę, czuwał i otaczał ją nieustannie. Gdy minął czas obowiązujący na żałobę, Kasia była zaatakowana przez rodzinę swoją oraz rodzinę hrabiego, który oświadczył jej swoje zamiary. Odmówiła stanowczo i, jak jej się zdawało, odparowała raz na zawsze wszelkie tego rodzaju zamysły. Działo się to w początkach drugiej zimy po zgonie Wara. Kasia, oblegana przez hrabiego i napastowana przez innych kandydatów do jej ręki, udała się do Sławochory i tam dopiero odetchnęła lżej. Razem ze Strzeleckimi polowali za wzięcie, jeździli na nartach, odbywając niekiedy dalekie wycieczki. W Sławochorze Strzelecki urządził tory do saneczkowania, więc i ten sport uprawiano z zamiłowaniem podczas tej zimy niebywale mroźnej i śnieżnej. Wszystko to przypominało Kasi St. Moritz i Myren w Szwajcarii, gdzie z Warem przebywała przez kilka miesięcy w pierwszym roku po ślubie. Teraz był czerwiec, drugie lato po zgonie Wara. I oto teraz znowu Krystyn przyjechał po nią do Sławochory w celu skłonienia jej do małżeństwa. Kasia po pierwszej rozmowie z bratem uciekła do swoich przyjaciół, jak nazywała Dunajec, i skalne wiszary ponad nim. Tu była sama, tylko ze swoimi myślami. Cieszyła się, że jej tu nikt nie znajdzie. Wędrując po dzikich zboczach, wśród sterczących skalnych odciosów, na stokach obrosłych kosodrzewiną, w puchach traw młodziutkich, trafiła na prześliczne gencjany. Szafirowe kielichy kwiatów usiały gęsto podnóże wyniosłego wiszaru. Kasia rwała je całą garścią, schodząc w dół. Zatrzymała się na małym wzniesieniu, skąd widok był rozległy i piękny. Zielona łąka, jak jeden olbrzymi płat liścia nenufaru, podścielała się kornie pod masywy lasów, przecięta szaro-błękitną taśmą rzeki. W jednym miejscu rosła tam kępa drzew, osłaniająca mostek rzucony nad wodą. Z daleka błyszczały w słońcu jak złote dachy góralskiej wioski. Kasia wydała okrzyk zdumienia. Widok ten przypomniał jej Zagórzany. Z łączki nad rzeczką, gdzie była raz jeden wów pamiętny dzień dla niej. Szczególny urok tego dnia wraził się jej głęboko w pamięć. Każdy szczegół z zagrody i domu Andrzeja, wszystkie zamienione z nim słowa, przyjaźń zawarta z Dadą Strzełecką i ten oberek szalony na trawie i wrażenie Andrzeja po jej figlarnym słówku rzuconym w tańcu i potem wieczór i niepojęty, trwożny niepokój, który na nią spadł nagle o północy przeczuciem gromu. Wszystko to wyryte było w duszy Kasi niezatartym wspomnieniem. A jeszcze bardziej uwypukliło się ono wówczas, gdy stwierdziła, że ów dzień nowy i przemiły dla niej był ostatnim dniem Wara na ziemi. O 12 w nocy, wtedy, gdy na nią spadł ten niesamowity lęk duszy i jakby kirem omroczył jej pogodę, War odebrał sobie życie. Świadomość ta na długo stała się dla niej niesłusznym, lecz gorzkim wyrzutem. W pierwszych miesiącach po jego zgonie Kasia widziała go ciągle pośród graczy klubowych Wytwornego, jak zwykle, bez troski, ze swobodną brawurą, rzucającego w hazard ostatnie stawki. Widziała go takim, jak odmalował go baron, który był na jego pogrzebie w Krakowie. Słyszała jego słowa ostatnie, powtórzone przez barona, i czytała zachowany u siebie arkusz papieru, zawierający tylko te słowa Wara po polsku. Panika, przekreślone, Kasiątko, wybacz, przekreślone, najwyższy czas, idę. Ostatnie słowa, nieprzekreślone, napisane były trochę koślawo, widocznie w pośpiechu. Baron wyjaśnił, że był to ostatni okrzyk Wara usłyszany spoza drzwi. Kasia wyobraźnią dopełniła sobie reszty. Lekko szyderczą twarz Wara, jego zacięte nerwowo usta i tę chwilę ostatnią, kiedy chciał coś napisać i nie mógł, bo palce drżały, zdolne już tylko do pociągnięcia cyngla. Ostatnie słowa, powtórzone za tamtymi, padły już zapewne odruchowo na papier. Przelotem myśli, chybkiej, zbiegłszy ze wspomnienia łączki w Zagórzanach na tragiczne przeżycia, Kasia oderwała oczy od widoku rozciągniętego przed nią i jęła znowu rwać gencjany. Smutne rozpamiętywania pierzchły, ale myśl, zahaczona o siedzibę Dęboszów, zatrzymała się teraz na nim samym. Kasia nie widziała go od dawna. Sławochorze parokrotnie minęli się ze sobą. Jeno korespondencja między nimi, przerwana przez czas dłuższy, po zgonie Edwarda, odnowiła się, lecz była już nieco odmienna niż przedtem. Wkrótce jednak stała się znowu dla Kasi konieczna. Łatwo nawiązali zwikłaną nić swojej przyjaźni. Pomimo pozornej tożsamości, stosunek ich teraz zmienił się zasadniczo. Oto zanikła wśród nich dawna swoboda. Przedtem wszystko było jasne i przejrzyste, obecnie istniał jakiś cień, do którego podsuwali się niekiedy z pewnym lękiem, by nie wykazał kryjącej się w nim tajemnicy. Wynikało to stąd, że oboje posiadali zupełną świadomość swoich uczuć, lecz błądzili w tym zaczarowanym kole głównie z powodu nadmiernej powściągliwości Kasi. Ile razy biegła myślą do Andrzeja po ukojenie duszy i zaczerpnięcie mocy w jego męskiej sile, zawsze wracała z tej myślowej wędrówki, podniecona zupełnie inaczej niż mogła się spodziewać. Ale uczucie to było nad wyraz drogie, którego się nie odpycha. Rzadkie i krótkie spotkania ich z sobą zaostrzały tylko wrażenie, wzmagając spotęgowaną tęsknotę. Dużym łącznikiem ich był Tomek. Andrzej interesował się nauką chłopca, odwiedzał go, wywierając na nim wpływ bardzo dodatni. Chłopak uczył się nie we Lwowie, lecz razem z Wojtkiem Dęboszem w mieście prowincjonalnym. Był to projekt Andrzeja, przyjęty przez Kasię, ponieważ ułatwiał mu czuwanie nad chłopcem. Święta i pierwsze wakacje Tomek spędził częściowo w Kromiłowie i Sławochorze z Kasią, po czym Strzałecki odwoził go na pewien czas do Zagórzan, co dla Tomka było również wielką uciechą. Obecnie już zaczynały się wakacje i to podniecało Kasię, gdyż spodziewała się, że Andrzej odwiezie Tomka do Sławochory. Przypomniała sobie, że przed paru tygodniami żywiła także nadzieję ujrzenia Andrzeja w Sławochorze, gdzie była już od początku czerwca. Dębosz bawił wówczas na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu na czele dużej wycieczki gospodarzy wiejskich z Zagórzan i okolicy. Kasia łudziła się, że on w drodze powrotnej zboczy w Beskidy nad Czarny Dunajec. Ale Andrzej, będąc kierownikiem oraz instruktorem wycieczki, zwiedzał Wielkopolskę i razem z nią powrócił do domu, ograniczywszy się tylko do długiego i bardzo drogiego listu. Na wspomnienie zawodu, jakiego wtedy doznała, ciemny rumieniec okrasił jej twarz. Czyż i teraz odwiezie Tomka jak zwykle Strzałecki? Kasia czyniła sobie wyrzuty, że pojechała wcześniej na wystawę zamiast razem z Andrzejem. Tomek miał być w Poznaniu ze szkołą, może jest tam obecnie? Zdenerwowana zeszła prędko w dolinę nad poziom rzeki. Ujrzała się otoczona wałem wód spienionych, pędzących wartko jakby w gwałtownym, gorączkowym pośpiechu. Naprzód, naprzód, w przestrzeń zwartych korytarzy czarnych puszcz, w ciemne gardziele skał, w płaskie połacie łąk zielonych, byle dalej i dalej. Kasia stała na samym brzegu zbałwanionej rzeki pod świerkiem podmytym tęgo przez zjadliwą falę. Korzenie drzewa wypłukane do cna wisiały nad wodą bezradnie i były jak skurczone palce, chwytające się rozpaczliwie zajadłej wody. Oplatały je wodorosty zielone, mszyste i lepkie. W jednym miejscu, blisko zwieszonej łapy korzeni, sterczał duży pień zwalonego ongiś drzewa. Brunatny kadłub, okryty oślizgłą i twardą jak blacha korą, połyskliwą, operloną odpryskami śliny rzecznej, tamował bieg nurtu. Woda, rozkiełznana w swym pędzie, napotykając przeszkodę, której nie mogła przeskoczyć, rzucała się na nią z wściekłością. Burzyła się przy kłodzie najeżoną czupryną pian i ciskała na pień syczące białe bryzgi. Rozpędzone wody opadały tu, pluszcząc pod osadą kłodziszcza, jakby chystrze ułagodzone i chełkiem, cicho okrążając złom, wybiegały swobodnie na otwartą, zgiełkliwą przestrzeń, by znowu rozhukać się w zdobycznych przegonach z polotną wodą siostrzycą. Warkot gotującego się kipiątka rzeki, ryk pojedynczych zakosów zaborczej wody walącej w głazy na środku koryta sprawiał wrażenie potęgi niezmożonej i nieujętej w żadne okowy. Bystry Dunajec nie znosił oporu. Grzmiał dumny i rozhuśtany rozkoszą istnienia w tych czarnych zagłuszach leśnych, wśród świerków olbrzymich i jedlin, wśród wieżyc skalnych, popod zamczyskami spiętrzonych nagich turni, pośród stromych kamieniołomów o czarnych, głębokich źlebach, po piargach zsuniętych z wyżyn bruzdami ostrych okrzosów, aż do jego dostojnych stóp. Z miejsca swego poczęcia, z tej kolebki niebosiężnej, rzeka pędziła niespożytą przemocą ku dalekiemu celowi. Niosła mu w darze siłę twórczą, niespętaną i swoją niepodległość. To obraz Dębosza, szepnęła Kasia zapatrzona w Dunajec gorejącymi oczyma. To obraz jego i jego współbraci. Niosą w przyszłość Polski dopływ swoich sił mocarnych, swój temperament, swój niezłomny hart i nieokiełznany pęd ku nowym widnokręgom, by żywotną swą potęgę zjednoczyć we wspólnym celu wielkiej idei narodowej. Nic i nikt nie powstrzyma żywiołu, który gnany rozmachem, wolą i instynktem dąży ku zdobyczom coraz nowych placówek. jest zaborczy, jest szalony, ale jest żywy i prze naprzód organiczną koniecznością tworzenia nowych zastępów w nowym światobycie. Ten nurt to on, ten pęd to on i ten żywioł i to piękno, zawołała Kasia i wyciągnęła ramiona do rzeki. Ogarnęło ją nagle bezmierne pragnienie jakiegoś pędu, szału, jakiejś radości i krzyku. Poczuła swobodę swego istnienia, wolność dla własnych czynów. Zdało się jej, że ogarnęły ją ramiona silne, że wsparta na piersi męskiej pełnej mocy i hartu zwierza wszystko o sobie i razem bierze w ten nurt Dunajca rozhulany, groźny, a taki nęcący. Dunajec ich porywa razem ku nowym szlakom. Kasia sprężyła ramiona, jak gdyby objąć chciała całą rzekę wrzącą i namiętną w swój uścisk, równie gorący jak rozigrane fale. Nagle ktoś stanął tuż za nią. Drgnęła i odwróciła się gwałtownie. Przed nią stał Krystian Zachojski. Patrzył na nią uśmiechem trochę łobuzerskim. W oczach piwnych, młodego światowca paliły się żartobliwe iskry. Coś taka podniecona, Kasiu. Słowa te i obecność brata, niespodziewana i w takiej chwili, były dla niej bryłą lodu. Ochłodła i zgasła, od razu, jak zdmuchnięta brutalnie pochodnia. Szukałem ciebie wszędzie, rzekł Krystyn, dostrzegłszy wrażenie swego pojawienia się. Dopiero pani Dada naprowadziła mnie na ślad, zdradzając twoją kryjówkę, ale z trudem dobrnąłem po tych tu wertepach. Wikliny, tarniny, kamienie, ruczaje i ta rozbujała górska rzeka, która zdaje się las z korzeniami wyrywać, by go za sobą taszczyć. Trzeba być taką jak ty, dziką kozicą, aby brodzić swobodnie po tych tarapatach. No, Kasiu, nie wiedziałem, że ciebie tak speszę. Nie masz tu chyba schadzki? Owszem, z Dunajcem, odrzekła błysnąwszy wesoło oczami. Ochłonęła już zupełnie i była rada bratu. Czy może z jakim symbolem Dunajca? Rzekł Krystyn powoli, wyjmując pieczołowicie kolec z palca. Może, odrzekła swawolnie, ubawiona trafnością uwagi. Co, pokaleczyłeś sobie ręce niezdaro? Poczekaj, wyratuję cię. Ano, widzisz, tu jakieś paździerze bestialskie tamują człowiekowi przejście. Kasia pochyliła się nad ręką brata, a on patrzył na jej czoło jeszcze zarumienione przebytym wzburzeniem i na jej kasztanowato-złote włosy, połyskliwe, z odcieniem starej miedzi, faliste. Ej, Kasiu, Kasiu, co, boli? Tam, jak ty marnujesz siebie, kobieto, zamiast sobie i komuś dać szczęście i rozkosz, do czego jesteś jakby stworzona, ty tymczasem... Zaczyna się piła, widzę. Moja droga, jestem twoim bratem jedynym i chcę twego szczęścia, twego dobra, a ty nie rozumiesz samej siebie. O, aż nadto rozumiem i znam, i dlatego proszę cię, Krzysiu, daj mi spokój. A ten twój wybuch przed chwilą? Ta jakaś jakby ekstaza czy szał? To był zachwyt nad Dunajcem, uśmiechnęła się. Niech będzie i tak, ale ja to inaczej tłumaczę. Nie chcę ci wyjaśniać, bo zresztą sama wiesz i pomyśleć, że twój upór dziecinny opóźnia ci tylko dnie szczęścia. Dziękuję ci za dnie. Ja chcę już teraz długotrwałego i prawdziwego szczęścia, wybuchnęła. O, to rozumiem. Ucałował siostrę, objął ją i okręcił dokoła siebie. Kasia śmiała się. Jeżeli nie będziesz nudził, to chodź ze mną, pokażę ci Wiszar nad Dunajcem, moje ulubione miejsce w Sławochorze. Gdzie pewno rysujesz plany architektoniczne i freski na fasady gmachów, zażartował. Nie, tam nie rysuję, odrzekła trochę kapryśnie. Szczególne... Ty tu ukrywasz się przed światem i ludźmi, a szczęście, i to te prawdziwe, długotrwałe szczęście, czeka na ciebie w postaci hrabiego. Krzysiuchna, daj mi spokój, prosiłam. Ależ zlituj się, dziecko, ja już teraz nie ustąpię. Muszę zawieść hrabiemu konkretną odpowiedź. Bardzo łatwa i bardzo konkretna. Nie i basta, jak mówi wuj Gucio. Takiej nie powiozę. Innej nie otrzymasz. Kasiu, pomyśl sama, co ty najlepszego robisz. Przecie i wuj August, i ciocia Oktawia także są zdania, że to dla ciebie partia bardzo odpowiednia i bardzo trafna. Hrabia, młody, przystojny dżentelmen, który interesował się tobą od czasu, gdyś jeszcze była mężatką, który cierpiał nad twoją biedą i chciał cię ratować. Kocha ciebie już od 4 lat bardzo poważnie. Pozwalam mu nawet kochać mnie lekkomyślnie. Patrz, jaki tu wodospad. Poczekaj, Kasiu, ty teraz nie zdajesz sobie sprawy z przyszłości, ale przyjdzie chwila, że otrząśniesz się ostatecznie z tych ciężkich przeżyć, które ciebie zdeprawowały. Tak, przyznaję, były nadzwyczaj bolesne, ale to już za parę miesięcy będzie 2 lata. A powiedzmy 3 od czasu, jak żyjesz samotnie i w takim ciągłym przygnębieniu. Więc przyjdzie chwila, że kobiecość twoja odezwie się i wtedy powodowana jakimś nowym szałem... Aby nie to, aby już nie szałem! Zawołała, rzucając mu w twarz pękiem gencjan. No więc przypuśćmy tak czy inaczej, ale wyjdziesz i może nieodpowiednio, podczas gdy to wszystko za hrabią przemawia. Nie można lekceważyć takiej partii i takiego człowieka, jak ty to robisz. Wszyscy ci to samo wmawiają, a ty nic. Rodzice chcą ciebie przecie wydać za jakiegoś cudzoziemca, a znowu Mocheński... Kasia oburzyła się. Wszelkie swaty ubliżają mnie i obrażają. Chciej to sobie zapamiętać, Krzysiu. Nie należę do tego rodzaju i typu wdów, które się swata, które to lubią i same się o to przymawiają. Ależ ty, Kasiu, za młoda jesteś jeszcze o wiele na to, aby cię swatano. Ja ciebie nie swatam, pragnę tylko twego szczęścia tak samo jak rodzice i wujostwo. Kobieta 28-letnia, twego typu i temperamentu, nie może się skazać na pracę i tylko pracę oraz zaprzątanie sobie głowy i zakuwanie życia jakimiś tomkami. Jeśli wyjdę za mąż, to tylko wtedy, gdy sama pokocham, bez niczyjej interwencji. Nikt mi nie zdoła wmówić kogoś na męża. Powtarzam, to dla mnie wstrętne. Gdyby hrabia wiedział, że posiada moje uczucia, miałby już i mnie jednocześnie. Bardzo go szanuję jako człowieka i uznaję jako partię, jeśli tego chcesz, ale nic ponadto. I proszę ciebie, ostrzeż go, by się lepiej nie narażał. Zanadto go poważam, by robić z niego fircyka. Mnie zaś nie zależy na asystach i staraniach się o mnie ludzi, którzy są mi obojętni. Rzekłszy to, stanęła na wiszarze i zamachnąwszy ramieniem, zawołała do brata: patrz, Krzyśku, co za widok, czy nie lepiej podziwiać Dunajec, niż prawić mi różne androny? Przepraszam, pocałowała brata, i kłócić się w dodatku? Patrz, jak się woda mieni i lśni, jak łuska pstrąga, którego w sobie hoduje. A teraz patrz, tam jest zielona, a tam zupełnie lazurowa. Patrz, jakie wiry przy tamtym głazie. Oblepił go mech wodny i wygląda jak broda wodnika, wysadzona nad powierzchnię. Patrz, a te 2 mniejsze głazy to łapy. Powiedz mi, Kasiu, co ty znowu? Nie, tylko dlaczego, gdy ciebie ujrzałem, byłaś taka podniecona nad tym Dunajcem? Kocham się w nim, zawołała swawolnie i prędko zsunęła się z wiszaru. Zanim się Krystyn obejrzał, już biała suknia Kasi błyszczała w słońcu przy samej wodzie. Krystyn zeszedł za nią, rozweselony, z gencjami w rękach. Wodzisz mnie po manowcach i jakoś unikasz niektórych pytań. Daj mi te kwiaty. Krystyn oddał jej szafirowy pęk. Kasia złączyła z nim swoje gencjany i nagle wbiegła po głazach siepanych falą dość daleko w rzekę. Co ty robisz? Krzyknął Zachojski, przestraszony. A Kasia... rozłożyła ramiona szeroko i, utrzymując równowagę na śliskim, ogromnym kamieniu pośród huczącego nurtu, zapatrzona w jego chybkość, rzucała gencjany w wodę z obu rąk, uśmiechnięta, promienna, jaśniejąca słonecznie w swej bieli, z szafirowymi pękami kwiatów, które spadały z jej szczodrych dłoni jak wianki ofiarne. Dunajec przyjmował ten dar kwiecisty miękkim uchwytem fal i niósł gencjany szumnym pędem w migotliwą odległość. Krystyn patrzył z zapartym oddechem. Widział, że usta Kasi coś szepczą, lecz nie odgadywał słów. Wiekowe olbrzymy platany w Sławochorze szumiały poważnie wirchami swych niebotycznych koron. W ich cieniu, obok ogromu siwych kolumn pni, na kamiennej ławce omszałej ze starości, siedziała Kasia w towarzystwie Dady Strzeleckiej i Krystyna Zachojskiego. Opodal, na rozległych trawnikach, czteroletni Kubuś bawił się w konie z nieco starszym od siebie góralczykiem. Młodszy zaś chłopczyk, liczący zaledwie rok, tarzał się na usypanej umyślnie górce wybielonego przez słońce piasku pod opieką niańki, typowej góralki. Przed nimi wznosiły się stare ruiny dawnego dworzyszcza. Dziś pełen szczerb, brust straszliwych, wyżłobionych przez czas, wydartych przez wichry halne, które tyle lat harcując po wyżach Beskidów wgryzały się w te bezpańskie mury, buszując swobodnie wskroś ich zgrzybiałych cielsk. Gdzieniegdzie większe wyrwy w ścianach ukazywały wnętrza komnat o starożytnej strukturze, pełne wnęk, wykuszów, porosłych pleśnią i mchem od wnikającej tu wilgoci z deszczów i nawałnic. Dach nad częścią tylko murów wisiał kołpakiem, zapadły, obszarpany przez te same niszczące żywioły, które podczas długich lat opuszczenia miały wolny dostęp do świetnej ongi rezydencji. Ślady jeno pozostawały z przeszłości na gmachu dawnej siedziby hradec hradeckich, pradziadów i dziadów Teresy Pobożyny. Sędziwy pałac w ruinie przechowywał jeszcze zapewne po swych korytarzach i komnatach echa strasznej nocy, pośród której ostatni z hradec hradeckich, Krzysztof, po okrutnej zemście swojej, przeklinając to miejsce dla niego nieszczęsne, uciekał z rodzinnej Sławochory, by dokonać ciężkiego żywota w habicie pokutnika pod nazwiskiem księdza Halmozena. Tę noc tragiczną pamiętały i platany stróżujące przy zwaliskach. Potem mijały długie miesiące i lata w opuszczeniu, które kruszyło pałac, w martwocie głuchej ciszy, przerywanej jeno szturmami burz i huraganów. Aż nadszedł moment, że mury walącego się grodziszcza i drzewa, kolosy ujrzały jeszcze wnuczkę Krzysztofa, Teresę, z jej mężem, któremu danym było przez los ocalić Sławochorę od wieczystej już pustki i zapomnienia. Szczęśliwi i młodzi patrzyli uroczyście na stare zabytki rodzinne, lecz posłuszni nakazowi testamentu dziada mieszkać pod tym dachem nie chcieli. Przeklęty był w ich rodzinie, mógł przynieść nieszczęście, a oni pragnęli szczęścia. I znowu Sławochora utonęła w ciszy i oczekiwaniu. I znowu zjawiła się tu para ludzi młodych, obcych już, ale oni dopiero wnieśli tu życie, miłość i szczęście. Sławochora zakwitła na nowo. Pokuta była skończona. Zgodna, kochająca się rodzina wprowadziła gwar głosów i śmiechów dziecięcych, niesłyszanych tu od długich dziesiątków lat. Pogoda przedziwna jaśniała teraz znowu nad tą sadybą i słońce jakoś inaczej świeciło. Bo oto z boku poszczerbionych rumowisk nowe uwito gniazdo strzeleckich. Tu mury stały, proste i jak gdyby triumfujące swoją młodością. Na ścianach znać było świeżą różowość cegieł, mocno pospajanych warstwami cementu. Dach z blachy cynkowej błyszczał srebrzyście, widny na całą okolicę. Uśmiechem tej nowej siedziby były prześliczne grona purpurowych kielichów Clamantis, które pękami osypały młode ściany i zaborczością swych pnączy, bogactwem liści i kwiecia wspięły się aż pod strop dachu, wesołe, swawolne i kapryśne w swoich zarzutach pieściwych objęć. Zmurszałe szczątki dawnej świetności przy skromnym, a wdzięcznym gniazdku wyglądały na zgrzybiałego pradziada, którego podpiera najmłodszy prawnuczek, uśmiechnięty jak majowy poranek. Pałac w ruinie odżył jakby na nowo, patrząc na te dziwy odrodzenia. Słyszał jeno tak samo daleki zgiełk Dunajca płynącego u stóp wyżyny pałacowej, jak i za czasów swej najświetniejszej młodości. I patrzył na potężne platany, większe teraz i mocarniejsze, podniebne, ale te same. Uwagi takie uczyniła Kasia, a poparł ją Krystyn. Na mnie Sławochora i ten archaiczny prapałac robi wrażenie walącego się w gruzy feudalizmu przy zupełnie nowoczesnym przybyszu o pogodnym uśmiechu. Przy tej ciężkiej zmurszałości to jedno skrzydło odnowione do rdzenia i takie jakieś wesołe porywa i cieszy. Masz rację, Krzysiu, to wrażenie sprawia młodzieńcza świeżość tego skrzydła. Coś tu ożyło, coś zakwitło. Ja wam powiem co, uśmiechnęła się Dada jasnym, dobrym uśmiechem. Oto rodzina i szczęście. Twarz Kasi spoważniała. Ogarnęło ją nagłe wzruszenie. Krystyn wskazał ręką bawiące się dzieci. A oto owoce, rzekł figlarnie. Tak i wierzcie mi, moi państwo kochani, że to wielkie piękno życia. Krystyn spojrzał ukradkiem na Kasię, a ona rzekła drżącym nieco głosem. Przyznaję słuszność, Dadzie, że rodzina to piękno życia, ale taka rodzina jak wasza, jak pobogów, w które wniknął promień szczęścia. Wtedy zupełnie inaczej patrzy się na świat, bo jest to ogromne ukochanie w duszy. Jest ten promień ciepły, jasny, który ozłoci każdą chwilę i całe lata. Patrzcie się, zawołał Krystyn, i tak oto mówi kobieta nowoczesna, samodzielna, która nie chce zakładać rodziny. Ja? Nie chcę rodziny? Kto ci to powiedział? Stwierdzasz dowodami. Nie chcesz słuchać o powtórnym małżeństwie, więc nie odczuwasz w życiu swoim braku owego ciepła i jasnego promienia. Kasia poczerwieniała, wzburzona. Odczuwam bardziej niż sądzisz. To mało. Pragnę szczęścia i rodziny, pragnę tego piękna, całą organiczną istotą swoją, ale człowieka, który ci to zapewnić chce, odpychasz. Że już pomijam względy materialne, których w obecnej twojej sytuacji zaniedbywać nie należy. Twój stan majątkowy dzisiejszy po przejściu, że się tak wyrażę, wara. Może zaniechamy tego tematu? Przerwała sucho. Przepraszam, teraz nie jest to, co dawniej było. Kromiłów zrobił się kromiłówkiem, ale na tym nic a nic nie zależy temu, kto chce ofiarować ci dom swój, nazwisko. Lepszych niż te, które noszę, nie potrzebuję i nie otrzymam. Tytuł nie obchodzi mnie wcale. Miałeś słuszność, jestem nowoczesna i na te rzeczy obojętna. Zostawiam takie zachęty kobietom próżnym. Jest bardzo bogaty. Jakoś mnie to nie porywa. Człowiek pod każdym względem i tak dalej, nie powtarzaj się, Krzysiu, znam już to na pamięć. Zresztą walory takie posiada nie on jeden. Krystyn rozłożył ramiona bezradnie. Dada śmiała się serdecznie. Ale on chce ci dać szczęście i założyć z tobą rodzinę. Nareszcie trafiłeś na to, co jest dla mnie najważniejsze, tylko nie zgłębiasz dostatecznej treści owej rodziny. W takiej jedynie zajaśnieje szczęście i zakwitnie piękno, w której obie strony ożywione są jednakowym uczuciem i pragnieniem, ale uczuciem głębokim i prawdziwym, nie szałem. Powiedział mnie to raz ktoś. Zająknęła się, dodała ciszej i miał wielką, wielką rację. Była chwila milczenia, w której każde z nich co innego myślało, lecz myśli te krążyły w niewielkiej od siebie odległości. Mały Kubuś podbiegł do matki i wskoczył jej na kolana. Dada zaczęła go pieścić, a Kasia nagle spojrzała na zegarek. Powinni już być, pociąg dawno przyszedł. Gdzie tatuś? Spytał chłopczyna. Tatuś pojechał samochodem po gości na stację, odrzekła Dada i zwróciła się do Kasi. Skoro pan Andrzej był teraz znowu z chłopcami w Poznaniu, To zapewne i Wojtek Dębosz jedzie do nas, bo skądże trzy osoby, jak podaje telegram? Może jedzie po Bóg? Wątpię. Byli już w Poznaniu, a teraz są w Krążu. Dla Wojtka nie telegrafowałby w ten sposób, ale za chwilę porwali się wszyscy z ławki. Podjeżdżają, krzyknęła Kasia z krwawym rumieńcem na twarzy. Zachojski bystro spojrzał na nią, potem na Dadę, która uśmiechnęła się i ni z tego, ni z owego ucałowała Kasię. Krystyn zrobił wielkie oczy. Chodźmy, zawołała Dada, już są. Wtem spoza węgła odnowionego skrzydła gmachu wypadł Tomek i z rozwianą czuprynką jasną biegł jak szalony do Kasi. Dopadł do niej, chwycił jej ręce, rozczerwieniony, radosny, całował je, śmiejąc się z uciechy. Tomek, kto z wami przyjechał jeszcze? Jakiś zagraniczny pan, nie wiem kto. Zagraniczny? Tak jest. Panowie poprowadzili go do mieszkania. Oj, jaka piękna wystawa, jaka piękna. Aż nie wiadomo było, na co patrzyć. Tomek unosił się w zachwytach, a Kasia spoglądała na dom, gdzie Dada znikła i Krystyn. Lecz za chwilę na bocznej werandzie pośród listowia pnączy zamajaczyła wysoka postać męska. Kasi zabrakło tchu w piersiach. Dębosz zbiegł prędko ze schodów. Tomek skoczył do niego i zaraz rzucił się znowu w drugą stronę, ujrzawszy dzieci. Kasia i Andrzej powitali się w milczeniu. Jego ciemna głowa była długo pochylona nisko przy jej dłoniach, które drżały zbyt wyraźnie. — Kto z panem przyjechał? — spytała, patrząc mu jasno w oczy. — A, to cała historia — uśmiechnął się, hamując wrażenie, jakie wywarło na nim przywitanie Kasi. O, właśnie idą panowie. Prawie rad był, że może rozmawiać z nią w tej chwili o czymś innym. Strzelecki, Krystyn i jakiś obcy jegomość zbliżali się istotnie. Dębosz odsunął się parę kroków, by ochłonąć. Kasia zapanowała także nad sobą. Patrzyła ze zdumieniem na cudzoziemca. Średniego wzrostu, chudy, prosty i nieco sztywny, głowę miał bardzo typową. Czaszka pokryta przerzedzonymi włosami, lekko siwiejącymi, które oblepiały gładko ciemię i boki głowy. Twarz wąska, koloru kości słoniowej, szczupła i gładka, miała po bokach spływające do uszów bokobrody, zaledwo szpakowate. Wąsy wygolone, nos suchy i pod wysokim czołem osadzone oczy, głęboko ocienione krzaczastą brwią. Miał okulary w szylkretowej oprawie, założone zwyczajnie za uszy. Ubrany w czarny, długi surdut wyglądał surowo. Rękę lewą miał zasuniętą w zanadrze zapiętego szczelnie surduta. Zbliżając się do Kasi, patrzyli na nią ciekawie. Strzelecki przedstawił gościa. Profesor Bernard de Ros. Uścisnął krótko rękę Kasi. Zaprosiła go na ławkę kamienną, nie rozumiejąc, skąd on i co oznacza ta wizyta. Ale de Ros zapatrzył się na platany, z takim zdziwieniem, że o wszystkim i o obecnych zapomniał. Wzrok podnosił coraz wyżej i wyżej, odstępując co krok dalej i zadzierając głowę w górę na żelastej szyi. Oczy rozszerzyły mu się ze zdumienia, zachwyt odmalował się na twarzy. Stanął oddalony o kilka kroków i spojrzał na obecnych. To są platany? Rzekł po francusku. Cuda. Cuda, nic podobnego nie widziałem. Nagle obejrzał się i zobaczył ruiny w całej okazałości z tym skrzydłem mieszkania Strzeleckich. Ręce rozłożył jak do modlitwy. Dziwy, same dziwy spotykam w tym kraju. Niezwykłe okazy starożytności i nowe, młode talenty. To bardzo ciekawe. Zwrócił się do Kasi. Dokończę mojej prezentacji. Jestem Belgijczykiem, z zamiłowania archeolog, przy tym miłośnik zapalony i profesor sztuki. Poświęciłem dla niej życie. Usiadł na wskazanym sobie miejscu, złożył splecione dłonie na kolanach i mówił powoli. Nie zaniedbam nigdy żadnej okazji, gdy mogę przysłużyć się sztuce. Jestem jej fanatykiem i zapewne dlatego, że ją ubóstwiam, pozwala mi ona składać na swym ołtarzu coraz nowe hołdy. Odnajdę zawsze, odgadnę, a nawet przeczuję jej wybrańców. Poznaniu znowu dokonałem jednego takiego odkrycia. Spojrzał przenikliwie w oczy Kasi. Opowiem pani, jak to było. Otóż w Pałacu Sztuki zwrócił moją uwagę chłopiec. Może najwyżej 15-letni, który z tłumem chłopców ze szkoły zwiedzał salę. Tomek, zawołała Kasia, cała w ogniach. Profesor lekko drgnął. Kasia rzuciła spojrzenie szybkie na Dębosza, on skinął głową i uśmiechnął się. Profesor mówił dalej spokojnie. A zwrócił moją uwagę dlatego, że w wyrazie jego twarzy było to coś, co tylko wybraniec sztuki mieć może, a jej fanatyk odczuć potrafi. Inni chłopcy przebiegali salę, on szedł jakby we śnie, jak w ekstazie. Popychali go, ciągnęli za sobą, widocznie żartowano z niego, ale on uparcie zostawał i chował się przed nimi. Gdy patrzył na rzeźby, na obrazy, był w nim ktoś inny. Człowiek nieodczuwający go myślałby może, że to dziecko niezupełnie normalne. Zapytałem, co go tu najbardziej zachwyca. Nie zrozumiał mnie, zmieszał się i straciłem go z oczu, lecz ani przez chwilę nie przypuszczałem, aby był istotnie nienormalny. Śledziłem tę szkołę, ale zawsze mi ginął. Nareszcie niespodziewanie znalazłem go znowu. Siedział na ławce, na wprost fontanny. Skulony rysował coś na kartonie. Obserwowałem go z daleka. Gdy ktoś podchodził blisko do niego i patrzył, zatrzymując się, chłopiec wyjmował drugi karton ze spodu, rysując na nim. Gdy ten ktoś odchodził, karton szedł na spód i znowu zaczynała się praca. Zaryzykowałem. Podszedłszy, usiadłem obok niego. Manewr poprzedni powtórzył się, ale ja udałem, że zajmuje mnie gazeta, którą umyślnie rozłożyłem. On zaś po chwili powrócił do dużego kartonu. Moją już było rzeczą dojrzeć, co rysował. Otóż na mniejszym owym jawnym kartonie była świetnie odrysowana kredką fontanna. Woda spadająca obficie z dołu do góry i vice versa była w ujęciu i wykonaniu niezrównana. To mijanie się tryskających pióropuszów wody odtworzone znakomicie. Ale byłem ciekawy drugiego, ukrywanego kartonu. Ujrzałem go wreszcie. Profesor umilkł, pogładził boko brody, odetchnął głęboko i mówił wśród ogólnej ciszy: mam go u siebie w tece. Przeszedł już przez wiele rąk. Wracam do rzeczy. Otóż przezwyciężyłem nieśmiałość i skromność chłopca. To już jest odczucie się wzajemne. Na nieszczęście nie mogliśmy się porozumieć językowo. Ale rysunek nie potrzebował tłumaczenia. Rozmawialiśmy tedy na migi. Chłopak jest bardzo miły i wdzięczny, wcale nie taki dziki, za jakiego mógłby się wydawać. Przy tym inteligentny i nadzwyczaj wrażliwy. Rozmawialiśmy z sobą wybornie, bez słów. Nadszedł opiekun jego, tu obecny pan Dębosz. Skłonił głowę w stronę Andrzeja. Poznaliśmy się i dowiedziałem się o Tome Koczewa wszystkich szczegółów, które mnie po prostu zdumiały i olśniły. Profesor złożył znowu ręce na piersiach jak do modlitwy. Mówił poważnie, patrząc w oczy Kasi źrenicami płonącymi. Pani, Tomek to olbrzymi talent, talent twórczy, genialny. Pani, ja się na tym znam, ja się nie mylę nigdy, nigdy. Tomek to jeden z tych, którzy pojawiają się bardzo rzadko i których przyszłość należy do świata. To dziecko sztuki, umiłowane jej dziecko. Pani znalazła ten diament i wydobyła go z szarych pokładów, w jakich się znajdował. Pani go oceniła i odczuła, ale trzeba go szlifować, by świetnym zabłysnął brylantem. Dlatego mam wielką, gorącą prośbę. Proszę mnie powierzyć kierunek nad tym dzieckiem sztuki. Ja go będę kształcił, będę czuwał nad nim, bo to moje posłannictwo, to cel jedyny mego życia. Oddajcie mnie, państwo, w opiekę tego małego artystę. Jako łaskę proszę o to. Schylił się i ucałował rękę Kasi niemal z nabożeństwem. Ona miała w oczach łzy wzruszenia i szalonej podniety. Wszyscy byli pod wrażeniem bardzo silnym i jakaś cisza zaległa uroczysta, jakby tchnienie sztuki rzuciło na tę grupę ludzi święty czar. Bębosz, blady, poruszony do głębi duszy, stanął teraz obok Kasi, która była niesłychanie wzburzona. Ależ cóż przedstawiał rysunek Tomka, że pana profesora usposobił względem niego tak gorąco? Spytał nagle Zachojski. Rysunek? Pokażę go państwu. Widziałem i jego rzeźby z gliny. Pan Debosz był tak uprzejmy, że zaprosił mnie do siebie, gdzie mieszkał z małym artystą. Przy mnie chłopak odmodelował w glinie rysunek swój. W moich oczach powstało od razu parę drobnych, ale świetnych rzeczy. Mnie nie potrzeba wielkich dzieł, aby odróżnić artyzm od dyletanctwa. Wystarcza samo wzięcie się do rzeczy, samo odczucie sztuki, jej stygmat, który od razu uderza nawet w drobnostkach. Profesor palcami chudej ręki stukał się w czoło i mówił: ja to czuję od razu, poznam od razu, jakby głos sztuki wołał we mnie, oto ten, jakbym jej błogosławioną dłoń widział na skroni wybrańca. A rysunek? Zaraz, zaraz. Powstał gorączkowo, Dębosz go powstrzymał. Pan profesor pozwoli, ja tekę przyniosę. I poszedł. Zachojski patrzył pilnie na Andrzeja, idącego w stronę werandy. Teraz obchodziła go o wiele więcej zagadka, od której rozwiązania było już bardzo blisko, niż wszystko inne. Deros gładził ręką popielate swe bokobrody i powtarzał w zapamiętaniu: tak, tak, tak, ja tego chłopca nie wypuszczę z ręki. Uważałbym to sobie za grzech, za zbrodnię. Byli ze mną w Poznaniu artyści, mecenasowie sztuki, moi przyjaciele. Pokazałem im te próby chłopca gęsiarka, który 2 lata dopiero jest pod innymi wpływami i w innym środowisku. Nie chcieli wierzyć, że to możliwe. Przekonali się, bo i oni wiedzą, że spojrzenie boskich oczu sztuki pada niekiedy na wybrańca ukrytego w szarym tłumie najskromniejszych warstw narodu. Dębosz przyniósł tekę. Profesor otworzył ją z pośpiechem, wydobył spory arkusz tektury owinięty starannie w bibułki. Wszyscy pochylili się nad nim ciekawie. Kredkowy rysunek rzucony był śmiało, z brawurą i fantazją, i to najpierw uderzało. Przedstawiał też pomysł fantastyczny. Walkę grzywiastego lwa z jakąś hydrą o ludzkiej, szyderczej i złej twarzy. Osadzonej na korpusie przypominającym pokręcone konary jakiegoś drzewa czy korzeni zwikłanych, z których mnóstwo macek ruchomych, niby węże, owijało nogi lwa, zapadało na jego grzbiet, chwytając go podstępnie i czyhając tymi pętami na każdy jego ruch. Zwierzę w szale walki straszliwej, z najeżoną grzywą, w rozpaczliwych rzutach nóg, w rozwartej paszczy i w konwulsyjnych skurczach brzucha miało w sobie plastykę męki i śmiertelnej trwogi. Hydra, oplatająca go z chytrym okrucieństwem, była odczuta wybornie.
1: Powieść Radia Pogoda.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19

0: myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
0: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
0: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Reklama.
5: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
6: Marta Kaźmirowska, witam i zapraszam. Ale na początek zaglądamy na stację Warszawa Wschodnia, na tamtejszy dworzec, który 13 lat temu, tuż przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, przeszedł lifting i od tamtego czasu niewiele się zmieniło. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że ma pieniądze, a dokładnie 4 miliardy złotych na gruntowny remont dworca. Jak dokładnie będzie to wyglądać, o tym mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
7: Zmiana będzie radykalna, to miejsce stanie się wreszcie funkcjonalne, nowoczesne, na miarę naszych marzeń i wartości, jaką przynosi polskiej kolei. Wreszcie będą ruchome schody, będą dodatkowe przejścia, wreszcie będzie zadaszenie i wiele innych kwestii, które powinny tu już od lat funkcjonować. Mega projekt, wartość 4 miliardy złotych. Chciałem Państwu powiedzieć, że właśnie dzisiaj wraz z ogłoszeniem tego przetargu na modernizację Warszawy Wschodniej za 4 miliardy złotych w PKP Polskich Liniach Kolejowych tylko w tym roku przekroczyliśmy wartość 20 miliardów złotych ogłoszonych przetargów. Na to Polska Kolej czekała. Wreszcie mega inwestycje w polską kolej o bardzo wysokiej wartości i to jest bardzo dobra wiadomość także dla polskich przedsiębiorców, ponieważ zawieramy klauzulę, że do przetargu nie mogą przystąpić firmy spoza Unii Europejskiej, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To jest odpowiedź na potrzeby właśnie gospodarki, na potrzeby polskich przedsiębiorców, bo to oni będą mieli większą szansę wygrać ten przetarg. Warszawa Wschodnia wreszcie się doczekała. Kolej na Warszawę Wschodnią. Wreszcie zaczyna się tu mega remont i w 2029 roku nikt nie pozna tego miejsca.
8: Warszawa Wschodnia to pierwsza dziesiątka stacji na sieci kolejowej w Polsce. W ubiegłym roku obsłużyła 37 tysięcy pasażerów i prognozy związane z pasażerskim modelem transportowym mówią o ponad 50 tysiącach pasażerów w perspektywie następnych 10 lat.
6: Dodaje Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.
8: I taka warszawska czołówka naszych dworców, Warszawa Wschodnia, Centralna i Zachodnia. Warszawa Zachodnia już za chwilę gotowa, będziemy otwierać przejście podziemne. Warszawa Wschodnia wejdzie w etap realizacji i pozostanie nam ten element najistotniejszy, czyli Warszawa Centralna obsługująca dzisiaj 55 tysięcy pasażerów dobowo. Łącznie te trzy stacje obsługują w skali każdego dnia 120 tysięcy pasażerów dobowo. Ta liczba wzrośnie do 180 tysięcy w perspektywie następnych 10 lat i dla tych pasażerów, nowych pasażerów, tych obecnych pasażerów tworzymy tę infrastrukturę. Jak wiecie Państwo, tutaj przed Euro 2012 był lifting. Lifting tej infrastruktury, bo ona była już bardzo opłakanym stanie przed rokiem 2012. Ten lifting, można powiedzieć, przetrwał kolejnych 13 lat, a teraz już czas na to, co absolutnie jest konieczne, czyli zupełnie nową jakość, infrastrukturę w pełni dostosowaną do pasażerów, także pasażerów niepełnosprawnych, bo o tych pasażerów musimy dbać. Tych pasażerów przybywa również jako podróżujących koleją. 900 pociągów dobowo każdego dnia tutaj zasługuje na to, żeby zatrzymywać się na porządnym dworcu i ten plan jest prosty. 4 miliardy, które tutaj włożymy, to infrastruktura pasażerska, ale to też poprawa przepustowości infrastruktury w obszarze dworca Warszawa Wschodnia, możliwość wytrasowania w rozkładzie jazdy większej liczby pociągów, bo takim dodatkowym efektem modernizacji tej infrastruktury będzie możliwość też, żeby w rozkładzie jazdy po prostu pociągów było więcej.
5: Jeszcze dziś w programie.
6: Przemoc psychiczna i fizyczna, osoby bezdomne i nastolatkowie. Tym tematem zajmiemy się w tej części programu, bo takich zdarzeń, jak potwierdza stołeczna policja, przybywa na terenie Warszawy. Rozmawiamy z Katarzyną Nicewicz-Kos z Fundacji Daj Herbatę. Pytam m.in. o to, dlaczego nastolatkowie nie szanują osób bezdomnych i jaki mają do nich stosunek. Opowiem też o specjalnych zajęciach wychowawczych w warszawskich szkołach, w których uczestniczy pedagog i osoba bezdomna. Cały czas pozostajemy w temacie bezdomności, ale porozmawiamy o agresji w stosunku do osób bezdomnych, bo do takiej sytuacji doszło w dzielnicy Wola. Podejrzewam, że

0: Takich sytuacji jest więcej, tylko po prostu o nich nie słyszymy, a ta konkretnie została nagłośniona i tą sprawą również zajęła się już policja. Rozmawiam o tym z tobą, ponieważ dowiedziałam się, że fundacja będzie prowadziła takie specjalne zajęcia w szkołach i będzie głośno mówić o osobach bezdomnych i o tym, że to są tacy sami ludzie jak my tak naprawdę. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam zapytać, jak często osoby, z którymi pracuje fundacja, mówią o agresji lub upokorzeniu?
1: To też jakby zależy, bo to często wychodzi gdzieś w rozmowach. Ci ludzie jakby przyjmują, mam poczucie, że przyjmują to czasami jako wpisane jakby w tą sytuację, w której są. Czyli jakby przyjmują, że sytuacja bezdomności, jakiej są, wiąże się po prostu z upokorzeniem i zmniejszaniem poczucia własnej wartości. I dopiero gdzieś w rozmowach takich na grupach wsparcia, czy na spotkaniach arteterapeutycznych czy terapii zajęciowej, to dopiero gdzieś wychodzi, jak zaczynają poruszać właśnie temat bezdomności, jak w tej bezdomności jest, to wtedy wychodzi właśnie bardzo często, że nie wiem, boją się w centrum przybywać, nie wiem, czy zasnąć na ławce, bo to się różnie kończy, albo mówią o tym, że ktoś ich, nie wiem, właśnie wyzwał. To jakby wtedy wychodzi. Rzadko dzieje się, że ktoś przychodzi i mówi, nie wiem, pani Kasiu albo panie Jasiu, no nie wiem, ktoś na ulicy mnie zwyzywał. No to raczej tak się nie wydarza, nie? Natomiast na pewno jest to no, na maksa przykre i w ogóle tak nie powinno być. I no, ja nie mogę tego tak zrozumieć. Moja głowa tego nie pojmuje.
0: A z czego to może wynikać? Dlaczego tak traktowane są osoby bezdomne?
1: Jeżeli, znaczy tak mi się wydaje, tak, że osoby,
0: tutaj
1: które...
0: mówimy o młodych ludziach, to należy podkreślić.
1: Tak, znaczy no jeżeli mówimy o młodych ludziach, no wydaje mi się z takiego punktu widzenia też osoby, która pracowała w szkole, że no rodzice niestety nie mają często kontroli nad tym, co dzieci oglądają w internecie. A internet jest pełen patostreamingu. Jest po prostu pełen. I w momencie, kiedy młody człowiek nie ma trochę oddzielonego jeszcze w sobie, co jest dobre, co jest złe, nie wynosi tego z domu, nie uczymy tego dziecka, nie uwrażliwiamy go na krzywdę innych, no to no, jakby nie buduje się empatia w żaden sposób. Nie buduje się, nie wiem, potrzeba pomocy, chęć, tolerancja. I w momencie, kiedy dziecko się kształtuje i widzi internet, w którym jest przyzwolenie, no bo to jest...
0: Na przemoc, tak.
1: Na przemoc, to w jego głowie jakby nie ma takiego, że nie wiem, pobije kogoś i to jest coś złego, nie? No już nie mówiąc o tym, o grach komputerowych, które rodzą przemoc i to jest w porządku, kiedy, nie wiem, kogoś się uderzy albo nawet zabije. No przecież były takie przypadki, że był chłopiec, który nie odróżniał fikcji właśnie od rzeczywistości. No bo dziecko po prostu nie jest w stanie tego zrobić, no. Po prostu taki jest konstrukt i taki jest czas i to rodzice powinni modelować. No szkoła też nie zrobi wszystkiego, więc nie wiem, trudno mi tu dywagować nad sytuacją tych chłopców i nie chcę też o nic oskarżać rodziców, ale wydaje mi się jednak, że w tej sytuacji, no niestety, ale patostreaming tutaj zrobił komuś krzywdę po prostu.
0: Powiedziałaś wcześniej, że osoby bezdomne bardzo rzadko mówią o agresji, o przemocy w stosunku do nich na ulicy, traktując to może trochę jako, może równają te dwie rzeczy, czyli bezdomność równa
1: możliwe
0: się agresja, równa się przemoc, ale pytanie, czy zdarzają się takie przypadki, że te osoby zgłaszają tego typu incydenty, sytuacje służbą na policję, czy to trafia tylko i wyłącznie do was, potem wy coś z tym robicie?
1: Znaczy, to tak, no, często też słyszymy, że to służby przekraczają te granice na przykład, no i, no ale z jednej strony mówimy o tym, że możemy to zgłosić, że możemy pomóc napisać takie pismo, że to trzeba zgłaszać, że tak nie może być, bo może kolejne osoby zrobią większą krzywdę. Natomiast no niestety przez to, że często nie mają tego zaufania do służb, nie chcą tego robić, bo uważają, że nic z tym się nie wydarzy. Tak samo jest no właśnie z sytuacjami, kiedy ktoś inny stosuje przemoc, nie? Tak po prostu z zewnątrz, nie służby koniecznie, ale jest jakieś takie poczucie, że to się nic nie wydarzy, nie? Że to nie będzie miało początku i końca. Dwa, no często te osoby, które, no nie wiem, kogoś uderzył, pobił, są anonimowe. No, ktoś nawet nie pamięta rysopisu, nie? No, cokolwiek innego. No, pewnie można byłoby to częściowo z kamer ściągnąć, ale też nie wszystkie kamery w Warszawie działają, więc po prostu to jest takie trudne na różnych polach, ale myślę, że najtrudniejsze, żeby przekonać, że może warto zaufać i może jednak warto, żeby ktoś poniósł konsekwencje swoich działań.
0: Wspomnieliśmy na początku, że fundacja będzie prowadziła zajęcia w szkołach. Zanim przejdziemy do tego, jak te zajęcia dokładnie będą wyglądać, to chciałam zapytać o to, o czym młodzi ludzie najczęściej nie wiedzą, jeżeli chodzi o kryzys bezdomności.
1: Znaczy, ja przede wszystkim mam wrażenie, że rodzice w ogóle nie rozmawiają z dziećmi na takie tematy, że są osoby doświadczające bezdomności, a jeżeli dziecko zapyta, no bo tam kiedyś się z tym spotkałam, że co to za pan czy coś, no to reakcja była na zasadzie, że to nieważne, nie? Takie udawanie, że tematu nie ma. Myślę, że druga część z kolei to po prostu nazywa tych ludzi menelami, tak sobie myślę. I myślę, że jest gro osób, które jednak tłumaczy dziecku, jak wygląda bezdomność. Natomiast, no ja nawet jak pracowałam w szkole kilka lat temu, to ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek poruszał taki temat wśród moich koleżanek czy kolegów i jakby, no nie jest to wpisane na przykład w lekcje wychowawcze, tak? Mhm. Że to jest tematyka, którą trzeba poruszyć na lekcji wychowawczej. Ja to robiłam, też rozmawiałam z dziećmi o przemocy w ramach lekcji wychowawczej. To nie była lekcja, która faktycznie sobie dzieci siedziały, a ja sobie uzupełniałam dokumenty, bo też to tak u niektórych wyglądało. Więc myślę sobie, że przede wszystkim powinien być taki program stricte edukacyjny, w którym cały rok po prostu się dzieje tak, że dzieci się po prostu uczą o życiu tak naprawdę, o tym, w jakim społeczeństwie żyjemy, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. No to buduje tolerancję, no tylko takie działania warsztatowe, gdzie dziecko też doświadcza, mogą budować tolerancję i empatię.
0: Śledząc wasze media społecznościowe, mam wrażenie, że od kilku dobrych lat próbujecie odgruzować wizerunek osoby w kryzysie bezdomności i pokazujecie, że taka osoba niezależnie właśnie od płci, chociaż wydaje mi się, że płeć też tutaj ma znaczenie, zasługuje na godność i zasługuje na szacunek. Pamiętam taki wpis, który mówił o bezdomnych kobietach. Tam padł zarzut, że pani w kryzysie bezdomności miała zrobione paznokcie. I skoro miała zrobione paznokcie, to chyba, nie wiem, nie zasługuje na pomoc, a może nie potrzebuje takiej pomocy, bo tak właśnie osoba bezdomna kojarzy nam się z kimś pod sklepem, brudnym, śmierdzącym, żulem, który chce od nas pieniądze na alkohol, a nie do końca chyba tak to wygląda, prawda?
1: No nie, znaczy zacznijmy od tego, że też są osoby, które stoją pod sklepem, ale normalnie mają mieszkanie i mierzą się z innymi trudnościami, tak? I też mogą być pod wpływem alkoholu, więc jakby no to nie jest zero-jedynkowe, że taka osoba musi, natomiast my trochę, znaczy nie wiem czy my, ale część społeczeństwa na pewno tak to widzi, nie? Że ktoś jest zaniedbany i tak dalej, to musi być osoba bezdomna i jeżeli sępi pod sklepem tak zwanie, no to musi być on czy ona. Natomiast no jest tak, że no jedyna rzecz, która łączy tych ludzi, to brak dachu nad głową, a tak to każdy ma jakąś indywidualną historię i inne problemy, z którymi się boryka, nie? No my staramy się właściwie no od zawsze pokazywać to oblicze bezdomności no przez pryzmat człowieka i mówienia tego, że jeżeli nie znamy czyjejś historii, no to w żaden sposób no nie możemy oceniać człowieka, no ale to też tak naprawdę tyczy się osób z niepełnosprawnością, to się tyczy, nie wiem, osób po zakładzie karnym. Często jest tak, że nawet osoby, które do nas przychodzą są po zakładzie karnym, nie wiem, mają dokument, że nie będą mieli, nie wiem, z krajowego rejestru czystej karty, no bo mają wyrok za sobą i są jakby podwójnie karani i nie mogą iść do pracy, tak? Natomiast no od razu jest takie założenie, że to na pewno, nie wiem, złodziej, że to bandyta, a no czasami to są zupełnie inne sytuacje, tak? Jakby ludzie nie tylko za to chodzą do więzienia. No mamy taką tendencję do takiego podwójnego karania za różne rzeczy i no i trochę też jest tak z osobami doświadczającymi bezdomności, że te osoby już w jakimś stopniu siebie same, nazwę to bardzo w cudzysłowie, siebie karzą za różne sytuacje życiowe, będąc w tym punkcie, w którym są, a my tak naprawdę depcząc ich godność, no robimy to po raz drugi, nie? Znaczy ja nie rozumiem, co może być przyjemnego w upadlaniu innych, no ale staramy się właśnie angażować ludzi i też właśnie szkoły chociażby, żeby robiły kanapki, żeby dzieci poczuły coś fajnego, jak pomagają i że w ogóle ten temat gdzieś jest.
0: To była Katarzyna Nicewicz-Kos z Fundacji Daj Herbatę, która na co dzień mieszkań pomaga osobom bezdomnym. I tak jak wspominałam, fundacja prowadzi w wybranych, chętnych do tego warszawskich szkołach specjalne zajęcia z pedagogiem i osobą w kryzysie bezdomności, którzy opowiadają o tym, kim jest osoba w kryzysie, ale także o tym, jak z tego kryzysu można wyjść i jak się wychodzi. A nikt, jak wiemy, lepiej o tym nie opowie, jak osoba, która to przeżyła.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Demokratyczny klub piłkarski. Słyszeliście o takim? Jeżeli nie, to za moment wszystko wam opowiem. To jest taki klub, który mieści się na warszawskiej Pradze, który kilka lat temu został nagrodzony przez UEFA. Za co? No właśnie za tą demokrację. Demokrację, która, jak wiemy, ustrojem doskonałym nie jest, ale tak jak mawiał premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, nikt nic lepszego jeszcze nie wymyślił. No i wszystko przed nami. Ale wracając do klubu, na warszawskiej Pradze UKS Zły Praga, bo to właśnie o nim mowa i o nim nieco więcej powiemy. Na czym dokładnie polega ta demokracja, jak zarządzany jest taki klub i czy ma prezesa, a może jest kilku prezesów? O tym wszystkim posłuchacie już za moment, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. Jan Dziubecki, prezes AKS Zły Praga, jest dzisiaj gościem w studiu radiowym. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I dzisiaj rozmawiamy o klubie, który już samą nazwą mówi, że nie zamierza być i nie jest całkiem zwyczajny. AKS Zły powstał w Warszawie w 2015 roku i od początku chciał budować futbol trochę inaczej, demokratycznie, społecznościowo, bez przemocy, z bardzo mocnym naciskiem na równość i otwartość. W 2019 roku UEFA uznała AKS Zły Praga za najlepszy klub Grossroads w Europie, ale zanim pojawiły się nagrody i zainteresowanie mediów, była grupa ludzi, która po prostu uznała, że chce stworzyć własny klub.
3: Tak było, mogę powiedzieć, choć ja nie jestem członkiem założycielem tego klubu, od razu powiem. Ja działam w klubie gdzieś tak od roku 2018, może 17, aż sam nawet dobrze nie pamiętam, czyli długo już, ale nie byłem członkiem założycielem. Znam dobrze legendę założycielską klubu, ponieważ ona zawsze jest, wielokrotnie do niej wracamy, też jest jakoś tam trochę przedstawiana w takim piosence, która stała się takim piosence stadionowej, która jest takim trochę hymnem klubowym, która mówi, spotkali się w offside, zamienić parę słów, z Tyrmanda wzięli nazwę, stworzyli nowy klub. I to jest właśnie, trochę tak było, że grupa znajomych, którzy się znali wcześniej i kibicowali klubom warszawskim, różnym klubom, znaczy właśnie, że to nie jest tak, bo
0: Polonia Warszawa, Legia Warszawa,
3: znaczy, tak. Tam jakby jest oczywiście trochę tak, że część tych ludzi właśnie była związana jakoś z Polonią, gdzie przez jakiś czas na trybunach była tak, starano się wprowadzić, czy oni, część grupa kibiców, takie bardziej właśnie równościowe hasła, i to się nie spotkało tam z uznaniem większości, a przynajmniej tych osób, które tam się uważały, że mają prawo decydować o różnych rzeczach i się trochę poczuli, czy tak zostali w zasadzie z tej Polonii wyproszeni, ale jakby jest też grupa, zresztą ja zawsze byłem i nadal w zasadzie jestem kibicem Legii i jakby to nie jest tak, że to są kibice konkretnego klubu, tylko grupa przyjaciół, która lubiła piłkę nożną zawsze i czuła, że trochę im brakuje takiego miejsca, gdzie ten futbol można trochę inaczej się nim zajmować, się nim bawić.
0: A powiedzmy w takim razie, bo wspomniałeś o legendzie, kto wtedy był przy stole, kto założył ten klub?
3: No to było 15 osób, kobiet i mężczyzn, trochę może częściowo wywodząca się też trochę z jakichś takich środowisk punkowych, chociaż bym nie chciał, żebyśmy byli traktowani, że jesteśmy jakimś klubem punkowym, ale no taka, to takie też są fakty, które po prostu czuły potrzebę działania i tego, żeby zajmować się swoim kochanym sportem, ale żeby to właśnie wyglądało trochę inaczej. Jak to pytanie, kto to był? No to były zwykli warszawiacy, znaczy można powiedzieć.
0: A jakieś konkretne nazwiska?
3: Wieloletnia, no między innymi wieloletnia prezeska naszego klubu Karolina Szumska, bo ja teraz objąłem tę funkcję, za chwilę tej funkcji prezesa też może opowiemy, bo to też jest tak.
0: Właśnie, bo jesteście demokratycznym tak. Klubem, ale to zaraz o tym, tak jak powiedziałeś,
3: powiemy. Dowrócimy do tego. Tak. Karolina Szumska na przykład, Krzysztof Górniak, który ciągle jest w zarządzie i w zarządzie też jest jeszcze ciągle Sebastian Wrzosek, także jeden z założycieli, ale tych osób było 15, wszystkich teraz nie wspomnę, więc też nie chcę, bo potem jak zacznę wymieniać jednej, zapomnę, to będzie najgorzej.
0: To będzie wstyd, no.
3: Tak, część z tych osób już zresztą naturalnie jakoś tam po drodze gdzieś się wykruszyła, już nie działa aktywnie, albo nawet w ogóle już nawet na meczach trudno ją spotkać, ale część tych osób ciągle jest bardzo aktywna. Mhm.
0: A co było nie tak z tym światem kibicowskim? No już po części odpowiedziałeś na to pytanie, ale co było nie tak, że trzeba było odejść? Nie można było tego środowiska jakoś zmienić? Byliście w aż takiej mniejszości?
3: Znaczy, ja to też właśnie nie mogę mówić za siebie, no ale myślę, że tak, że jak się spojrzy na stadiony w Polsce, myślę, to się jednak nawet w ostatnich latach się robi w jakimś sensie, można powiedzieć, jeszcze gorzej. Widać, że ta siła, która na tych stadionach wiedzie prym, jest tak, głosi hasła mocno prawicowe, często w ogóle nietolerancyjne. Takie hasła, jakie my byśmy chcieli, żeby były widoczne, i to, że futbol jest dla wszystkich i że wszyscy są mile widziani na trybunach, niezależnie od płci, od orientacji seksualnej, od rasy, od narodowości, to jakby nie jest mainstreamem w tej chwili niestety na polskich stadionach.
0: I za to też otrzymaliście nagrodę od UEFA.
3: Znaczy, nagrodę od UEFA dostaliśmy, to jest nagroda, my tak nawet nie wiedzieliśmy do końca, jak ją myśmy ją tłumaczyli, dla najlepszego klubu amatorskiego, to jest dla klubu Grassroots, to ona, myślę, że być może to, że my staramy się tworzyć takie otwarte, inkluzywne środowisko miało wpływ, ale generalnie to chodziło o to, że to jest klub, który powstał jak się oddolnie i że staramy się oddolnie tworzyć klub, który jednocześnie właśnie jest otwarty i inkluzywny. To dla nas było bardzo ważne od samego początku, że ta inkluzywność także łączy się w tym, że od początku mamy i sekcję żeńską, i sekcję męską i traktujemy na równi, czy są dla nas równie ważne, bo w wielu klubach jednak takich, które tych najbardziej znanych, to mają swoją sekcję męską, jest ewentualnie czasem sekcja żeńska, która jest traktowana po macoszemu,
0: dokładnie, tak. Chciałam to powiedzieć. Powróćmy do tego wątku demokracji i do tego, że no, jesteś prezesem, ale trochę jednak nie jesteś. Co to oznacza, że klub jest demokratyczny?
3: To było bardzo ważne od początku istnienia tego klubu, że ten klub tak by też jest takim klubem, którego po angielsku się mówi fan-owned, czyli że jego kibice są właścicielami klubu. To też jakby część tego, co jakby się nam w piłce nożnej nie podoba. Czasami jest jakiś prezes klubu, który, no nie wiem, może go sprzedać komuś innemu, urządzać po swojemu, co się może kibicom nie podobać, może wziąć jakiegoś sponsora, który jest kontrowersyjny. No, podejmować jakieś decyzje, które dla fanów są nie do przyjęcia. Klub powstał po to, żeby był nasz i w związku z tym wszystkie decyzje ważne staramy się podejmować demokratycznie i to też nie chodzi nam o demokrację w takim rozumieniu, że po prostu, nie wiem, 51% przegłosuje 49% pozostałych i taka jest decyzja. Raczej idziemy w stronę konsensusu. Znaczy, jeżeli jest decyzja trudna, to nie jest tak, że dobra, kończymy dyskusję, głosujemy i większość wygrywa, tylko staramy się znaleźć jakieś miejsce, gdzie się możemy spotkać. Oczywiście to jest bardzo trudne, dobrze brzmi w teorii, gorzej w praktyce, ale jakoś to działa i też jakby takim naszym trochę hasłem jest i też nawet tam w jakiejś przyśpiewce stadionowej można usłyszeć, że tu każdy jest prezesem, ona, on i ty i właśnie wielokrotnie mówimy, że u nas każdy członek klubu jest prezesem w jakimś sensie. Mhm. Oczywiście mamy właśnie, ja teraz pełnię tę funkcję prezesa, bo ktoś tam musi podpisać umowę, w różnych formalnych sytuacjach jest to niezbędne, natomiast no ja sobie też nie uzurpuję prawa do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych takich strategicznych, bez uzgodnienia. Znaczy, bo wiadomo też, że oczywiście, co też właśnie w klubie demokratycznym mieliśmy czasem takie sytuacje, że potrafiliśmy dyskutować na najmniejszy temat, albo długo na jakiś bardzo taki krótki temat, który nie jest aż tak ważny. No, jest dużo decyzji, które trzeba podejmować z dnia na dzień, w ogóle bardzo szybko, no i tutaj mam te, jako prezes te prawo, czy też jako zarząd mamy prawo, ale jednak w ważnych sprawach musimy wysłuchać głosu wszystkich.
0: Chciałam zapytać o nazwę Zły. No, co prawda doczytałam, że inspirowaliście się powieścią Leopolda Tyrmanda, ale no nazwa Zły, no to chyba nie jest nazwa, która każdemu może przypaść do gustu. Dlaczego akurat Zły?
3: Tak, jest to nazwa kontrowersyjna i w związku z tym często jesteśmy o nią pytani, zwłaszcza jak na przykład jedziemy gdzieś na mecz do mniejszej miejscowości, czasem tam nawet tak na początku jesteśmy traktowani z jakąś nieufnością, dlaczego Zły. I my w zasadzie, jak o tym mówię, dlaczego klub się nazywa Zły, to są trzy takie główne nawiązania w tej nazwie. Pierwsze to jest właśnie i bezpośrednio jednak to jest nazwa inspirowana powieścią Leopolda Tyrmanda Zły i tym głównym bohaterem, właśnie tytułowym Złym, który jest taką postacią, taki trochę polski Batman czy Zorro, taka postać, która walczy z przestępczością, ale robi to poza prawem, działa też, tak, policja jego, milicja w książce też go próbuje schwytać, no bo on wymierza sprawiedliwość sam, poza systemem. I dla nas jakby taka trochę inspiracja kogoś, że my jesteśmy też tacy, staramy się zmieniać ten świat futbolu samemu, trochę oddolnie i poza systemem, może można powiedzieć, chociaż oczywiście w tym systemie też jesteśmy, bo gramy w rozgrywkach ligowych, ale na pewno nawiązanie do tej postaci takiego kogoś, kto stara się czynić dobro, a nazwany jest złym, nam się to spodobało. Także Zły jest nawiązaniem do tego, że Praga, dzielnica, w której gramy mecze od samego początku i z którą jesteśmy bardzo związani.
0: No dobrze, kojarzona raczej nie jest.
3: No właśnie, jest kojarzona, ma taką złą legendę. Oczywiście Praga się bardzo zmieniła i w ogóle ogóle zachęcam wszystkich do odwiedzania Pragi, naprawdę jest tam, nie ma tam się czego bać, ale ma taką, jest owiana taką trochę złą legendą, ale jest też, i też taki trochę trzeci, taki przekorny wątek jest taki, że, no, że jeżeli, a tak czasami można gdzieś usłyszeć, zwłaszcza jak się słucha luminarzy polskiego futbolu, że właściwie wszystko jest super w polskiej piłce nożnej, no to jeżeli wszystko jest dobrze, to my jesteśmy ciśni.
0: Tak się teraz zastanawiam, bo no tak, jesteście jakby też alternatywą, no to jest też wasza nazwa, AKS, Alternatywny Klub Sportowy, to jest ta alternatywa do tej kultury kibicowskiej, którą znamy?
3: No tak, myślę, że ta nazwa Alternatywny Klub Sportowy do tego nawiązuje, że jesteśmy po prostu, działamy w inny sposób niż większość pozostałych klubów. Mhm. Tak, i też jesteśmy jakąś alternatywą także dla tego, jak temu można kibicować, jak można kibicować piłce nożnej.
0: Co bardzo mi się jeszcze spodobało, to jak przeczytałam, że no faktycznie na waszych meczach nie występuje agresja. Nie występuje wrogość. I to się tak da? Przez 90 minut nie traktować drużyny przeciwnej wrogo?
3: Da się. To różnie, znaczy, różnie to bywa. Znaczy, nie, bywa dobrze. Znaczy, generalnie jest dobrze. Dobrze. I może się powiedzieć, że różnie bywa. Da się. I znaczy, bo my nadal chcemy wygrać mecz i nadal kibicujemy naszej drużynie. I czego my się jakby wyrzekamy i uważamy, że tego nie ma miejsca na stadionie na to jest obrażanie drugiej drużyny bez powodu w zasadzie. Tak? Znaczy, w sensie, że są inni. Że są, czyli nie ma u nas przyśpiewek przeciwko innej drużynie. Koncentrujemy się na wspieraniu swojej drużyny. Także, mimo że sędziowie często podejmują kontrowersyjne decyzje, także staramy się swoje oburzenie nawet decyzją wyrażać w sposób, który jest słowami parlamentarnymi i bez jakichś gruźb wobec sędziego, bo to też ma miejsce na stadionach i też nam się to nie podoba. Staramy się też nawet pozdrowić drugą drużynę, zwykle przynajmniej raz w jakiejś przyśpiewce. Natomiast nadal my chcemy wygrać ten mecz i kibicujemy naszej drużynie, żeby wygrała. I też czasem możemy się do jakichś tam drobnych nawet złośliwości wobec drugiej drużyny gdzieś tam pokusić coś takiego, ale nadal ma to być w dobrym tonie i raczej dowcipne, niż żeby nastawione na to, żeby sprawiać komuś przykrość, żeby kogoś obrażać. A że oczywiście jesteśmy ludźmi, to też czasem się komuś coś wyrwie na trybunie. To też nie jest tak, że nigdy, tylko że jednak się staramy sami siebie w tym pilnować. Czyli jeżeli na przykład przyjdzie jakiś kibic, który zacznie jednak na przykład obrażać kogoś, no to jest tam wewnętrznie przez innych tonowany.
0: To był Jan Dziubecki, prezes AKS Zły Praga, czyli Demokratycznego Alternatywnego Klubu Piłkarskiego, który mieści się na Pradze Północ.
2: Zmieniamy temat.
0: A teraz, skoro jesteśmy w temacie sportu, bardzo ważna informacja. Widzimy, co się dzieje, widzimy, że Warszawa jest niemal cały czas jednym wielkim placem budowy, jeżeli chodzi o budowę dróg, wymianę torowisk, albo na przykład budowę ścieżek rowerowych. I tutaj bardzo dobra informacja dla kolarzy, dla rowerzystów, dla tych, którzy poruszają się po mieście na dwóch kółkach, bo okazuje się, że pojawiły się pieniądze, unijne pieniądze, które pozwolą na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. Co to oznacza? No, na pewno będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo. Jak czytam, Warszawa pozyskała ponad 32,5 miliona złotych dofinansowania ze środków unijnych i za te pieniądze powstaną lub zostaną zmodernizowane ścieżki rowerowe, a w Międzylesiu ruszy budowa parkingu. Umowa, jak informuje warszawski ratusz, zakłada budowę i przebudowę 18 odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 11 kilometrów. Inwestycje, jak czytamy, poprawią ciągłość sieci rowerowej, bezpieczeństwo uczestników oraz integrację różnych form transportu w stolicy i aglomeracji warszawskiej. A co to oznacza w praktyce? W praktyce trasy zostaną powiązane m.in. z węzłami przesiadkowymi przy stacjach metro Świętokrzyska, metro Stokłosy i metro Plac Wilsona, a także z ponad 20 przystankami transportu publicznego i 28 budynkami użyteczności publicznej. W ramach projektu powstanie również około 200 stojaków rowerowych, śluzy rowerowe, kontrapasy strefy Tempo 30 czy punkty samoobsługowej naprawy rowerów. Budowa tych ścieżek, jak czytamy również, potrwa przez kilka najbliższych lat.
2: Jeszcze dziś w programie.
0: Będzie o wodzie, bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nas bez względu na pochodzenie, region, ma w sobie ten poznański gen, czyli gen oszczędzania. Oszczędzamy również w Warszawie, bardzo to lubimy i oszczędzamy między innymi na wodzie. W jaki sposób? Za pomocą recyklingu wodnego, czyli wodę z miejskich pływalni spuszczamy i czyścimy nią warszawskie ulice. Z tego, co udało mi się ustalić, do 2026 roku zużyliśmy już 14 milionów milionów litrów wody z basenów do oczyszczania ulic, ale więcej na ten temat wie Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
4: Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek.
0: I tak oto oszczędzamy i mamy czyste ulice.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka jest dzisiaj gościem w studiu radiowym ponownie, bo i ponownie będziemy rozmawiać o jabłkowym szlaku turystycznym, a właściwie o jabłkowym szlaku rowerowym, o którym mówiliśmy już na antenie radia, a dzisiaj do tematu powracamy. Powstało 10 takich tras o różnym stopniu trudności, którym towarzyszą audiobooki. Te audiobooki opowiadają historie, opowiadają legendy z południa Mazowsza, które dotyczą przede wszystkim jabłek, ale nie tylko, bo również różnych pomników, albo na przykład takiego wiatraka koźlaka, który został rozebrany, który stał na Woli w Warszawie, został rozebrany i przewieziony właśnie na południe Mazowsza. O tym również w tych audiobookach usłyszycie, ale dowiecie się również o wielu ciekawych legendach, które opowiadają sami mieszkańcy, a których na pewno nie wyczytacie w internecie. To jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że macie okazję, niepowtarzalną okazję wziąć udział w specjalnej grze. To szczególnie przy trasach skierowanych do rodzin z dziećmi. To jest taka specjalna gra, za którą otrzymuje się punkty, a za te punkty nagrody. I o tym za moment mój gość w studiu radiowym, Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka, sam opowie. A przed mikrofonem Marta Kaźmirowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
5: Każda z tych tras, w zasadzie wszystkie, ale te tak zwana przygoda rodzinna, gdzie rodzice mogą z dziećmi się udać, stworzyliśmy taką grę terenową dla dzieciaków, tak? No bo chcieliśmy czymś przyciągnąć też tych ludzi, żeby mieli gotowy pomysł na spędzenie weekendu z rodziną, z dzieciakami. W związku z tym dzieci mogą odpalić sobie tak zwany paszport szlaku jabłkowego, paszport zdobywcy szlaku jabłkowego w formie cyfrowej i przejeżdżając przed kolejne punkty, gdzie są, odsłuchujemy sobie audiohistorię, są też kody QR-u, które po zeskanowaniu zbierają punkty i tych punktów mogą zebrać sobie tam na przykład 100 i po zakończeniu takiej trasy mogą przyjść do Stowarzyszenia Warka albo Stowarzyszenie wyśle pamiątkowe takie medale jabłkowe do każdej trasy, mamy przygotowane i dzieciaki mogą sobie taką kolekcję robić. To jest też pomysł na spędzenie czasu na południowym Mazowszu, to jest pomysł na wyjazdy weekendowe od wczesnej wiosny do praktycznie późnej jesieni.
0: No właśnie, a liczycie Państwo na to, że turyści, że to nie będą tylko wyjazdy weekendowe, że turyści będą zatrzymywać się tam na dłużej. Wiemy też, że za tego typu turystyką idą pieniądze.
5: Wie pani co, tam są miejsca, w którym przyjeżdżają turyści, to jest Pałac Mała Wieś, tam jest hotel w Hynowie, tam są takie miejsca, gdzie turyści mogą się zatrzymać i spędzić czas. Mało tego, tam przyjeżdżają też ludzie, czy tam wynajmują miejsca firmy na integrację, bo to są niektóre bardzo duże obiekty. Wiem, że te obiekty mają swoje wypożyczalnie rowerów i my już prowadzimy rozmowy, żeby tam te znalazły się trasy i mapy naszego szlaku jabłkowego. I w samej Warce nad Pilicą jest potężne jest pole namiotowe, tak, także, że wiemy, że przyjeżdżają tam ludzie i to jest też dla tych, którzy gdyby się chcieli zatrzymać na 2-3 dni i chcieliby wypożyczyć rowery, mogą to zrobić na miejscu, jeżeli mają własne, nie ma problemu, żeby mogli zwiedzić sobie 2-3 trasy akurat przy takim pobycie.
0: A jest w ogóle szansa, żeby na przykład zwiedzić jakieś gospodarstwa sadownicze?
5: Tak, powiem tak. Gospodarstwa sadownicze jest szansa, żeby zwiedzić i na naszej trasie nawet partnerzy szlaku jabłkowego to są właśnie sadownicy i którzy robią poza sezonem letnim też, ale warsztaty na przykład dla szkół i dla dzieciaków, tak, z okolicznych szkół, ale też dla przyjezdnych, więc można coś takiego zrobić, ale na przykład są też, jest takie miejsce, które nazywa się Nasza Tłocznia. Nasza Tłocznia to już jest taki zakład, który przerabia jabłka na soki i można zobaczyć, jak ten owoc prosto z sadu trafia do naszej tłoczni i w naszej tłoczni jest pakowany do specjalnych kartonów, butelek i tak dalej. Można tam zakupić, poczęstować się. Można uczestniczyć też w warsztatach, czyli przejść cały ten proces produkcyjny. Oni organizują właśnie takie warsztaty dla szkół, ale też dla ludzi, którzy zbiorą się w jakieś grupy, będą chciały do nich przyjechać i nie ma problemu, żeby tak było. Przepiękne miejsce, przepyszne soki i bardzo otwarci ludzie.
0: I niesamowite historie, tak jak pan wspominał. Co dla mnie też ciekawe jest kulinarnie, skoro rozmawiamy już o sokach, gdzie można tam zjeść dobrą szarlotkę?
5: Powiem tak, na trasie rowerem na szlaku jabłkowym jest sporo miejsc. W ogóle szlak jabłkowy, oddzielając już od rowerowego szlaku jabłkowego, mógł poszczycić się tym, że stworzył tak zwany, można powiedzieć, laur, czyli taką nagrodę dla właśnie organizacji czy partnerów, którzy na szlaku jabłkowym stworzą jakieś niepowtarzalne dania właśnie kojarzące się z jabłkami albo no, kojarzące się z jabłkami. I to się nazywa jabłko na widelcu. I są takie miejsca, które mogą się poszczycić takim właśnie znakiem jabłko na widelcu. I na przykład w hotelu w Chynowie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Chynów i Warka to są dwa miejsca, do których tak naprawdę można dojechać pociągiem. Tam przyjeżdża kolej. 45 minut, 60 minut można założyć rowery, nie potrzeba używać samochodu. Można przyjechać, wysiąść i tam zacząć. I przynajmniej kilka tras się stamtąd zaczyna, a na pewno kilka i kolejne kilka się krzyżuje, tak? I z Warki, i z Chynowa. I właśnie tam jest takie miejsce, w którym można zjeść wątróbkę z karmelizowanymi jabłkami, jeżeli ktoś lubi wątróbkę. Można zjeść pyszną kaczkę w jabłkach. Można zjeść żurek królowej Bony, to już w restauracji w Warce. Tak, bo to jest żurek na pieczonych jabłkach. Na piwie, kolejnym jak gdyby dobru tego regionu piwowarskiego, na suszonych grzybach. Można zjeść barszcz jabłkowy w małej wsi, pałacu Mała Wieść, właśnie na pieczonych, na jabłkach. Pyszne szarlotki, jest taka knajpa kultowa, 45 kilometr, to jest takie miejsce, w którym zatrzymują się rowerzyści w Koniewie. I tam właścicielka piecze przepyszną szarlotkę, naprawdę wyjątkową. Jest sporo takich miejsc.
0: Tak sobie teraz myślę, że warto chyba się przemęczyć i przecierpieć na rowerze, żeby właśnie spróbować tego wszystkiego, o czym pan mówi.
5: Wie pani co, można pojechać i powiem tak, jeżeli ktoś chce przejechać trasę na batonach energetycznych, może, ale jeżeli ktoś niekoniecznie na batonach energetycznych chce przejechać na rowerze, no to na pewno znajdzie kilka fajnych miejsc, bardzo ciekawych i bardzo przyjaznych, gdzie naprawdę zje pyszne jedzenie i też się posili, nie ma problemu.
0: Ma pan takie poczucie, że to południe ma zawsze, one do tej pory było nie do końca odkryte przez turystów?
5: Myślę, że dla warszawiaków nie był to teren odkryty. Myślę, że nie był odkrytym terenem, tak?
0: Czyli tak naprawdę mało wiemy o południu Mazowsza.
5: Myślę, że mało wiemy o południu Mazowsza. My coś wiemy, wie pan, jedziemy sobie tam od Piaseczna, widzimy zamek na skarpie, tak? Znaczy my wiedziemy, czy to jest zamek w Czersku, z czym ten zamek się wiąże, czy tam była królowa Bona. Ja się dowiedziałem dopiero, że tam była. Tak. A potem już po nicę do kłębka zacząłem dociekać, odsłuchiwać historię audio. Dla mnie to była wielka, wielka gdyby przygoda, tak, żeby to zobaczyć. I myślę, że dokładnie jedziemy, widzimy sanktuarium, jakiś kościółek, jakiś wiatrak gdzieś stoi w polu między jabłoniami, tak? I kompletnie nie mamy żadnego pojęcia, skąd on się tam wziął. A to jest naprawdę ciekawe. No, wiatrak z Warszawy mielił pod Warszawą, tak? Ktoś go tam zakupił, przewiózł, przetransportował, rozebrał, złożył i jeszcze mu funkcjonował długie lata. Mało tego, przetrwał wojnę.
0: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wielokrotnie powtarza, że wcale nie trzeba wyruszać daleko, w Polskę, a nawet poza Polskę, bo tak naprawdę świetnie możemy spędzić czas na Mazowszu i to z niewielkim chyba budżetem.
5: Absolutnie się z tym zgodzę. Oczywiście się zgodzę. Nie musisz mieć samochodu, żeby przyjechać na południowe Mazowsze. Nie musisz mieć roweru, żeby tam go wypożyczyć. Możesz wziąć swój, bo lubisz jeździć na rowerze, więc jeździsz. Otworzyliśmy rowerem na szlaku jabłkowym, no i chcieliśmy przetestować te trasy, czyli po prostu zebrać troszkę opinii, wyłapać pewne błędy. No wiadomo, przy takim przedsięwzięciu, takim cyfrowo trochę turystycznym, gdzie wychodzimy w region, ale tak naprawdę też to wszystko się mieści gdzieś w jakiejś aplikacji. Musieliśmy dopasować to wszystko, czy te kody działają, czy te miejsca są, czy tych tabliczek nikt nam nie pościągał, czy te trasy są przejezdne, czy nikt nie rozkopał tego, tak? Czy to, jak to wygląda z punktu widzenia takiego przeciętnego rowerzysty, albo nieprzeciętnego, takiego, który lubi jeździć na rowerze i widział mnóstwo różnych tras, tak? Czy te mapy, GPX-y się ściągają, tak? Czy to Traseo działa i tak dalej. I mamy bardzo fajne informacje zwrotne, tak?
0: No właśnie miałam o to pytać. Jakie są informacje zwrotne?
5: Wszyscy gratulują pomysłu. To jest pierwsza informacja zwrotna, tak? Bo pomysł naprawdę jest przedni i fajnie się sprzedaje, fajnie się go pokazuje, fajnie się o nim rozmawia. Druga sprawa, że te trasy są zrobione w pętlach, w związku z tym gdziekolwiek byś nie zaczął, wrócić w to samo miejsce. Przyjedziesz samochodem, zostaw ten samochód, nie bój się o niego, po prostu wrócisz za 3 godziny czy za 4 i znajdziesz go w tym samym miejscu. Możesz dojechać, tak jak powiedziałem, pociągiem, więc nie musi to być samochód. I ciekawostki na miejscu, tak? Że ci ludzie po prostu przejeżdżają, zatrzymują się, odczytują sobie kody QR-u i słuchają historii. Historie ich zafascynowały. Ja ostatnio właśnie też czytałem na naszym rozmawiałem z dziewczyną, która właśnie testowała nasze trasy i powiedziała, że fantastycznie, porobiła mnóstwo zdjęć. Ja nawet nie widziałem tylu miejsc, tyle ona widziała z siodełka rowerowego. A ona ją przejechała po prostu rowerem, w związku z tym mogła zobaczyć więcej niż ja, jeżdżąc po punktach i wieszając QR-kody i rozmawiając z właścicielami tych miejsc, i występując o zgody i tak dalej, i tak dalej. Rezerwat Modrzewina. dwustuletnie Modrzewie. Dwustuletnie Modrzewie. Przepiękna trasa rowerowa. No przepiękna po prostu. Jedzie się wśród takich wielkich, potężnych Modrzewi trasą rowerową, więc ludzie są zauroczeni. Tak? Więc jeżeli chodzi o takie opinie, które zebraliśmy, bardzo fajnie.
0: Ja dopytam jeszcze o ten największy sad Europy. Naprawdę tak jest? To jest udokumentowane, że to jest największy sad w Europie?
5: Każdy z południowego Mazowsza powie pani tak.
0: A spoza Mazowsza?
5: Spoza Mazowsza też pani powie tak, dlatego że po prostu kieruje się tym, co usłyszał od ludzi, którzy tam mieszkają. Tak, tak, to jest największy sad Europy. Rzeczywiście, to jest zagłębie jabłkowe. Nie tylko jabłkowe, tak, ale głównie jabłkiem stoi. Jabłko grójeckie. Tak naprawdę mamy historię trzech muszkieterów. To są trzej ludzie, którzy jakiś czas temu, trzej sadownicy, którzy wystąpili z pomysłem, żeby to jabłko grójeckie wynieść. Że to nie jest tylko jakieś tam jabłko, a to jest jabłko grójeckie. To jest ta marka. I dzisiaj tą markę mamy. I jak pani będzie wiedziała, to jest jabłko, które ma odpowiednią wielkość, musi mieć ogonek, to jest ten smak tego jabłka, taki lekko winny, tak? No i na każdym jabłku oczywiście jest królowa Bona. Taka jest nalepka, królowa Bona. Pani wejdzie jabłka grójeckie, to zobaczy pani ten emblemacik, to jest właśnie glok.
0: Tutaj postawimy kropkę i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić państwa do tego, żebyście wybrali się w któryś z 10 szlaków. No właśnie, będzie więcej tych szlaków?
5: My już dzisiaj mamy chętnych i osoby, które na otwarciu naszych szlaków rowerowych podchodziły do nas. To są na przykład ludzie z sołectw, tak, sołtysi, którzy chcą, żeby przez ich sołectwo, tak, miejscowość, wieś przejeżdżał, przelatywał szlak jabłkowy, żeby tam było takie miejsce, bo oni przygotowali, mają naturalny staw, mają przygotowany fantastyczny pomost, mają przygotowane miejsce do odpoczynku, do pogrillowania. Tam działa koło gospodyń wiejskich, które w weekendy może świadczyć usługi, właśnie pyszna szarlotka czy jakieś inne rzeczy, i chcieliby, żeby taki przystanek właśnie tam gdzieś przebiegał przez nich. Tak? To są różnego rodzaju punkty ludzi, którzy otworzyli właśnie działalność gospodarczą i którzy też ściągają ludzi, chcieliby ściągnąć ludzi, więc zainteresowanie jest. To jest ta kwestia tego skalowania tego szlaku. Myślę, że tam jest miejsce na bardzo, bardzo wiele jeszcze takich smaczków i wytaczenia takich właśnie ścieżek.
0: A gdzie szukać informacji na temat szlaków?
5: www.szlakjabkowy.eu. Tam po otwarciu od razu dowiecie się państwo o szlaku jabłkowym, czyli o tym wielkim projekcie objawiającym właśnie na całym powiecie grójeckim, ale tam też jest przejście do rowerem na szlaku jabłkowym i te wszystkie trasy są tam opisane, są podane i z charakterystyką, która jest trasą rodzinną, która jest trasą dla bardziej wymagających, którą dla takich tras osób, które chcą tylko przejechać rekreacyjnie.
0: Po raz kolejny zachęcamy państwa do tego, żeby skorzystać z któregoś z 10 szlaków i poznawać południe Mazowsza. A ja dziękuję serdecznie. Moim i waszym gościem był Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka.
5: Dziękuję bardzo.
0: I nie wiem jak wy, ale ja zrobiłam się głodna, nie tylko głodna historii i tego, co może nam zaoferować południe Mazowsza, ale również głodna w taki ludzki sposób, bo burczy mi w brzuchu na myśl o tych wszystkich wątróbkach i przede wszystkim szarlotkach, słodkościach, które możemy tam znaleźć. I tak od razu pomyślałam, że z tym przemęczeniem się na rowerze jest trochę jak z górskimi wędrówkami, bo z jednej strony chodzimy po górach z różnych powodów, żeby się zmęczyć, żeby zobaczyć przepiękne widoki, żeby zobaczyć na przykład wschód słońca na górskim szczycie, ale niektórzy z nas chodzą również po to, żeby zjeść szarlotkę w schronisku. To jest bardzo często taka wisienka na torcie i od razu skojarzyłam to z tymi rowerowymi wycieczkami po południu Mazowsza. Taka 75-kilometrowa trasa zwieńczona właśnie szarlotką z grójeckich jabłek. Czy nie brzmi smakowicie? Myślę, że tak. No ale więcej szczegółów, tak jak słyszeliście, na temat tras, na temat tego, co możemy znaleźć po drodze i co, która trasa nam oferuje, znajdziecie na stronie internetowej Stowarzyszenia Warka. Tam więcej nie tylko o tych jabłkowych szlakach turystycznych, jabłkowych szlakach rowerowych, ale również te ciekawostki związane z kulinariami na południu Mazowsza i na temat tego, gdzie możemy do jakiego gospodarstwa jabłkowego, sadowniczego zajrzeć, żeby na przykład z bliska przyjrzeć się produkcji soku jabłkowego. Tymczasem wychodząc już z południa Mazowsza i z jabłkowego szlaku turystycznego, o którym moglibyśmy rzeczywiście rozmawiać bez końca, warto również wspomnieć o innych szlakach, o których mówi Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, a są to na przykład szlaki muzyczne, śladami Fryderyka Chopina, są to szlaki filmowe. Na przykład taki szlak zawiedzie was do Wilkowyi. Chyba wiecie, o jakim serialu mówię, ale ale są to również szlaki industrialne i wiele, wiele, wiele innych, ale mam nadzieję, że i o tym na antenie radia będziemy mogli nieco więcej na ten temat powiedzieć.
2: Radio Pogoda 88 i 4 i 99 i 5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Inteligentny system oświetlenia ulicznego w Warszawie. Tym tematem zajmiemy się w tej części programu. Temat ważny z punktu widzenia oszczędności, ale również z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. I o tym nieco więcej porozmawiam dzisiaj z rzecznikiem Zarządu Dróg Miejskich Jakubem Dybalskim. Tematem zajmowaliśmy się przez ostatnie 2 lata, a to dlatego, że tyle czasu zajęło Warszawie poszukiwanie wykonawcy tych prac, tego systemu, za 79 milionów złotych. No i pytamy, na co dokładnie zostanie przeznaczona ta kwota, ale również o to, jak dokładnie będzie działał ten system, a już teraz mogę Wam zdradzić, że będzie to system sterowany z jednego pokoju. Budzi to podziw, tym bardziej, że latarni ulicznych w Warszawie nie brakuje, ale pytałam również o to, jakie dokładnie korzyści będzie miał z tego warszawiak i czy system będzie zabezpieczony przed cyberatakami. O tym wszystkim posłuchacie już za moment, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
6: To dość wielowątkowy temat. Rzeczywiście podpisaliśmy umowę z firmą Emitel na wdrożenie takiego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym w Warszawie. Tak jak powiedziałaś, prawie 80 milionów złotych, umowa na 8 lat z możliwością przedłużenia o 5 kolejnych. No i właśnie, dobre pytanie. Co to daje? Jak wiadomo, w Warszawie przez ostatnie kilka lat wymieniliśmy oprawy oświetleniowe na nowoczesne SAWy. To nie tylko jest związane z ogromną oszczędnością, dlatego że te oprawy zużywają 1/3 prądu, który zużywał wcześniej, ale też dzięki temu, że zastąpiliśmy takie stare blaszane klosze jeszcze z lat 70. nowoczesnymi oprawami, które mają gniazda żaga, to są takie gniazda, do których można podłączyć różne inteligentne urządzenia. Tak naprawdę powstała nam sieć, którą można bardzo fajnie rozbudowywać i firma Emitel wyposaży każdą taką warszawską latarnię w sterownik, który tak naprawdę sprawi, że ta oprawa oświetleniowa stanie się takim małym komputerem i tak naprawdę będziemy mieć ponad 100 tysięcy małych komputerów w Warszawie, połączonych w sieć teleinformatyczną, dzięki której my będziemy mogli tym oświetleniem sterować, no w zasadzie w pewnym uproszczeniu, zza biurka w ZDM-ie. To znaczy będziemy mogli na przykład każdą pojedynczą latarnię włączyć kliknięciem klawisza, albo włączyć ciąg latarni na danej ulicy, albo włączyć w ten sposób latarnię w danym obszarze. Co to zmienia? Po pierwsze pozwoli nam jakby dużo lepiej dopasować się do, generalnie do pogody, do zmieniających się pór roku, do tego, ile światła jest w powietrzu. Dzisiaj bardzo często mamy takie sytuacje, że jak mamy jakiś taki bardzo pochmurny dzień, latarnie zapalają się dosyć późno i mamy wrażenie, że one już dużo wcześniej powinny się zapalić, żeby było jasno. A z drugiej strony mamy lato, piękny słoneczny dzień, bardzo długo do wieczora jest jasno, a latarnie już się zapalają, kiedy jeszcze jest dosyć jasno. Dzieje się tak dlatego, że w tym momencie i tak było od zawsze, latarnie zapalały się mniej więcej w tym samym momencie w całej Warszawie. Ta godzina codziennie była inna, ona była uzależniona od wschodu i zachodu słońca, natomiast pogoda bardzo wiele tu zmienia. Teraz będziemy mogli to robić, tak jak wspomniałem, wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, a jednocześnie będziemy mogli dostosowywać natężenie światła. Będziemy mogli tam, gdzie w SAWach są zainstalowane stosowne panele LED, będziemy mogli regulować też temperaturę barwową, to znaczy zmieniać światło z takiego bardzo zimnego, no często się nazywa zimnym, do takiego bardzo ciepłego, prawie żółtego, co jest istotne na przykład w parkach czy w terenach leśnych. Przy takim żółtym świetle gorzej widzimy barwy, ale lepiej widzimy jezdnie. Więc jak widzimy, tych możliwości jest cała masa. Już z samego lepszego dostosowania się do tego, kiedy światło jest potrzebne, a kiedy nie jest potrzebne, podejrzewamy, że możemy oszczędzić kolejne mniej więcej 30% energii elektrycznej w stosunku do tego, co zużywamy teraz, więc biorąc pod uwagę ten czas przed w ogóle wymian SAW do czasu, kiedy już zamontujemy te sterowniki, spodziewamy się, że będziemy zużywać mniej więcej 1/5 energii elektrycznej, którą zużywaliśmy wtedy. Gigantyczne oszczędności liczone w kilkudziesięciu milionach złotych rocznie. Na to dopiero początek. Znaczy tak naprawdę dopiero drugi etap, dlatego że sam fakt, że na tych latarniach będą sterowniki, będzie oznaczał, że w tych latarniach przez całą dobę będzie prąd.
0: Ale to nie wszystko, bo latarnie mają w przyszłości służyć również innym usługom Smart City. Mówię w przyszłości, ponieważ cały system zacznie działać dopiero za niespełna 2 lata.
6: Kolejna rzecz, o której może mało kto wie, mało kto zdaje sobie sprawę z tego. Dziś w latarniach jest prąd wtedy, kiedy one świecą. Wtedy, kiedy one nie świecą, skrzynka, która zarządza latarniami w danej okolicy, po prostu odcina do nich prąd. Natomiast dzięki temu, że tam będą sterowniki, że to oświetlenie będzie sterowane z poziomu każdej latarni, w zasadzie z poziomu komputera w ZDM-ie, ale z poziomu każdej latarni, mamy w tym momencie de facto ponad 100 tysięcy punktów z prądem rozrzuconych w całej Warszawie. No i tak naprawdę skalisty limit, jeśli chodzi o wymyślenie, jak możemy z tego skorzystać. Być może w niedalekiej przyszłości każda latarnia będzie wyposażona w gniazdko elektryczne, do którego możemy dołączać na przykład stację Veturilo, możemy wykorzystywać to do ładowania pojazdów, czy w ogóle w jakikolwiek inny sposób. Sam fakt, że te latarnie będą cały czas pod prądem i że te nowe SAWy mają rozmaite możliwości podłączenia różnych urządzeń, oznaczają, że poza tym sterownikiem, który będzie umieszczony na szczycie latarni, też do latarni możemy podłączyć jeszcze jedno urządzenie. To może być miernik jakości powietrza, to może być stacja pogodowa, to może być urządzenie do pomiaru ruchu. Tak naprawdę stwarzamy w Warszawie kompletnie nowy, bardzo spójny, bardzo szeroki system teleinformatyczny, który można wykorzystać na wszelkie możliwe sposoby.
0: Czyli z automatu skróci to również czas napraw tych latarni?
6: Już sam fakt wymian tych opraw na SAWy, to co przeszliśmy, ten pierwszy etap, który już przeszliśmy, oznacza, że po pierwsze no to są jakby urządzenia nowe, więc dużo, dużo mniej awaryjne. I po drugie one są dużo łatwiejsze w obsłudze, więc rzeczywiście to bardzo, bardzo mocno, po prostu bardzo mocno skraca samą liczbę napraw, ale też sam fakt napraw. To, co teraz robimy, czyli ten system sterowników, które będą na latarniach, będzie o tyle wygodny, że w tym momencie, jeżeli cokolwiek w jakiejkolwiek latarni się psuje, to my się o tym dowiadujemy w momencie, kiedy mieszkańcy nam to zgłoszą, zobaczą, że coś tam miga albo coś nie działa, albo kiedy sami w czasie patroli po Warszawie coś takiego zauważymy. Teraz będziemy mieli podgląd na stałe na każdą w zasadzie latarnię uliczną w Warszawie, więc jeżeli cokolwiek się zepsuje, albo w ogóle będzie się psuło, nawet jakby trochę wyprzedzająco, no po prostu o tym będziemy wiedzieć.
0: Inne usługi Smart City. Częściowo o tym wspomniałeś, ale to znaczy, że na przykład dzięki temu systemowi będziemy mogli badać pomiar ruchu na terenie miasta?
6: Tak, każda taka SAWA, poza tym, że ma gniazdo na szczycie, do którego zostanie podłączony sterownik, ma jeszcze dodatkowe gniazdo od spodu, do którego, tak jak wspomniałem, możemy podłączyć rozmaite urządzenia i trochę jakby sami sobie możemy wymyślać, co jest nam w danym miejscu potrzebne. Wspomniałem o urządzeniach do pomiaru ruchu. Dzisiaj bardzo często pomiary ruchu robimy w ten sposób, że stawiamy urządzenie takie dosyć duże gdzieś tam przy ulicy i ono po prostu sprawdza, jakie pojazdy daną ulicą przejeżdżają, z jaką prędkością. Możemy spokojnie pod SAWę podczepić kamerę, taką trochę bardziej podrasowaną, która będzie spełniała dokładnie tę samą funkcję. Wspomniałem o stacjach pogodowych. Na takich ciągach ulic, na przykład Pułkowa na Bielanach, ulica na Białołęce, ulica w Rembertowie, które przebiegają przez tereny leśne, w których bardzo często wiosną albo jesienią pojawiają się mgły, podczepienie stacji pogodowej od razu będzie dawało nam informację, że tam jest potrzeba właśnie zmiany światła na takie, które będzie lepiej rozjaśniało tej ulicy właśnie w sytuacji, kiedy pada deszcz albo kiedy jest mgła. Czujniki jakości powietrza. Bardzo fajna rzecz, też absolutnie do wykorzystania. Tak jak wspomniałem, tych możliwości, do których my możemy użyć te oprawy oświetleniowe, jest ocean. Sami nawet do końca nie wiemy, co może być przydatne za rok, za 2 lata, za 3 lata. Właśnie dlatego, że z takiej struktury, czy takiego systemu w zasadzie lamp, które się składały z żarówki i z blaszanej otoczki, będziemy mieli już niedługo, dlatego że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Emitel zamontuje te wszystkie sterowniki na wszystkich latarniach, będziemy mieli de facto system ponad 100 tysięcy małych komputerów gdzieś tam umieszczonych 6 metrów nad powierzchnią jezdni, właściwie w całej Warszawie.
0: W sytuacji, kiedy hakerzy próbują odciąć prąd i ogrzewanie w różnych częściach świata, nie brakuje. Pytanie, czy tego typu system, który będzie w Warszawie, który będzie dotyczył oświetlenia i prądu, czy jest w jakikolwiek sposób zabezpieczany i przygotowany na cyberataki?
6: To jest pytanie, które się bardzo, bardzo często pojawia, dlatego bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni, że ten przetarg wygrała firma Emitel, która między innymi w tematyce związanej z ochroną danych, z zabezpieczeniem systemów teleinformatycznych jakby jest absolutnie za pan brat. To zresztą w naszych rozmowach z Emitelem oni nawet sami bardzo często zwracają uwagę na to, że to jest jakby bardzo ważny element tego systemu. Chodzi o to, żeby on był świetnie zabezpieczony. No Emitel ma gigantyczne doświadczenie. żeby nie szukać daleko. Właściwie wszystkie telewizje, większość kompanii medialnych w Polsce korzysta z transmisji danych, które zapewnia emitel, więc tak, to jest jakby też jeden z elementów, który bardzo mocno bierzemy pod uwagę.
0: Kiedy warszawiacy zobaczą pierwsze efekty tej inwestycji?
6: No to trudno będzie dojrzeć z poziomu chodnika, bo tak jak wspomniałem, gdzieś ta oprawa oświetleniowa przeważnie jakieś tam 5-6 metrów nad ziemią wisi, ale w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy emitel powinien przygotować, dostarczyć wszystkie sterowniki. One sukcesywnie będą montowane na latarniach nie przez sam emitel, przez konserwatorów, którymi mam podpisane umowy. Trochę podobnie jak to było z Sawami. Sawy też stopniowo te dostawy do nas trafiały, potem te Sawy trafiały na latarnie. Tak samo będzie z tymi sterownikami, ale myślę, że w ciągu najbliższego półtora roku, może dwóch lat wszystkie te sterowniki, które powinny trafić na latarnie, już się tam znajdą.
0: Jeszcze dopytam na koniec, to oznacza, że cały system będzie sterowany tak naprawdę z poziomu jednego pokoju?
6: W dużym uproszczeniu, ale rzeczywiście z poziomu centrum zarządzania oświetleniem w ZDM-ie. Może ten jeden komputer to jest pewna lekka przesada, ale podobnie jak mamy w ZDM-ie tutaj u nas na Chmielnej 120 zintegrowany system zarządzania ruchem, czyli system prawie 200 kamer na skrzyżowania, które pozwalają nam mieć taki bezpośredni podgląd na skrzyżowania i ewentualnie wprowadzać zmiany w programach sygnalizacji świetlnej, jeżeli jest taka potrzeba. Podobnie będzie systemem zarządzania oświetleniem. Będziemy to z jednego miejsca tym wszystkim zarządzać.
0: To był Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Rozmawialiśmy o inteligentnym systemie sterowania oświetleniem ulicznym na terenie stolicy. No właśnie, o tym rozmawialiśmy, to dopiero przed nami. A co działo się co działo się w XIX wieku? Skoro rozmawiamy o oświetleniu ulicznym, to pozwoliłam sobie sprawdzić to, jak ono wyglądało w połowie XIX wieku, a dokładnie w 1856 roku, bo od tego roku przy ulicy Ludnej na Wiślu rozprowadzono instalację, która doprowadziła gaz na ulicę Książęcą, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście i to właśnie wtedy zapłonęły 92 latarnie, gazowe latarnie. Wtedy pisał o tym Kurier Warszawski, tutaj cytat: prześliczne, czyste i srebrzyste światło rozlewało tak mocny blask naokoło, że ponad ulicami, którymi przebiegały zapalone promienie gazu, najwyraźniejsza biła łuna, jakby od jakiegoś pożaru. Tutaj koniec cytat. Co prawda, jak czytamy dalej, nie były to pierwsze latarnie gazowe, ale pierwsze połączone z gazownią. 12 lat wcześniej bowiem postanowiono rozświetlić noc na Placu Zamkowym i terenie Uniwersytetu Warszawskiego za pomocą latarni, które były zasilane gazem z butli. Tutaj trzeba dodać, że światło światłem, ale latarnia budziła również podziw wśród mieszkańców i była swego rodzaju taką atrakcją, taką rozrywką, bo co wieczór mieszkańcy towarzyszyli latarnikowi, który na długiej sztycy sięgał do klosza, aby zapalić gazowy płomyk. Jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj najbardziej znaną ulicą, rozświetlaną latarniami gazowymi i zapalanymi przez latarnika, jest Agrykola. W 2006 roku gazownia warszawska obchodziła 150. rocznicę swego istnienia, no i ten jubileusz stał się okazją do podjęcia pierwszej kompleksowej konserwacji zespołu ponad 30 latarni gazowych, które oświetlają tę ulicę. Większość latarni zachowała się na obrzeżach dawnej Warszawy, na kilkunastu willowych uliczkach Żoliborza, Bielan i Sadyby. Dwie ostatnie lampy gazowe świecą na Nowym Mieście przy figurze obok kościoła nawiedzania Najświętszej Maryi Panny. Nigdzie natomiast nie ma już wielopłomieniowych kandelabrów, jakie pod koniec XIX wieku stawiano na placach. Współczesna, zmodernizowana lampa ma elektroniczny system sterowania zaworem magnetycznym, wysokowydajne dysze gazowe oraz dwa czujniki zmierzchowe. Jeden zewnętrzny, reagujący na światło słoneczne, drugi umieszczony wewnątrz latarni, uruchamiający iskrownik i kontrolujący zapalanie się. Wyłączają one także dopływ gazu w przypadku zniszczenia i tutaj, tak jak słyszymy, pozbawiono mieszkańców Warszawy tej rozrywki, czyli widoku latarnika z długą sztycą, dzięki której zapalano takie lampy. I tutaj stawiam kropkę i sama jestem zdziwiona tym, że o latarni ulicznej, którą mijamy niemalże codziennie na każdej ulicy Warszawy, można tyle powiedzieć. Nie tylko o tym, jak jest dzisiaj, ale też o tym, jak to wyglądało kilkadziesiąt, kilkaset lat temu, jak ludzie rozpalali swoje ulice i że latarnia uliczna była rozrywką dla mieszkańców Warszawy. Po te informacje, które są przed nami dopiero i o tym, co będzie działo się w Warszawie za niespełna dwa lata, a mowa oczywiście o systemie inteligentnym, systemie sterowania oświetlenia ulicznego i do tego tematu z pewnością powrócimy jeszcze na antenie radia.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: ale serce skraść nie mógł sobie rady dać, na to miał za mało sił, nie mógł sobie rady.
1: Bardzo ważna informacja. 19.115. Jest w Warszawie aplikacja 19.115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19.115.

0: Tradycyjna?
1: No tak, nawet bardzo bym chciała, żeby tak było i żeby tak właściwie zostało już. Będzie pani teraz we wrześniu już prowadziła główne wydanie wydarzeń w Polsacie. To jest zawodowo chyba spore osiągnięcie.
2: Tak, to jest duży awans i duża promocja, duże też zaufanie, ale też wyraz konsekwencji i taka premia za to, że no, widzowie chcą się ze mną spotykać wieczorami, co mnie bardzo cieszy. Więc mam nadzieję, że będziemy dłużej z państwem i częściej się widywać o 18:50.
1: Ale tak sobie myślę, dziennikarstwo informacyjne, no to chyba... To jest dość trudna gałąź dziennikarstwa, no bo jednak trzeba być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Wiele z nich jest mocno tragicznych. To chyba jednak wpływa tak na co dzień. Czy jakby przechodzi pani obok tych wydarzeń, trochę obok?
2: Myślę, że ma pani absolutnie rację. Jest to rzeczywiście wymagające i trudne i wymaga właśnie tego, o czym pani wspomniała, żeby być na bieżąco non-stop. Ale ja myślę, że to jest po prostu... kwestia dyspozycji, pewnej pasji. Myślę, że nie możemy stać się dziennikarzami albo wykształcić w sobie takich nawyków. Myślę, że nimi po prostu jesteśmy. Bardzo często zdarza się, że dziennikarze po wielu, wielu latach takiej pracy zaczynają odczuwać pewne zmęczenie tematami, tragicznymi informacjami. Rzeczywiście może się rodzić jakiś taki rodzaj, nie wiem, no takiego wypalenia zawodowego, można by powiedzieć. Ale jeżeli ktoś jest prawdziwym dziennikarzem i poczuł tą smykałkę prawdziwą, to nigdy się tego nie pozbędzie, tego głodu informacji, tego głodu dowiedzenia się, co stoi za tym, co obserwujemy. I wtedy o takim wypaleniu nie może być mowy. Możemy zmieniać ewentualnie czasami rodzaj tematyki, ale nigdy tak do końca nie jesteśmy w stanie odejść od tego, co nas naprawdę kręci i pasjonuje.
1: Czy to jest tak, że pani rzeczywiście na przykład nawet w czasie wolnym sprawdza, co się dzieje na świecie, bo to jest pasja?
2: Tak. Tak, absolutnie. No teraz mamy szczególny czas, więc nawet dziwne by było, gdybym tego nie robiła. Ale tak, to jest taka, myślę... No właśnie taki głód wiedzy albo taki, nie wiem jakby to określić, jako jakieś takie, jakaś potrzeba bycia poinformowaną, potrzeba kontroli nad tym, co się dzieje, a za tym idzie oczywiście poszukiwanie jak najwięcej ilości informacji, zdobywanie ich, poszerzanie kontekstu, szukanie w innych mediach zagranicznych. To niestety się też przekłada na godziny. Ja na przykład teraz kończę pracę późno, wychodzę z pracy o północy, ale to jest właśnie wtedy czas, kiedy w Stanach Zjednoczonych zaczynają się różne publikacje. I tak było wczoraj na przykład, kiedy jeszcze w trakcie pracy redakcyjnej nie mieliśmy zbyt wielu informacji, a kiedy dotarłam do domu, no nagle się okazało, że właśnie Wall Street Journal opublikował dane, które później były powielane i wystarczyła godzina, żeby internet zalały nowe informacje. Więc to niestety jest praca non-stop.
1: Pytam o to, bo tak się właśnie zastanawiam. Czasami ludzie na przykład wyjeżdżając na wakacje specjalnie wyłączają telefon, nie korzystają z mediów społecznościowych, nie zaglądają w ogóle na żadne portale informacyjne, no właśnie po to, żeby odpocząć, żeby popatrzeć na świat, na to, co się dzieje obok. No ale jeżeli to dziennikarstwo informacyjne jest pasją, no to... To właśnie tak się zastanawiam, czy da się znaleźć jakiś balans pomiędzy tym?
2: Nie, no oczywiście, że się da. Naturalnie, że się da. Jednak jesteśmy ludźmi i potrzebujemy też odpoczynku, potrzebujemy zmiany perspektywy, dlatego właśnie dalekie podróże, dlatego zawieszanie wzroku na horyzoncie, gdzieś daleko. Chodzenie po górach, jak niektórzy, czy sporty ekstremalne, żeby trochę tej adrenaliny, tą adrenalinę przekierować w inne strony. Ale oczywiście to jest tylko taki moment, chwila. Potwierdzą na pewno to moje koleżanki, które wyjeżdżają daleko, że od informacji nie jesteśmy w stanie uciec tak do końca. Oczywiście możemy próbować, możemy się zrelaksować, możemy czasami wyjechać z dala od, nie wiem, zastanawiania się od, nie wiem, nad składem Prezydium Sejmu jesiennym, ale możemy na pewno oddalić się od tych treści, ale nie od wszystkich i świat się nie zatrzymuje. Polityka rządzi się swoimi prawami, więc to jest nasza rzeczywistość i każdy dziennikarz zna to, że tak naprawdę nie odpoczywa w pełni, tylko zawsze gdzieś trzyma rękę na pulsie.
1: No właśnie, dziennikarstwo informacyjne, ale czy to trochę równa się polityka?
2: To jest duża część dziennikarstwa informacyjnego, ale to nie równa się tylko polityka. Jak wiemy, dziennikarstwo newsowe to informacyjne.

0: zawiera w sobie tak szerokie spektrum tematów. Właściwie wszystko dzisiaj jest informacją. Mhm. Zależy tylko od tego, gdzie umiejscowimy wagę danego tematu i co jest dla nas najbardziej istotne. Ale to są sprawy międzynarodowe dzisiaj przede wszystkim, wydaje mi się, mhm. no bo kontekst jest taki trudny, geopolityczny i musimy się z tym mierzyć każdego dnia. Ale to też są newsy z show biznesu przecież. To też jest częścią życia i każdy, kto ogląda newsy, może być spokojny, że dowie się wszystkiego, co ważne, co należałoby wiedzieć na dany dzień.
1: Z jednej strony o świecie, z drugiej strony o dziurze w drodze na przykład.
0: Na przykład, oczywiście, tak. Jest tych tematów naprawdę dużo i to są to tematy społeczne i polityczne i właśnie takie rozrywkowe, więc newsy to jest życie.
1: Uciekła jednak pani od stricte informacji na jakiś czas. No właśnie, czy to była ucieczka, potrzeba jakiejś zmiany?
0: Na tamtym etapie to wydaje mi się, że rzeczywiście, nie, absolutnie nie była to ucieczka, ale to było skorzystanie z takiego zaproszenia, które wydawało mi się kapitalne na danym momencie, mhm. na tamten moment życia. To znaczy byłam młodą mamą, wrażliwą bardzo na to, co obserwujemy dookoła i rzeczywiście te informacje, zresztą, które dzisiaj też niestety się pojawiają ponownie, trochę mnie przytłaczały. Mhm. Mówię akurat o takich dramatach drogowych. Mam nadzieję, że ten świat kiedyś uda nam się wspólnie zmienić i że chociażby egzekwowanie prawa wobec kierowców recydywistów poruszających się z nadmierną prędkością, z wielokrotnym zakazem prowadzenia pojazdów na przykład, mhm. w końcu dopniemy, jakby zamkniemy jakby ten taki, no, taką furtkę, która mam wrażenie jest niesłusznie uchylona i jest to prawo źle interpretowane przez sądy albo jest po prostu nieskutecznie egzekwowane. Mhm. Więc tak, no na tamtym etapie wydawało mi się, że zaproszenie do innego świata może być czymś fenomenalnym i było i fantastycznie rzeczywiście skorzystałam z tego czasu. Wydaje mi się, że naprawdę skorzystaliśmy na tym i ja, i program, który wtedy współtworzyłam i naprawdę niczego nie żałuję, absolutnie. Jedyne co, no to oczywiście musiałam mierzyć się z taką oceną środowiska, że oto odchodzę ze świata newsów do świata takiego, no właściwie lekkiego, przyjemnego i że odchodzę sobie na wygodną emeryturę, tak niektórzy twierdzili. Ale to wcale nie była łatwa praca, to po pierwsze. Po drugie, okazała się równie wymagająca, a czasami nawet bardziej, choćby z powodu eksponowania i takiego bycia na świeczniku. Mhm. I odpowiedzialności za każde słowo. A nie chcę powiedzieć, że dziennikarze informacyjni nie są odpowiedzialni za każde słowo, wręcz przeciwnie, ale nie są jednak tak rozliczani ze swojego życia prywatnego, jak osoby publiczne, a taką osobą się w pewnym momencie stałam.
1: Poza tym też chyba trochę się dziennikarz informacyjny chowa za tą informacją, prawda?
0: Tak, no tak.
1: Jest coś takiego, że informacja jest trochę ważniejsza niż...
0: No zdecydowanie ważniejsza. No to jest najważniejsze i wydaje mi się, że tu nie ma nawet mowy o chowaniu się, tylko po prostu reprezentujemy to, co mówimy, ale za tym jednym zdaniem stoi rzesza ludzi. I to właśnie jest też ważne, żeby to za każdym razem podkreślać, że dziennikarstwo to prawdziwe dziennikarstwo, redakcyjne, sprawdzone, rzetelne, ma za sobą ludzi, którzy weryfikują informacje, które przekazuje prezenter, dziennikarz, w przeciwieństwie do mediów społecznościowych, gdzie tam właściwie musimy zawierzyć jednej osobie, za którą prawdopodobnie nikt nie stoi. To jest tylko autorytet jednego twórcy.
1: Skoro tutaj jesteśmy, zresztą cały czas przy pracy, ale tej pracy takiej stricte związanej z dziennikarstwem newsowym, informacyjnym, wydawać by się mogło z perspektywy widza, że no przychodzi pani na pół godziny do pracy, albo na godzinę, w zależności od długości wydania danego serwisu informacyjnego. No ale chyba tak to nie wygląda.
0: Nie wygląda.
1: Nie. To nie jest tak, że godzinka pracy dziennie i do domu.
0: No nie, to tak by mogło się wydawać, ale nie jest tak. Po pierwsze, oczywiście są różne szkoły, ale ja myślę, że nie spotkałam na swojej drodze kolegów dziennikarzy, którzy nie podchodziliby tak profesjonalnie, rzetelnie do pracy, mhm. a jeżeli tak podchodzimy, no to staramy się, żeby każde słowo było nasze. Więc przede wszystkim piszemy sobie te wszystkie teksty, sprawdzamy jak wygląda układ programu. Właściwie jesteśmy jego współtwórcą. To jest tandem, praca wraz z wydawcą, a często właśnie jeszcze z osobami, które dodatkowo przykładają swojej pracy i właściwie no, uruchamiając wszystko, swoje talenty i wiedzę po to, żeby ten program był jak najlepszy. Mówię o reporterach, więc z nimi też omawiamy te tematy. Więc to jest no taka, powiedziałabym, praca kompleksowa. Poza tym, oprócz samego pisania, no później jest moment mobilizacji i bycia czujnym, bo czasami właśnie informacje schodzą w ostatniej chwili, możemy poszerzyć kontekst, możemy, nie wiem, opowiedzieć naszym widzom, co właśnie przeczytaliśmy w agencjach, co wydaje nam się istotne. Więc to nie jest praca, którą napiszemy, drukujemy i przedstawiamy, tylko jest to praca na żywo, a to zobowiązuje.
1: No to jest właśnie też jeden z elementów, o których pani mówi, że również i pani tworzy, i pani pisze w zespole, że to nie jest tak, że ktoś daje kartkę, wszystko gotowe i tylko trzeba to zaprezentować.
0: Tak, oczywiście.
1: Jak wygląda cały ten jeszcze aspekt dodatkowo telewizyjny? Czyli, nie wiem, trzeba dużo wcześniej pojawić się w pracy, żeby, no niestety mówiąc wprost, wyglądać w tej pracy.
0: Pewnie tak. No na pewno nasi słuchacze są ciekawi, jak to wygląda. Ja nawet kiedyś myślałam o tym, żeby nawet nagrać takie behind the scenes, żeby pokazać, jak to wygląda, bo to jest na pewno dla ludzi, którzy tego nie znają, ciekawe. Przychodzimy wcześniej, naturalnie. Musimy poświęcić minimum 40 minut na make-up, na przygotowanie włosów, na wybór stylizacji. Mamy do dyspozycji swoje ubrania, które są nam przygotowywane przez stylistów. Każdego dnia decydujemy sami, ale już jakby wybierają z nami osoby, które się bardziej znają na tym, które kolory pasują na wizję i w czym nam dobrze. No i właściwie tak umundurowani, przygotowani idziemy do newsroomu, gdzie przygotowujemy ten program. Więc jest to rzeczywiście taki etap, bez którego no, telewizja nie mogłaby się wydarzyć, prawda? Musimy być atrakcyjni, musimy wyglądać dobrze i schludnie. Tak samo nasi goście, którzy przychodzą, nie mogą wejść z marszu, tylko też przechodzą przez ten make-up, przez miejsce, gdzie są szykowani. No a później cóż, no jesteśmy opinani, okablowywani, mamy dwa mikrofony, mamy odsłuch, czyli kontakt z reżyserką, gdzie jesteśmy w kontakcie z naszym wydawcą, który jest niejako takim dowódcą tego serwisu, czy też tego programu. I tuż przed wejściem jeszcze do studia mamy poprawki, żeby jeszcze ułożyć to głos ostatecznie, przypudrować twarz, żeby się nie świecić. Jesteśmy gotowi.
1: Co jeszcze może pójść nie tak?
0: Powiedziała wszystko tutaj pani, może pójść nie
1: no
0: tak.
1: No właśnie, zaczęłyśmy od tego, że no jakby może się zmienić w ogóle informacja, tak? Mogą dojść nowe informacje. Czy sprzętowo zdarzało się,
0: ale
1: że
0: oczywiście
1: coś zawiodło?
0: Tak, no sprzętowo. Na pewno pani dobrze to wie. No to różne się rzeczy mogą wydarzyć. Od awarii sprzętowej, a ostatnio też nam się wydawało, że no wszystko działa perfekcyjnie, po czym w trakcie programu właśnie wysiadł sprzęt i zawiódł nas prompter, albo nie wiem, albo nagle pojawiła się czarna dziura za nami, tło przestało się wyświetlać, różne rzeczy się mogą wydarzyć, więc trzeba być na to albo gotowym, opanowanym, jeszcze mieć świadomość, bo nie zawsze wiemy, prawda, co widzi w tle, także tutaj skala tych zaskoczeń może być, jest duża naprawdę. Bywa problem z łączeniem, bywa, że no musimy właśnie posiłkować się kartkami, które drukujemy zawsze na wszelki wypadek, bo nie najgorsze, co nas może spotkać, to kiedy wyłączą się wszystkie systemy, a jednak widz na nas patrzy i wtedy no, musimy wiedzieć, o czym mówimy, musimy pamiętać, który materiał idzie po którym. Także dużo się może wydarzyć, tak.
1: Gdy już wydarzy się, że tak ujmę, wszystko, są takie dni, tak zakładam, bo w każdej pracy chyba tak bywa, że po prostu wydarzyło się wszystko, absolutnie. Czy zdarzyło się, że jednak stres wziął nad panią górę?
0: Na wizji w studio nie, nigdy. Ale znam takie przypadki. Mam koleżankę, która cierpiała na przykład na ataki paniki. I nagle właśnie spanikowała w takiej sytuacji i to było naprawdę ciężkie. Musiała zakończyć program i wyjść ze studia. Ja sama miałam taką przygodę dawno temu. Wielokrotnie już o niej mówiłam, ale byłam wtedy reporterką. I pamiętam, że relacjonowałam temat jakiegoś protestu społecznego przed gmachem Ministerstwa Polityki Społecznej i tam pamiętam, że właśnie w trakcie tego protestu musiałam opowiedzieć o instrumencie tej polityki, który gdzieś wypadł mi z głowy, był to jakiś skrót. I kompletnie się zablokowałam. To się zdarza. Dzisiaj to właściwie już mam wrażenie, że jest... No, wszyscy przeszliśmy te różne etapy i te doświadczenia zbieraliśmy, zarówno podglądając kolegów, jak też sami. Mam wrażenie, że dzisiejsza młodzież w ogóle, jak patrzę na to młode pokolenie dziennikarzy, jest fenomenalna. Są świetnie przygotowani, może są otrzaskani, albo też social media robią swoje. Każdy ćwiczy w domu, albo po prostu jest bardziej naturalny i mniej zestresowany tym pojawianiem się publicznym. Kiedyś to dla nas był rzeczywiście no taki odcinek nauki. Każdy się uczył i niewiele było takich samorodnych talentów. Myślę, że w dużej mierze byliśmy po prostu pracowici i chcieliśmy się uczyć i chcieliśmy, żeby to wyglądało jak najlepiej, ale zdarzały się potknięcia. Więc no ja miałam takie. I pamiętam, że byłam potwornie zestresowana i strasznie było mi wstyd. Przyszłam do redakcji i podałam się do dymisji. Zgłosiłam się do mojego szefa i powiedziałam, że to właściwie koniec, no bo chyba już nie mamy o czym rozmawiać. A na co mój szef powiedział, daj spokój, otrzep piórka, to jest telewizja, jutro nikt nie będzie o tym pamiętał.
1: No to bardzo szlachetne.
0: Bardzo
1: było.
0: Szlachetne, rzeczywiście, ale już potem to się na szczęście nigdy nie powtórzyło. Myślę, że najważniejsze w tej pracy jest to, żeby mówiąc o tym, co relacjonujemy, mieć najbardziej z tyłu głowy, nie to jak wyglądamy, czy mówimy spójnie, czy mówimy płynnie, tylko żeby mówić naprawdę z sensem to, co chcemy przekazać. To jest najistotniejsze. Więc takie sytuacje jak zapomnienie instrumentu nie wchodzi w grę. Musimy mieć to ewentualnie napisane na wszelki wypadek, żeby się posiłkować kartką. Dzisiaj zresztą też widzę, jak reporterzy pracują z telefonem w ręku. I to jest okej. Okay. Tak. To jest normalne. Przecież nie możemy mieć wszystkiego w głowie. Natomiast ważne jest, żeby widz miał przekonanie o tym, że my mamy jakiś pomysł na tą wypowiedź, że jest ona w miarę ustrukturyzowana. Jeżeli nawet czegoś zapomnimy, czy nie pamiętamy danych, zawsze możemy je sprawdzić w telefonie.
1: Też myślę sobie trochę o takiej magii telewizji, no bo czasami w radiu, jak coś się powie, można sobie zrobić, wywrócić oczami, zrobić minę do gościa chociażby, że coś tam jednak poszło nie tak. No w telewizji tego zrobić nie można, bo od razu widać. Czy państwo uczą się, co zrobić z twarzą w telewizji, żeby jednak nie wyglądać jakoś dziwnie?
0: Ja sądzę, że to się bardzo zmieniło na przestrzeni lat. To też jest ewolucja naszego stylu telewizyjnego. Mhm. Jak patrzę na kolegów w stacji Polsat News, to mam wrażenie, że są szalenie naturalni, są bardzo bezpośredni. Zresztą myślę, że to jest siłą tych dziennikarzy, że są autentyczni i że widać ich zarówno ich charakter, jak i ich emocje. Mhm. One nie są udawane. One oczywiście muszą być w karbach. Wiadomo, jesteśmy dziennikarzami i musimy dbać o obiektywizm, ale jednak z drugiej strony widać też, że są to osoby, które dają się czasami porwać tym emocjom, jak Agnieszka Gozdyra na przykład, która potrafi się ująć za ludźmi, których uważa za skrzywdzonych, albo potrafi dostrzec jakieś paradoksy. Nie boi się po prostu kontrować tego, co słyszy od polityków, czy od osób, które zaprasza. I to jest super, bo tu nie ma miejsca na poker face w sytuacji, kiedy słyszymy słowa oburzające, albo które są ewidentnie kłamstwem, albo są taką nową mową, albo jakąś laniem wody. Więc w takich programach, ja mówię teraz już o takich publicystycznych rozmowach, jak najbardziej jest miejsce do tego, żeby dać upust tym emocjom i to jest super. Natomiast no wiadomo, że w informacji trochę mamy bardziej ograniczone możliwości i ta mimika musi być bardziej pod kontrolą.
1: Zawsze właśnie jak oglądam programy informacyjne, no to myślę sobie o tym, że naprawdę jakby absolutnie wszyscy dziennikarze wyglądają świetnie i tak się zastanawiam, czy to jest kwestia światła, czy to jest kwestia właśnie odpowiedniej pozy, ubioru. Coś na to
0: wszystko,
1: się składa? Czy
0: myślę,
1: wszystko po trochu?
0: Wszystkiego po trochu. Ja sądzę, że każdy z nas ma swój styl. Mhm. Światło jest szalenie ważne. Mhm. Wiem, proszę mi wierzyć, bo byłam w 3 stacjach i w Polsacie jest najlepsze. Nie, naprawdę. Naprawdę w Polsacie dziewczyny i panowie wyglądają bardzo dobrze. Jest to świetnie zaprojektowane studio, ma bardzo dobre lampy i to wszystko, no tak powinno być. Powinniśmy zapraszać naszych widzów i to powinna być wspólna przyjemność, a nie walka z workami pod oczami albo ze światłem padającym od góry. Więc to jest jedna rzecz. Druga to na pewno indywidualny styl każdego z dziennikarzy. Każdy ma za sobą sobą jakąś drogę, przeszedł to, wie, jak wygląda lepiej w konkretnym ujęciu. Czasami dziewczyny się trochę odwracają bokiem. Sama to mam, wiem. Także tak, no na pewno jest to wypadkowa wielu, wielu czynników. Na pewno głos ma ogromne znaczenie, podobnie jak w radio. Intonacja, rytm, szybkość mówienia. Czasami wydawcy nam mówią, czy mówić szybciej, czy wolniej, czy skracać, czy nie skracać białych, bo na przykład mamy, nie wiem, troszeczkę daliśmy się ponieść fantazji w jednej startówce, a program musi się zmieścić w swoich ramach czasowych, więc musimy czasami to tempo dostosować. Ale to też ma wpływ. Wszystko gra rolę. To jest jak z dobrze zagranym spektaklem. Musi być odpowiednie tempo, musi być dramaturgia, musi być ładna prezencja. To wszystko ma znaczenie.
1: Czyli jednak trochę aktorstwa w dziennikarstwie jest.
0: Na pewno. Oczywiście, że tak. Proszę spojrzeć na dziennikarzy, nie wiem, na przykład CNN-u. Są niektóre osobowości, które są tak wyraziste, tam czasami nawet nie gra roli tak bardzo uroda, nie wiem, na przykład dziennikarz taki jak Farid Zakaria, który jest znakomitym ekspertem geopolitycznym. On nie jest przystojny w takim klasycznym sensie rozumienia tego słowa, ale ma taką charyzmę, ma taką osobowość, że jest magnetyczny. Stoi za nim wiedza, czujemy to jako widz, stoi za nim doświadczenie i fantastycznie prezentuje to, o czym mówi. Więc osobowość to jest, myślę, podstawa. No chyba, że chcemy się zupełnie tylko ukryć za tymi informacjami, które czytamy i to wszystko. Ale myślę, że ważne jest w dziennikarstwie newsowym właśnie ten taki rys charakterystyczny. Coś, co nas wyróżnia, coś, co przykuje uwagę widza. Wiele jest takich osób.
1: Skojarzyło mi się, ostatnio widziałam taki artykuł, całkiem niedawno, to kilka dni temu dosłownie, było porównane, jak ubierają się polscy prezenterzy informacji, a jak ubierają się ci zagraniczni. Podobno za granicą jest bardziej kolorowo niż u nas.
0: Jest, to prawda. Ja w ogóle jestem zaskoczona, ostatnio nawet oglądałam France 24 i zaskoczyło mnie to kompletnie. Stacja informacyjna stricte, która idzie w świat, ma takie, powiedziałabym, prezenterki, które nie wyglądają tak klasycznie, jak na przykład we francuskiej telewizji, gdzie tam jest każdy detal dopracowany, dziewczyny są takie wymuskane, śliczne, piękne. Zresztą na przestrzeni lat te anteny francuskie dały się poznać właśnie z takiej wyjątkowej urody piękności, ale też fajnych dziennikarek. Tam rzeczywiście jest cała plejada, cała tradycja dziennikarek francuskich, które budowały te stacje na przestrzeni lat. A tutaj France 24 zupełnie inaczej wyróżnia się. Dziewczyny są ubrane, powiedziałabym, nawet bardziej niechlujnie. Mają takie, są dość naturalne, tak bym to określiła. To mnie naprawdę zaskoczyło, ale rozumiem, że to jest jakiś taki wyróżnik tej stacji. Natomiast rzeczywiście, jak oglądamy dzisiaj BBC na przykład, dziennikarka miała sukienkę zieloną. Zielony naszyjnik, złote kolczyki. No zupełnie nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali naszą antenę, prawda? U nas panują raczej takie stonowane kolory, jesteśmy przyzwyczajeni do takich szarości, beży. No, z rzadka się zdarzają jakieś wyróżniające kolory typu czerwień. Sama mam takie marynarki w swojej szafie, ale za każdym razem wiem, że jeżeli założę ten kolor, to muszę dobrze wyglądać, muszę naprawdę być w dobrej formie danego dnia i czy na pewno mi przystoi ten kolor, no bo on jest ryzykowny, umówmy się. To nie jest kolor, który byśmy założyli, jeżeli musimy mówić o ważnych wydarzeniach, o przełomowych wizytach. Więc tutaj trzeba te kolory jakoś dopasować. Ale jak oglądam amerykańską telewizję, to tam to w ogóle prezenterki są ubrane najczęściej w sukienki bez ramion. Są takie wycięte tutaj. To też jest taki charakterystyczny sznyt amerykański. Niezwykłe. Nikt chyba w polskiej telewizji tak do tej pory nie wystąpił. Także ciekawe, no rzeczywiście co kraj to obyczaj.
1: Ciekawe, czy rzeczywiście też tam na przykład one same mają wpływ na to, w co mogą się ubrać na antenę, czy na przykład
0: Pytanie.
1: Jest to centralnie planowane?
0: No, jak oglądamy The Morning Show, to wiemy, że dziewczyny mają nam duży wpływ na to, jak prezentują siebie, ale też widzimy, jaki jest sztab ludzi za tym, jak wygląda program i że tam naprawdę wszystko jest zaplanowane. Nic trudno powiedzieć, nie wiem, szczerze mówiąc. U nas jest to o tyle fajne, że mamy do dyspozycji stylistów, ale to nie oni narzucają nam, jak będziemy finalnie wyglądać. To jest nasza pomoc, wsparcie, ale to prezenter, dziennikarz decyduje, jak chce być postrzegany.
1: Trudno by też chyba było mówić o poważnych rzeczach, czując się przebranym za kogoś innego.
0: Ale absolutnie, oczywiście.
1: O godzinach pracy w mediach chciałabym chwilę porozmawiać, bo to też jest chyba taki wątek dość ciekawy. Z jednej strony to, co już rozmawiałyśmy, że trzeba być wcześniej w telewizji i jakby to nie jest tak, że to jest godzina dziennie.
2: Tak.
1: Natomiast prowadzi pani program jeszcze przez chwilę, mocno wieczorny. To wpływa na życie rodzinne?
2: No, trochę wpływa. Nie da się ukryć. Trzeba pamiętać, że jeżeli ja wychodzę do pracy właśnie po południu, to dzieci właśnie wracają ze szkół po różnych zajęciach dodatkowych, a wracam, kiedy już śpią, a z kolei ja śpię, kiedy wychodzą rano. No, jakoś to...
1: Nie budzą.
2: Jesteśmy dogadani z moim mężem. Przez jakiś czas, kiedy ja pracowałam o innych porach, to ja wstawałam do dzieci i prowadzałam psa, przynosiłam świeże pieczywo. A teraz jest odwrotnie i no tak to już w życiu jest. Na szczęście mamy jakoś taki, nie wiem, czy to jest, no tak się nam życie układa, że kiedy mój mąż pracuje w innych porach, to ja mogę jakoś go uzupełniać i odwrotnie. Także tutaj się zazębiamy. Ale nie, no dzieci są już dorosłe, prawie, że to już są nastolatki, które same o sobie tak myślą, więc coraz bardziej włączamy je w te obowiązki domowe. Natomiast faktycznie no, trochę nam się to życie rozjeżdża. Ale to nic, damy radę. Jak zawsze ze wszystkim. Także nie ma tego złego, no, czy po prostu trzeba znaleźć sobie ten czas. Intensywnie spędzamy czas razem, kiedy możemy. Kiedy wyjeżdżamy na wakacje, to też się to zacznie zaraz zmieniać, bo dzieciaki już zaczynają jeździć same, z kolegami, koleżankami, więc no, życie, co poradzić. No, ale to też nas przygotowuje na ten etap, kiedy zostaniemy w końcu sami, kiedy wyfruną z tego gniazda.
1: Też pytam o to, bo podobnie, trochę podobnie jest w radiu, tak? Że te godziny bardzo często właśnie pracy no nie są godzinami 8-16. Też jeżeli pani przez lata pracowała bardzo rano, bo tak, domyślam tak, się, że to wymagało tak, bycia tak. o dziwnej porze w pracy, no to właśnie z tej perspektywy matki to chyba musi być momentami trudne.
2: Nie, no oczywiście, że tak. Zmarła niedawno Dolly Parton, śpiewała Working 9 to 5 i tak mi się ta piosenka skojarzyła właśnie, że te godziny pracy od 9 do 5 nigdy nie były moim udziałem. To znaczy zawsze miałam takie różne sloty czasowe. Przez krótki moment w TVN24 pracowałam w ciągu dnia na paśmie dzień na żywo, ale generalnie albo zajmowałam się porankami, albo wieczorami. Ale no nie jest to proste na pewno, ale myślę, że dzieci się już zdążyły do tego przyzwyczaić. Często tak jest. Ja sama pochodzę z domu, w którym nasi rodzice też pracowali w teatrze, więc wieczorami ich nie było. Rano byli na próbach albo wyjazdy. Więc to w ogóle jakby wzrosłam w takim wzorcu, że tak musi być, że ta praca jest zazdrosna i trzeba jakoś tylko uważać, żeby nie stracić tej równowagi, ale no cóż, no jest wymagająca, nie da się ukryć.
1: Wychowując się w domu aktorskim, nie miała pani chęci zostania aktorką?
2: Tak, często mnie o to pytają, ale nie miałam absolutnie takich ciągot. Myślę, że...
1: No bo czasami się po prostu obserwuje swoich rodziców, tak?
2: Tak, oczywiście. Ja przede wszystkim jako dziecko zmagałam się z potworną nieśmiałością i lękiem przed sceną, przed wystąpieniami publicznymi.
1: I mówi to osoba, która spędziła tyle lat w telewizji.
2: No, widzi pani, jak to może się zmienić i jak to można wypracować. To jest dobry przykład, naprawdę. Ja byłam bardzo lękowym dzieckiem, te wszystkie wystąpienia, wiersze mnie stresowały potwornie. Ale miałam też długi etap występów, takich egzaminów w szkole muzycznej. Co pół roku mieliśmy egzaminy, więc trzeba było się spiąć i zagrać. I to też był taki test naszej przygotowania z jednej strony, ale z drugiej strony takiej odporności na stres. Ale nie, więc ja obserwując rodziców wiedziałam, że to jest zawód, który ich pochłania. Trochę ich pochłania za bardzo. Byłam zazdrosna o to, że oni poświęcają za dużo tego czasu swojej pasji. Jaką jest aktorstwo i występy. A poza tym, no, czułam, że to jest bardzo kapryśny zawód, że zależą od decyzji reżyserów, producentów, nie mają wpływu na to, jak będzie wyglądało ich życie, jak będzie wyglądał ich następny miesiąc. Ja tak nie chciałam, ja chciałam mieć wszystko pod kontrolą, chciałam mieć poczucie, że to ja decyduję o tym, gdzie i kiedy i jak dużo pracuję, więc postanowiłam pójść inną drogą. I szczerze mówiąc, nie żałuję, chociaż absolutnie rozumiem wszystkich aktorów. Mam też koleżankę, której dzieci są właśnie na dobrej drodze, ale myślę, że ten zawód jest tak wymagający, że wymaga ogromnej miłości do tego zawodu ponad wszystko i ja nie czułam tego w sobie. Także po prostu była to świadoma decyzja, wiedziałam, że tak będzie, jak jest.
1: Ale czy od razu zapadła decyzja, że to będzie telewizja?
2: Chyba tak. Chyba tak, dlatego że właściwie to mniej ciągnęło mnie do prasy czy do jakichś innych form, tylko właśnie do telewizji. Pamiętam po pierwsze, że ten etap telewizji zafascynował mnie sam gmach, budynek Woronicza 17. Kiedyś byliśmy z rodzicami na jakiejś właśnie wizycie w takim, dzisiaj powiedzielibyśmy telewizji śniadaniowej, wtedy czegoś takiego nie było, ale w latach, już nie pamiętam, gdzie 80. miałam powiedzieć jakiś wierszyk właśnie w telewizji jako córka aktorów, rodzice byli zaproszeni i ja wtedy byłam absolutnie pod wrażeniem tego miejsca, gdzie się przecinają ludzie, którzy są tak zaangażowani, każdy wydaje się ważny, biegnie gdzieś z jakimiś tekstami, wszyscy są mili, piękni, eleganccy i ten świat telewizji mnie fascynował. Potem oczywiście to było podpatrywanie naszych wspaniałych speakerek w tamtym czasie, tak się mówiło, przecież Krystyna Loska na przykład. A potem już przyszły te takie prawdziwe wybory życiowe i absolutnie jakoś od tego dziennikarstwa mnie odeszłam od tych pomysłów, można tak powiedzieć, na rzecz twardej wiedzy. To znaczy, zamierzałam przez chwilę skierować swoje kroki w stronę administracji publicznej i zamierzałam być kiedyś być może funkcjonariuszem Unii Europejskiej, pracować w Brukseli. Ale to było też związane z tą pasją takiego, no, pomagania za wszelkie, znaczy może tak, miałam, wszystko się wzięło z mojej z mojego doświadczenia brukselskiego. Miałam wówczas w Brukseli ciocię i wujka, którzy oni właściwie przyciągnęli mnie do siebie, zapraszając jako małe dziecko, gdzie właściwie stawiałam pierwsze kroki w języku francuskim. I oni jakby wywarli na mnie naprawdę duży wpływ, szczególnie wujek, który był takim oddanym patriotą i wyobrażał sobie zawsze tą Polskę wielką, wspaniałą, żyjąc na obczyźnie. I to były przecież lata 80. To się wszystko wtedy działo, więc marzeniem wujka było, żeby wrócić do wolnego kraju, żeby budować go tutaj i takie wartości mi wpajał. Więc kiedy Polska była na drodze do Unii Europejskiej, a ja z moimi językami francuskim i angielskim okazało się, że mogę jakoś pomóc albo wyobrazić sobie swoją przyszłość w tym kierunku, no to wujek bardzo mi kibicował i starał się ze wszech miar odciągnąć mnie od telewizji, od dziennikarstwa i stawiał na to. Więc stąd Kolegium Europejskie, stąd właśnie ta droga, ta ścieżka. Ona była bardzo ciekawa i to wszystko rzeczywiście szło w jakąś dobrą stronę. No ale telewizja wygrała. Równolegle studia dziennikarskie i jakoś tak to po prostu
1: przeważyło. Że jednak to ta droga okazała się bardziej kochana. No właśnie, tutaj już pani wspomniała, angielski, francuski. Czy miłość do języków obcych jakoś tak sama przyszła? Czy to zrodziło się z potrzeby poznawania świata?
2: No, tak jak mówię, to po prostu był trochę wynik zbiegu okoliczności, czyli rodzina, która była w tej Brukseli rzeczonej.
1: Ale po polsku mówiła, więc...
2: Ale oczywiście.
1: Nie trzeba było się uczyć francuskiego.
2: Nie, no to był taki etap właściwie. To po prostu spędzenie czasu z ciocią i z wujkiem, potem właśnie przed szkole. I rodzice zdecydowali, że dobrze by było, żeby skoro ja już jakieś tam elementy, podstawy tego języka mam, no to fajnie byłoby je rozwinąć. Stąd właśnie szkoła francuska. Więc w tą stronę. I bardzo się cieszę, bardzo jestem wdzięczna rodzicom, że takie podwaliny dostałam właśnie, taką podstawę, którą mogłam później rozwijać w życiu. No bo potem już szłam swoim trybem, potem już było liceum polskie, wiadomo, i polskie studia, ale jednak zawsze z tymi językami w tle. Czułam, że to jest moja mocna strona. Więc cieszę się, że na te języki postawiłam, bo one bardzo mi dużo w życiu pomogły i myślę, że to jest w ogóle podstawa. Ja też tak uczyłam dzieci i też inwestuję w to, żeby ten język francuski był dla nich podstawą, dlatego że każdy inny przyjdzie im łatwiej, jeżeli poznają tak trudny, wymagający, jeśli chodzi o intonację i wymowę, język. Mhm. Więc tak, to jest, każdemu bym radziła, żeby zaczął albo zainwestował w naukę jakiegoś obcego języka, niekoniecznie tylko angielskiego, żeby ten język wprowadził dzieciaki, bo otwierają te języki świat.
1: Ale gdy była pani małym dzieckiem i była ta szkoła francuska, nie miała pani takiego poczucia w którymś momencie zderzenia się z tym prawdziwym francuskim, kiedy ktoś zaczął już do pani mówić pięknie, płynnie i tak dalej, że to jednak jest coś totalnie odległego? Pytam o to, bo ja na przykład miałam takie zderzenie z językiem angielskim, kiedy wydawało mi się tu w Polsce, że tak, dobrze mówię po angielsku. A potem w Londynie okazało się, że oj.
2: Oczywiście. No musi nastąpić ten moment konfrontacji. Mhm. Tak, tak jest. W przypadku dzieci jest to tyle prościej, że jeżeli ten etap konfrontacji następuje szybko, tak było ze mną właśnie w szkole francuskiej, gdzie spotykaliśmy francuskojęzyczne dzieciaki, z którymi nawiązywaliśmy relacje, no to jest to takie właśnie, jakby to powiedzieć, no, przyzwyczajanie pomału tej naszej polskości, obłaskawianie tego obcego języka i ta konfrontacja pomaga, ta szybsza konfrontacja. Mm. I wtedy już jak gdyby to nie jest szokiem, w przyszłości już potem idzie nam łatwiej. Na pewno to jest tak, że uczymy się języków całe życie. Nigdy nie jest to tak, że znamy język kompletnie. Ja cały czas się uczę, każdego dnia zdobywam nowe słowa. I z zaskoczeniem odkrywam, że jeszcze tego słowa nie znałam, takiego nie znałam. Domyślam się oczywiście już teraz bardziej z kontekstu, ale uczymy się naprawdę całe życie. To jest niekończąca się nauka. Więc nie można powiedzieć, ja zawsze się zrzymam, jak ktoś mi mówi, że och, tak wspaniale mówisz. Mówię, może dobrze, ale nie jestem na etapie, który mnie satysfakcjonuje. Myślę, że zawsze można mówić lepiej. Jest niewiele osób, które potrafią tak doskonale, płynnie wykorzystywać całą wiedzę językową, jaką mają, albo jaką pochłaniają. To są wybitne jednostki. Natomiast no, uczymy się całe życie i nie należy się tego wstydzić, po prostu tak jest.
1: Z jednej strony wydawać by się mogło, bo tak się bardzo często mówi, że warto się uczyć języków obcych, bo to się przydaje w pracy. Ale czy rzeczywiście tak jest, że w tym dziennikarstwie te języki obce na co dzień się przydają?
2: Można by pomyśleć, że się nie przydają, no bo ja na przykład przez lata w ogóle nie wykorzystywałam tych języków. Ale jednak to jest konieczne. Rzeczywiście jest na bakier trochę z tymi językami wśród dziennikarzy, ale trzeba je znać naprawdę. Na przykład ostatnio miałam taką historię, doszło do zamachu w Niemczech, już nie pamiętam, w którym mieście. Kolejny taki przypadek, rozpędzony samochód wjechał w tłum ludzi, powodując wypadek i nie było żadnych informacji na agencjach. Bardzo wolno jakoś mieliły te tryby agencyjne, natomiast mieliśmy zdjęcia z Berlina. I wydawca zadecydował, że pokażemy to, co mamy, ale nie mieliśmy żadnych szczegółów. I weszłam na stronę berlińskiej jakiejś gazety. Na szczęście mają tłumaczenie EN, więc mają stronę w języku angielskim, ale nie wszystkie strony mają. Na przykład ukraińska Prawda nie ma. I czasami tam akurat znalazłam wszystkie informacje, których było dużo, dużo więcej niż te, co schodziło oficjalnie. I udało nam się fantastycznie opowiedzieć o tym, co widzimy w tym momencie i co udało się świadkom zrelacjonować dziennikarzom w Berlinie, ale po prostu te języki są naprawdę konieczne. Dlatego właśnie dziennikarze dzisiaj rosyjskojęzyczni są w awangardzie, wiedzą więcej. Dlatego trzeba szukać na stronach angielskich, francuskich, wszelkich. Ja wyszukuję te informacje. Jestem przekonana, że nie można się zasłaniać brakiem języków albo skupiać się tylko na naszej polskiej perspektywie, bo po prostu zamykamy się i stajemy się polonocentryczni i za mało wiemy o świecie. Trzeba się uczyć języków, to jest konieczne po prostu.
1: Zdarza się pani podglądać media niepolskie, zagraniczne, a czy kolegów po fachu w innych stacjach?
2: Tak, oczywiście, że tak, nie no, naturalnie, ale przyznam, że dziennikarzy newsowych, także podglądam stacje newsowe i telewizje informacyjne.
1: Czy też powiedziała tutaj pani coś takiego, że widziała pani tę nieprzewidywalność pracy swoich rodziców i gdzieś tam trochę jednak pomyślała pani, że chciałaby mieć pani wpływ na to, jak pani praca wygląda, a jednak mam takie wrażenie też, że w dziennikarstwie szybko może się pozmieniać to, jak się pracuje. I mam tu na myśli to, że jeżeli dzieją się jakieś ważne wydarzenia, no to chyba czasami trzeba zostać dużo dłużej.
2: Ale nie, no oczywiście, że tak, to jest oczywiste. To w ogóle nie ulega kwestii. Na tym też ten zawód polega i jesteśmy wszyscy do tego przygotowani. Dawno temu jako reporter byłam pewna, że wychodząc do pracy nie wiem, czy wrócę, więc jeździłam ze szczoteczką do zębów, bo różnie się mogło wydarzyć. Natomiast nie no, dzisiaj już tak oczywiście nie jest to aż tak nieprzewidywalne, ale jednak zdarzają się sytuacje. No, jeżeli coś się wydarzy, wiemy, że zostaniemy dłużej i to ma priorytet, także, także jesteśmy na to gotowi.
1: Gdy zaczynała pani swoją drogę z telewizją, to jakby ten etap bycia prezenterką w studiu, to było jakby takie wtedy spełnienie marzeń? Czy na przykład będąc reporterką jednak myślała pani, że wolałaby pani być reporterką?
2: Ja się bardzo spełniałam w tym terenie. Pamiętam, że to bardzo lubiłam. Ale no, wydawał mi się wtedy tamten etap reporterski taką, taką drogą do tego, żeby trafić do studia jednak. Bardzo chciałam być na wizji i prezentować serwisy, prezentować informacje. Natomiast rozumiałam też, że to jest etap, ten etap reporterski, ale on był bardzo fajny, bardzo ciekawy, męczący dla kobiety na pewno. Natomiast myślę, że jest nieodzowny dla każdego, kto chce się zajmować naprawdę dziennikarstwem.
1: Dlaczego?
2: Bo uczy pokory po pierwsze, po drugie uczy docierania do informacji, uczy gospodarowania czasem, pracy pod presją czasu, montowanie tego materiału na wieczorny dziennik, czy też na, no, do dziennika. Po prostu trzeba się wyrobić, trzeba być sprawnym. Jest też odpowiedzialność, która na nas ciąży, nie możemy zawieść, więc to wszystko jest naprawdę dobrą szkołą i wydaje mi się, że ważnym elementem formacji takiego przygotowania do tego późniejszego stanowiska. Ja też bardzo lubiłam być reporterem wysyłanym na przykład na wybory. Pamiętam, że relacjonowanie wyborów we Francji było dla mnie czymś fascynującym i bardzo lubiłam się zagłębiać w tą francuską politykę, opowiadać o społeczeństwie francuskim, o tym, dlaczego można się spodziewać takich albo innych wyników, albo jak rozkładają się głosy. To było bardzo ciekawe. Ten etap też wspominam z dużym rozrzewnieniem, można wręcz powiedzieć, aczkolwiek no, jest to też trudne, biorąc pod uwagę na przykład dzisiejszą sytuację we Francji. Nie wiem, jak będą wyglądały przyszłoroczne wybory. Natomiast tak, no rzeczywiście dziennikarze chyba postrzegają przyjście do studia i już ten moment, kiedy są za biurkiem i patrzą w stronę kamery jako taki awans, to rzeczywiście jest chyba kolejny szczebel w karierze i na tej drabinie.
1: A zdarzało się, że była pani na przykład ściągana do pracy z jakichś wakacji, albo znalazła się pani w miejscu, w którym akurat coś się wydarzyło? Pytam tutaj trochę z premedytacją. Pamiętam taki moment, kiedy był zamach na salę Bataclan. I pamiętam, że byłam zdziwiona, że zobaczyłam panią wtedy w telewizji.
2: No właśnie, bo to jest taki dobry moment, który opisuje trochę moją drogę. Bataclan, czyli tragedia, która dotknęła Francuzów w roku 2017, bodajże?
1: Albo 15. Jakoś tak.
2: Czyli zamach terrorystyczny na salę koncertową i też szereg zamachów w Paryżu związanych z państwem islamskim. No więc wtedy byłam w Paryżu, realizowałam cykl materiałów dla Dzień Dobry TVN. Zajmowaliśmy się zupełnie czym innym i nasza uwaga była skupiona na tematach przyjemnych. Rozmawialiśmy z ludźmi kultury, przedstawialiśmy styl życia paryski. Więc już właściwie mieliśmy to z głowy, że tak powiem, zamknęliśmy etap produkcji i już byliśmy przed wylotem. Następnego dnia rano mieliśmy lot, więc już się rozluźniliśmy kompletnie. I tak, no i wtedy, kiedy wydarzyło się to, co wydawało się nieprawdopodobne, niewyobrażalne, no to w jedną sekundę przeszliśmy w tryb pracy dziennikarskiej, takiej newsowej. Wszyscy, łącznie z producentem, z producentką, łącznie z naszym operatorem, dźwiękowcem, rozumieliśmy po prostu, że znaleźliśmy się w centrum wydarzeń i wtedy no, nie ma ani takiego odpuszczenia, aha, bo my jesteśmy z innej redakcji, to nas nie dotyczy, tylko jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i możemy po prostu pomagać kolegom w redakcji, znaczy pomagać, no właściwie to nie ma innego wyjścia, to jest współpraca, wtedy po prostu człowiek relacjonuje to, co widzi i przechodzi w inny tryb, więc to jest taki dobry moment, który ilustruje, że ja jestem taką osobą, która przygląda się światu z różnych perspektyw, zarówno politycznej, społecznej, jak i też tej bardziej rozrywkowej. I to się da połączyć, to się nie wyklucza. Czasami oczywiście, jeżeli jesteśmy w trybie takim regularnym, normalnym, takim codziennym, no to trzeba wybrać, ale jeżeli znajdujemy się w oku sklonu i kiedy jesteśmy w sytuacji, która nas dotyczy, której jesteśmy udziałem niejako, no to nie ma innej możliwości, czy też innego wyjścia, jak wejść w ten tryb informacyjny. Też mi się zdarzyło być na przykład świadkiem dramatu lotniczego, katastrofy szybowca akrobacyjnego podczas zawodów. I to też był taki moment, kiedy musiałam wejść właśnie nawet telefonicznie, już nawet nie za pośrednictwem kamery, bo nie było takiej, ale opowiedzieć po prostu o tym, co się wydarzyło z mojej takiej perspektywy świadka. Wiele było takich sytuacji i no... To się czasami niestety splata. Jesteśmy ludźmi, ale jesteśmy też dziennikarzami. To, co widzimy, staje się też treścią tego, o czym opowiadamy naszym widzom.
1: Ale tak też sobie myślę, że gdyby pewnie nie to takie trochę DNA dziennikarki informacyjnej, to trudno byłoby chyba pani wejść w taką rolę właśnie przenoszenia się na szybko z lifestyle'owego programu, jakichś tam, tak jak pani powiedziała, przyjemnych rzeczy, do relacjonowania stricte wydarzeń, które się dzieją w tym momencie.
2: Na pewno tak jest, że jesteśmy lepiej przygotowani. Rozumiemy wymogi czasowe, rozumiemy, ile mamy czasu, żeby opowiedzieć coś na antenie, rozumiemy odliczanie do wyjścia na żywo, wiemy, jak zrobić przegląd prasy, jak pokazać Państwu jedynkę, czym żyją gazety, o czym piszą, na co zwracają uwagę. Potrafimy przedstawić kontekst, no bo znamy uwarunkowania kraju, w którym akurat jesteśmy. Mhm. Ale ja myślę, że to jest, no oczywiście, no mam to doświadczenie, więc nie chcę go też wyolbrzymiać, bo wydaje mi się, że każda wrażliwa osoba, która znalazłaby się na moim miejscu, też potrafiłaby tak sensem o tej tragedii opowiedzieć. Mhm. Także ja to po prostu zrobiłam z potrzeby serca i z takiej autentycznej troski i też przejęcia tym, co się dzieje. Myślę, że każdy, kto jest dziennikarzem, ale niekoniecznie newsowym, potrafiłby się w takiej sytuacji odnaleźć, z takim oczywiście zastrzeżeniem, że musiałby znać trochę te realia. Ja je znałam doskonale, no bo byłam wcześniej reporterką, później pracowałam w newsach i tutaj nagle znalazłam się w sytuacji, do której wróciłam po prostu niejako. Mhm. Także weszłam w tą rolę, którą doskonale rozumiałam i znałam. Ale nie sądzę, żeby to było jakoś bardzo trudne.
1: Czy po jednak wielu już latach wykonywania zawodu dziennikarki ma pani jeszcze w sobie ekscytację na zmiany?
2: Absolutnie, cały czas. To jest w ogóle... Nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto wykonuje ten zawód, mógł powiedzieć, że jest właśnie zmęczony, albo że już to wszystko było.
1: Ale można powiedzieć, no dobra, no po prostu inny program, kolejny program.
2: Nie, myślę, że każdy dziennikarz ma w swoim DNA chęć rozwoju. To po pierwsze, dwa, ambicje i głód tego, żeby zajść gdzieś i żeby coś jeszcze pokazać innym albo zawalczyć o jakąś, o jakąś inną perspektywę, prawda? Mm. Więc wydaje mi się, że tak, jesteśmy ambitni i poprzestawanie na laurach nie leży w naszej naturze. Jesteśmy ludźmi, którzy są w centrum wydarzeń. A skoro tak, to chcemy mieć jak największe audytorium i chcemy pracować w mediach, które są najlepsze, najciekawsze, które mają dobrą reputację i które docierają do właśnie najszerszego grona. Więc tak, jak najbardziej.
1: Gdyby pani dzieci powiedziały, że chcą iść w stronę dziennikarską, byłaby pani zadowolona, czy niekoniecznie?
2: Bardzo. Byłabym bardzo zadowolona.
1: A czy chcą, czy niekoniecznie?
2: No, córeczka środkowa wykazuje takie ciągoty i takie zainteresowania. Kto wie, ale na razie to jeszcze jest za wczesny etap. To jest na razie druga klasa liceum, więc jeszcze, nie, jeszcze daleko. Mhm. Ale to jest najwspanialszy zawód, jaki ja znam. Kocham tą pracę, spełniam się w niej bardzo. Miałam to szczęście, że mogłam spróbować naprawdę wielu rzeczy w życiu i mogłam te rodzaje działalności dziennikarskiej rozszerzać i być w jednym i w drugim medium. W takiej właśnie nitce, można powiedzieć, i w innej, zarówno w newsach, w twardych newsach, byłam tą reporterką, gryzłam tą ziemię, więc naprawdę wiem, o czym mówię i z czystym sumieniem mogłabym ten zawód polecić moim dzieciom, chociaż zdaję sobie sprawę, jak jest trudny. Na pewno, tak jak rozmawiałyśmy, wymagający. Mhm. Wymaga też od kobiety bardzo dużo. No bo to jest zarówno praca nad warsztatem, zarówno rzeczywiście mierzenie się z różnymi trudnościami, pewną taką przebojowością też. Mhm. Tak samo jak w zawodzie aktorskim też jesteśmy zależni od różnych kaprysów decydentów, niestety, albo stety, no bo jednak też musimy się podporządkować i mierzyć siły na zamiary na przykład, albo uczyć się cały czas, więc to jest proces. No ale w którym zawodzie jest łatwo? Wszędzie jest trudno. Ten zawód ma to szczęście, że dotyka tak wielu różnych dziedzin życia. Możemy zająć się i przyjrzeć się, nie wiem, postępom medycyny, mhm. jak i zajrzeć za kulisy Sejmu, jak też właśnie relacjonować to, co dzieje się na świecie. No naprawdę to jest przywilej.
1: Ale tak właśnie z takich trudnych rzeczy dziennikarskich, dziennikarstwa telewizyjnego, myślę sobie o tym, że no wiadomo, jak dzieci są małe, to niestety dzieją się różne rzeczy, to każda matka przerabia, od chorób po zęby, po różne inne historie. Czy wtedy na przykład miała pani poczucie, że czasem po pani twarzy może być widać, że ta noc nie należała do udanych?
2: No na pewno. Nie da się ukryć, jesteśmy tylko ludźmi. Na pewno widać czasami zmęczenie. Czasami bierzemy dyżury za koleżanki, trochę dłużej pracujemy niż to było przewidziane. Mamy sytuacje nieoczekiwane, więc bywa. Bywa tak. No ale mam nadzieję, że widzowie nam to wybaczą. Nie jesteśmy idealnymi robotami. Jesteśmy matkami, żonami, osobami, które mają swoje dramaty albo swoje radości i one się też gdzieś tam na tej twarzy uwidaczniają, więc...
1: Ale brała pani to do siebie? Na przykład czuła pani taką większą presję, że no jednak dzisiaj nie spałam, bo zęby, bo coś tam i że muszę się, w cudzysłowie, trochę bardziej postarać w pracy, żeby to ukryć?
2: Nie, chyba nie.
1: Też
2: nie.
1: Jestem matką i tak mówię o tym trochę też właśnie z takiego doświadczenia, że myślę sobie, że kurczę, pewnie słychać w tym głosie, że tam 2 godziny były tylko przespane. A jednak w telewizji jeszcze wchodzi w to wszystko wygląd.
2: Tak, no niestety nie mamy tego komfortu, żeby poinformować widzów. Przepraszam bardzo, dzisiaj źle spałam, ponieważ dziecko budziło mnie 5 razy, ale ja...
1: Ale byliby wyrozumiali na pewno.
2: Być może. Nigdy tego nie próbowałam. Ale faktycznie moim też udziałem jest takie trudne doświadczenie macierzyńskie w tym sensie, że nasze dzieci rodziły się w małym odstępie. Ta trójeczka zagospodarowała nam skutecznie jakieś pewnie 5 lat. Zanim nauczyli się dobrze spać. Więc chodziłam jak zombie niewyspana przez 5 lat i no cóż, no zdążyłam się już do tego chyba przyzwyczaić. Także niestety mam wrażenie, że teraz dopiero odżywam i że jako matka nastolatek już, nastolatków, bo mam syna jeszcze, że jestem już chyba trochę bardziej skłonna do gospodarowania swoim czasem i wysypiania się niż wcześniej.
1: Ale podobno większe dzieci większy problem.
2: Coś w tym jest, wiem coś na ten temat. No ale na razie odpukać. Większych problemów nie przysparzają. Mhm. Są kochani i naprawdę idą dobrą drogą, więc mam nadzieję, że także zostanie.
1: Co takiego najbardziej fascynującego według pani jest w dziennikarstwie? Która z tych czynności, które pani robi, no bo czy to właśnie prowadzenie informacji, wydarzeń, czy nie wiem, rozmawianie z ludźmi, czy jest coś takiego, co pani zawsze robi z wielką chęcią?
2: To naprawdę trudne pytanie i trudna odpowiedź. Jakbym miała jednym słowem powiedzieć, to bym chyba nie potrafiła. Wydaje mi się, że ten zawód chyba dlatego jest tak fascynujący, że daje takie szerokie możliwości. Mhm. Jest to okazja do spotkania, do zadania pytania, które może nam ujawnić jakąś część rzeczywistości, która jeszcze nie została odkryta. Mhm. Więc to jest taka zabawa w detektywa. A z drugiej strony jest to też umiejętne przedstawienie rzeczywistości. Nie zawsze takie, jakie nam się podoba, ale takie, jak je rozumiemy, najlepiej jak potrafimy, żeby widz wyciągnął własne wnioski. Bez mówienia już tak łopatologicznie, chodzi o to, żeby widz miał sam możliwość oceny sytuacji. Więc to jest bardzo trudne, bo często właśnie trzeba poskromić jakieś swoje emocje albo swoje wyobrażenie na temat tego, co się dzieje, tylko trzeba tak maksymalnie obiektywnie, jak tylko to możliwe, trzymać się faktów i pokazać tą rzeczywistość, jak ona się nam odsłania. Ale rozmowy są szalenie ciekawe, dlatego że człowiek jest nieprzewidywalny i nigdy nie wiemy, co tak naprawdę nam powie, albo jak zaskoczy nas swoją odpowiedzią i jak reaguje na to, jak my mówimy, albo co mówimy. Więc to jest zawsze jakaś chemia. Mhm. I to jest niezwykle ciekawe. Szalenie interesujące jest właśnie opowiadanie o świecie, kiedy stoimy na ulicy w dalekim mieście i które musimy przybliżyć widzowi. Ja bardzo lubię na przykład oglądać BBC, które pokazuje nam inne wycinki świata, bo wiadomo, no, Polska jest skupiona bardziej regionalnie, a głównie skupiona na Polsce. Mhm. BBC jako medium brytyjskie pokazuje nam świat dużo szerzej i czasami właśnie daje nam kontekst, dzięki któremu można się czegoś dowiedzieć, więc pokazywanie kontekstu w dziennikarstwie jest szalenie ciekawe. Dzielenie się tą wiedzą, uświadamianie ludzi. No tak jak, nie wiem jak do czego to można porównać. Jest to naprawdę najciekawszy zawód świata.
1: Myślę sobie, że też podróżowanie mogłoby trochę konkurować z dziennikarstwem, choć tutaj ta część
2: też
1: jest
2: łączy.
1: Tak, zawarta i w dziennikarstwie. Chyba trudną częścią tego zawodu jest powstrzymywanie się od wyrażenia własnej opinii na temat tego, o czym się mówi.
2: Ale właśnie fascynujące jest to i ciekawe i dobre w dziennikarstwie, że musimy nałożyć tą maskę. Mhm. Maskę takiego, no po prostu dziennikarza, który relacjonuje, ale nie ocenia. I to nam daje bardzo duży komfort. Mhm. Nie musimy przecież wyrażać swoich opinii, nie musimy się konfrontować, jak te opinie będą odebrane. My tylko przekazujemy informacje. To nie jest wcale trudne. Myślę, że to jest bardzo uwalniające.
1: Ale z drugiej strony czasami chyba poprzez dobór słów też można zasugerować, co
2: naturalnie
1: się jednak myśli na dany temat.
2: No, dlatego to jest trudne, ale warto to robić i zachęcam do tego. Rzeczywiście, no oczywiście dobór słów jest na pewno wartościujący. Mhm. I chyba od tego nie uciekniemy.
1: Mówiła do państwa Anna Kalczyńska. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A po więcej zapraszam na radiopogoda.pl.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: audycja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

kochani. To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

marzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

0: już taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Grażyna Torbicka, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
2: Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.